Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

zgadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodam

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Otwierają się kąpieliska, otwiera się kąpielisko nad zalewem Nakło, Chechło. Ostatnie miesiące, przypomnę, upłynęły pod znakiem intensywnych przygotowań. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn. Odwiedzimy nie tylko zalew, bo udamy się także do Gliwic, gdzie, no właśnie, tam z rozmachem można mówić o budżecie obywatelskim. A teraz już zalew Nakło, Chechło i wójt gminy Świerklaniec, Grzegorz Zadęcki.
2: Na pewno zawsze takie rozmowy zaczynamy od tego, aby zwrócić uwagę na to bezpieczeństwo. To jest dla nas najistotniejsze. Tutaj jako dla zarządcy tego terenu. Ilość osób przybywających jest bardzo duża tutaj. My jesteśmy małą gminą, ale staramy się jak możemy. Dowodem na to właśnie jest otwarcie kąpieliska strzeżonego tutaj przez ratowników, także zachęcamy do kąpieli tutaj na polu namiotowym. Bardzo mocnym akcentem są pierwsze remonty tak naprawdę. To są ogromne pieniądze, które tutaj włożyliśmy w remonty dróg, czy to w montaż instalacji elektrycznej tutaj na polu namiotowym. Myślę, że będziemy rozwijać te usługi jeszcze bardziej, żeby osoby wypoczywające miały jak najwięcej atrakcji. I taką ciekawostką jest powstanie również parku linowego tutaj w tym roku we współpracy z nadleśnictwem i przedsiębiorca prywatny tutaj w współpracy również z gminą oferuje taką usługę. Ma ona już bardzo duże wzięcie, bo od majówki praktycznie już dzieci tutaj korzystają, jest ona nieopodal pola namiotowego. Zaopatrzyliśmy w koła ratunkowe przedsiębiorców, czyli tutaj te wszystkie miejsca, w którym można zjeść, można się napić. Jest to dodatkowy taki aspekt bezpieczeństwa. Oprócz tutaj tego strzeżonego kąpieliska zamontowaliśmy wiele kamer na parkingach. Jesteśmy przygotowani, myślę, w 100%, jeśli chodzi o inkasentów tutaj, o obsługę tego zalewu. Tak jak powiedziałem, jest to jezioro. My tutaj mamy jedno miejsce strzeżone, więc bardzo, bardzo mocno apelujemy wypoczywających głównie, którzy wypoczywają poza terenem kąpieliska, aby w swojej odpowiedzialności jakby mieli przede wszystkim dzieci. A w dniu dzisiejszym, jak i w kolejnych dniach, zwracam szczególną uwagę, bo też wczoraj mieliśmy sztab kryzysowy na terenie gminy, nie tylko w naszym mieście, aby mocno się nawadniać, aby pamiętać o seniorach, o dzieciach, o zwierzętach również, o tym, żeby w tych temperaturach, które sięgają do 40 stopni, żeby pamiętać o tym, aby nie doszło do tragedii, aby się nie odwodnić.
3: Komisarz Norbert Ucieklak, Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach. Czy możemy się tu czuć bezpiecznie? No jest to wyczuwam pewien subiektywizm w tym pytaniu, ponieważ wszędzie jest bezpiecznie tam, gdzie my stosujemy się do pewnych zasad bezpieczeństwa. Pod warunkiem, że będziemy korzystać z zalewu Nakło, Chechło i z kąpieliska wyznaczonego w sposób odpowiedni i będziemy się stosować do poleceń ratownika czy poleceń osób zarządzających tym terenem, jak najbardziej myślę, że bezpieczeństwo jest w zasięgu ręki. Jest wyznaczona specjalna komórka nieetatowa w ramach naszej jednostki, gdzie policjanci będą służbę pełnili tutaj właśnie w tym rejonie. Pomagamy i chronimy, to takie nasze motto, więc będziemy tutaj dla Państwa w czasie Waszego wypoczynku. Przygotowywany też jest harmonogram służby dla policjantów, którzy będą pełnić tutaj swoje zadania, wykonywać swoje zadania przy wykorzystaniu łódki. Także oni też będą dla Państwa i będą na akwenie wodnym.
4: Tomasz Kowalski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Silesia Rescue, członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeżeli chodzi o zalew, to mamy mapę zalewu ze słupkami tak zwanymi SOS, opisanymi numerami. Te słupki są numerowane co 100 metrów, więc każdy ten słupek ma swój numer nadany kolejny i według tego słupka, według mapy jesteśmy w stanie zainterweniować, dotrzeć na dane miejsce, do danego miejsca. Oprócz tego też mamy numer alarmowy stworzony przez gminę Świerklaniec, który jest zapisany zarówno przy tych słupkach, które stoją, jak i na bojach, banerach, które znajdują się na wodzie, oznakowaniach, między innymi o zakazie kąpieli. Jeżeli to jest w godzinie pracy dyżuru, czyli między godziną 10 a 18, w tym momencie gdzieś takie dotarcie zajmuje nam około 2 do 3 minut do danego zdarzenia w zależności od rejonu akwenu, ponieważ wskakujemy na łódź motorową i łodzią motorową udajemy się na miejsce. Natomiast po godzinie 18 i przed godziną 10 takie dotarcie po takim alarmie zajmuje nam około 15 minut. Plus oczywiście dodatkowo warto po godzinie 18 też informować operatora numeru alarmowego 112, aby na miejscu pojawiła się straż pożarna jak najszybciej, ze względu, wiadomo, że im większa większe siły, tym lepiej, zwłaszcza po zmroku, zadziałać. Przez cały sezon jacyś ratownicy będą, jak nie stricte na plaży podczas działania kąpieliska, to w pobliżu, niedaleko w domu olimpijczyka będą stacjonować. No z roku na rok ta świadomość odpoczywających polepsza się, natomiast widząc gdzieś tam działania popandemiczne, które obecnie wychodzą, no to w tym roku już zauważamy znacząco wzrastającą ilość działań niepożądanych, zdarzeń, które się pojawiają. Między innymi nieświadomość osób, wypływanie bez środków asekuracyjnych, branie dzieci bez środków asekuracyjnych, branie dzieci nadmiarowo, czy pływanie po alkoholu, bądź nawet z alkoholem, co jest skrajnie nieodpowiedzialne. Ani gdzieś tam ładny flaming, ani materac to nie są środki pływające, którymi można pływać po akwenie. Można pływać środkami, które są typu kajaki, deski SUP czy rowerki wodne. Natomiast pozostałe elementy to nie są środki pływające, którymi można pływać i którymi się powinno pływać. A nawet pływając na środkach pływających, powinniśmy używać środków asekuracyjnych. Czyli mieć co najmniej na sobie kamizelkę asekuracyjną bądź też ratunkową. W szczególności dzieci, bo jeżeli wpadniemy do wody, nie potrzeba dużo czasu, a trzeba pamiętać, że niestety tonie się w ciszy, a nie głośno. Powinniśmy zwrócić uwagę na prewencję, na profilaktykę, czyli to, aby przede wszystkim nie spożywać alkoholu, po alkoholu nie wchodzić do wody, nie pływać na żadnych środkach pływających, zawsze zakładać kamizelki asekuracyjne, kamizelki ratunkowe. Jeżeli płyniemy w pław, gdzieś dalej wypływamy, mieć ze sobą bojkę ratunkową i też zwracać uwagę na innych, ponieważ tak naprawdę pierwszy sygnał zawsze pojawia się od plażowiczów poza kąpieliskiem, więc tutaj osoby, świadkowie zdarzenia są najistotniejszym elementem tego ogniwa i przekazania tej informacji dalej. Ważne jest też, aby będąc świadkiem takiego zdarzenia, samodzielnie nie próbować ratować takiej osoby, ponieważ osoba topiąca się szuka dodatniej pływalności, balastu. Jeżeli my podejdziemy do takiej osoby, to ta osoba niestety, ale może nas podtopić. Więc tutaj, jeżeli chodzi o podejmowanie takich osób, do tego są wykwalifikowani ratownicy strażacy. Natomiast co możemy zrobić? Możemy rzucić na przykład koła ratunkowe, które na terenie zalewu są dostarczone przez gminę Świerklaniec, w różnych punktach wystawione, czy tak samo nawet i butelkę wody, jakąś linkę, sznurek, miotłę, cokolwiek, co mamy pod ręką, podać takiej osobie, żeby taka osoba się na tym oparła i dzięki temu utrzymała na poziomie tafli wody.
1: Strzeżone kąpielisko nad zalewem na Kuchechło będzie czynne do 31 sierpnia. Będzie funkcjonować codziennie od 10 do 18.
5: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
6: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone zimą projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez 3 tygodnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałam powiedzieć, no, że teraz też trwa procedura odwoławcza, czyli jeżeli ktoś nie zgadza się z wynikami tej oceny, może też takie odwołanie w ciągu 7 dni złożyć i będzie ono jeszcze rozpatrywane.
5: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
6: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty, mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie, a jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, miejscowe, no to się dopiero, myślę, zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakieś budowy parkingów, nasadzeń, no też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców, no ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
5: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała, w której było najwięcej tych pomysłów?
6: Była to w tym roku Sośnica, zgłoszono 36 wniosków. No jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza, w obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
5: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe? Jak to wygląda?
6: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy złotych. Ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8 takich właśnie mniejszych projektów. Często też takich dotyczących właśnie czasu wolnego. Coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty, żeby tworzyć jakieś takie okazje do tego, żeby wspólnie z sąsiadami czy z osobami w podobnym wieku razem coś w dzielnicy twórczego, fajnego, kreatywnego zrobić, wziąć udział właśnie w jakichś zajęciach.
5: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury, głosowanie ruszy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
6: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji, no i pozostaje poczekać na początek roku 27, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
5: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
6: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić. No i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy Zwycięstwa, jak i na Jasnej. My też będziemy pojawiać się na takich większych wydarzeniach plenerowych we wrześniu, w tym czasie, kiedy będzie trwało głosowanie. Na przykład myślę, że na pikniku seniora w parku Chopina będzie można nas spotkać, więc też mieszkańcy podczas takich wydarzeń mogą oddać głosy.
5: Chciałam jeszcze zapytać, czy są jacyś stali bywalcy, że tak powiem, to znaczy osoby, które co roku zgłaszają pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego.
6: Tak, jest wiele takich osób. Są tacy liderzy w dzielnicach, którzy każdego roku niemal mają jakieś pomysły, czekają też na tę procedurę, żeby zgłosić właśnie swoje kolejne inicjatywy i udaje się wielu osobom z sukcesem, no kilka lat na przykład z rzędu jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży o budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie wpłynąć.
5: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
6: No ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok, coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy. Raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać.
1: Budżet obywatelski w Gliwicach i Paulina Kozioł. Dziś z Gliwic to wszystko.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Katowice jest konkurs, można się zgłaszać. Dla odpoczynku pogramy w kosza w Gliwice. Brzmi na razie tajemniczo. To rozwiniemy temat. Na początek wspomniane Katowice i materiał Pauliny Kozioł.
5: Firmy, które angażują się w działania społeczne, zostaną docenione. W Katowicach ruszył nabór do konkursu Katowizje. Można do niego zgłaszać firmy, które działają w Katowicach i dla których ważne są, oczywiście oprócz zysku, także działania na rzecz społeczności. O szczegółach mówi Michał Mendala z ratusza.
7: To może zaczniemy od takiego ogółu, że ta społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim takie działania, które przynoszą realne korzyści lokalnym społecznościom. To takie codzienne podejście pokazujące, że biznes może skutecznie łączyć rozwój z troską o otoczenie. No i nasz konkurs Katowizje powstały właśnie po to, aby wyróżniać i promować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które w swojej takiej codziennej działalności wdrażają inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy w ten sposób pokazać, że niezależnie od skali działalności firmy z różnych branż, mogą one mieć pozytywny wpływ na ludzi, społeczność i środowisko. I to pokazują też laureaci dotychczasowych edycji, bo teraz mówimy o 7. już edycji konkursu Katowizje Firma Społecznie Odpowiedzialna 2026. Na laureatów czekać będą nagrody finansowe prezydenta miasta Katowice o łącznej wartości 6000 zł. Zwycięzcy otrzymają również pamiątkowe statuetki, dyplomy, a także przede wszystkim prawo do posługiwania się prestiżowym tytułem oraz znakiem graficznym Katowizje Firma Społecznie Odpowiedzialna. Dodatkowo te nagrodzone firmy i inicjatywy zostaną zaprezentowane w miejskich kanałach komunikacji. Chcemy w ten sposób szerzej udostępnić wiedzę mieszkańcom o tym, czym zajmują się te przedsiębiorstwa, a laureaci zyskają możliwość udziału właśnie w wydarzeniach gospodarczych oraz to wsparcie promocyjne dla swojej działalności CSR-owej. Jeżeli chodzi o tą tegoroczną edycję konkursu Katowizje, to nabór do konkursu trwa do 20 września. Mogą zgłoszeń dokonywać same firmy, a także organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. Po zebraniu takich 10 głosów poparcia wystarczy wysłać oczywiście formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie rawa.ink.katowice.eu na adres mailowy rawa.ink@katowice.eu. No i tam zespół oceniający będzie weryfikował, które zgłoszenia rzeczywiście zasługują na to wyróżnienie. Od tegorocznej edycji będą mogły o nie zabiegać również projekty realizowane na obszarze rewitalizacji, wspierające cele gminnego programu rewitalizacji miasta Katowice. Te firmy, których działania wpisują się w 17 celów zrównoważonego rozwoju, a także wykorzystujące innowacje społeczne lub techniczne. Na pewno atutem będzie też współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, bo to jest też dla nas bardzo istotne, aby te trzy sektory, sektor publiczny, sektor prywatny oraz sektor organizacji pozarządowych też wymieniały się doświadczeniami i współpracowały ze sobą. Dlatego my jako sektor publiczny chcemy nagradzać taką dobrą współpracę również na tej płaszczyźnie właśnie między sektorem prywatnym, a więc biznesem oraz sektorem organizacji pozarządowych, które są najbliżej mieszkańców i ich problemów w takim codziennym funkcjonowaniu, z czego też miasto bardzo chętnie korzysta. Finałowa gala konkursu odbędzie się 27 października w trakcie drugiej edycji Forum Katowickich Małych i Średnich Przedsiębiorstw podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To już się staje taką naszą małą tradycją, aby właśnie podczas tego wydarzenia nagradzać tych, którzy najbardziej angażują się w tą działalność społeczną. Poszukując takich firm, można zainspirować się laureatami też z poprzednich lat. To chociażby Little Bit Academy, które zostało uhonorowane za rozwijanie u dzieci kompetencji cyfrowych, programistycznych i projektowanie gier. Taką nagrodę otrzymała Planeta Jubliama, bajka pana Kleksa, za ekologiczne wydarzenia online, które łączyły edukację z interaktywną zabawą, w której brało udział nawet 1500 uczestników. Wśród tej listy laureatów mamy taką firmę jak Gastromar za szeroko zaklejoną pomoc charytatywną, ale też i wsparcie uchodźców i osób potrzebujących, czy sieć badawczą Łukasiewicz, EMAK, za innowacyjne technologie wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Także jeżeli dostrzegamy w przestrzeni miasta, dostrzegamy firmy, które prowadzą działalność, która jest pożyteczna publicznie, to jak najbardziej zachęcamy, aby właśnie działalność tej firmy zgłosić do naszej kolejnej już 7. edycji Katowizji.
5: Czyli firma społecznie odpowiedzialna to taka, która angażuje się właśnie w tą lokalną społeczność, tak? Robi coś dobrego, na przykład dla dzieci, dla seniorów.
7: Tak, chociaż też z rozmów z tymi przedsiębiorcami już nagradzanymi wynika, że oni tak na dobrą sprawę tą działalność wykonują przy okazji. Ona jest wpisana w charakter ich działań. Bardzo często firmy właśnie właśnie edukacyjne czy informatyczne, po prostu przy okazji swojej codziennej działalności tworzą produkt, który później może mieć szerokie zastosowanie w takiej powszechnej edukacji, chociażby w katowickich przedszkolach czy szkołach, bądź może stanowić alternatywę podczas wakacji dla spędzania wolnego czasu. Jeżeli taka gra chociażby stworzona może też jednocześnie edukować, no to to jest taka wartość dodana do tego, co ta firma wyprodukowała, co stworzyła, no żeby działać komercyjnie, ale jest to z korzyścią oczywiście dla ogółu społeczeństwa.
5: Czy taka firma musi do tego konkursu zgłosić się sama, czy może to zrobić ktoś, kto nie jest z tą firmą związany, ale na przykład właśnie chce ją docenić?
7: Oczywiście, jak najbardziej tu bardzo cenimy sobie takie zgłoszenia od podmiotów trzecich. Zgłaszać te firmy do konkursu mogą również organizacje pozarządowe, które na co dzień wspierają miasto w realizowaniu różnych trudnych działań i tematów. No i często korzystają z różnego rodzaju narzędzi i ta współpraca z biznesem też bywa, że mogą one wykorzystywać te narzędzia bezpłatnie, więc wtedy jak najbardziej zgłaszają takie przedsiębiorstwo do naszych Katowizji. Mogą takich zgłoszeń dokonywać mieszkańcy, którzy może byli uczestnikami jakiegoś ciekawego, interesującego projektu, wydarzenia organizowanego przez właśnie dane przedsiębiorstwo działające na terenie Katowic. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o mieszkańców, to oprócz samego zgłoszenia niezbędne jest dołączenie takich 10 głosów poparcia, tak aby jeszcze bardziej uwiarygodnić tą działalność danego przedsiębiorstwa. Firmy również same mogą się zgłaszać ze swoimi pomysłami. Oczywiście to wszystko będzie później na etapie oceny zgłoszeń weryfikowane, poddawane analizie. No i te najciekawsze pomysły, najciekawsze idee wdrożone w przestrzeń publiczną, które wspierają nasze społeczeństwo na różnych płaszczyznach, będą nagradzane tytułem firm społecznie odpowiedzialnych.
5: I chyba będą też promowane, tak? Żeby szersza grupa mieszkańców Katowic się o nich dowiedziała.
7: No tak, chcemy w ten sposób podziękować tym firmom za tą działalność prospołeczną. Z jednej strony to są nagrody finansowe, no ale nie ukrywajmy, w skali funkcjonowania wielu przedsiębiorstw mają one bardziej charakter symboliczny. Natomiast ten aspekt promocyjny już jak najbardziej może mieć wymierne korzyści. Firmy działają często w konkretnych, określonych branżach i tam mogą być znane. Natomiast nasi mieszkańcy niekoniecznie mogą nawet słyszeć o tym, że taka firma w Katowicach działa, więc chcemy tutaj stworzyć taką platformę z informacją o funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa właśnie do mieszkańców poprzez nasze miejskie kanały informacyjne, poprzez profile facebookowe, czy to Rawy Inc., czy Miasta Katowice, czy naszą stronę internetową. No a dla firm to jest też oczywiście networking, współpraca, nawiązanie nowych relacji nie tylko z innymi firmami, które również działają w obszarze CSR, ale też i współpraca z organizacjami pozarządowymi, czy nawet samym samorządem.
5: A kiedy poznamy te najbardziej charakterystyczne firmy, tych najlepszych zwycięzców, kiedy poznamy?
7: Tak, do 20 września czekamy na zgłoszenia, natomiast później jury będzie obradowało nad tym, które pomysły są najlepsze i 27 października w trakcie drugiej edycji Forum Katowickich Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które będzie wydarzeniem towarzyszącym Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w katowickim MCK-u, odbędzie się gala finałowa konkursu i wtedy też zostaną wręczone nagrody.
5: Bardzo dziękuję.
7: Bardzo dziękuję.
5: O konkursie Katowizje dla firm, które działają w Katowicach, mówił Michał Mendala z Ratusza.
1: To teraz trochę ruchu z gliwicką drużyną koszykarzy.
8: Łukasz Kopera, generalny menedżer Tauron GTK Gliwice. Zamknęliśmy budowę zespołu. Na sam koniec dołączyło do nas dwóch zawodników. Jeden to reprezentant Angoli Selton Miguel. Drugim z ostatnich pozyskanych zawodników jest Justin Gray, kibicom na Śląsku znany i kojarzony z występów w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. W związku z tym szykuje się dodatkowy smaczek i podtekst tego pierwszego inauguracyjnego meczu, bo tu mogę zdradzić, że zainaugurujemy sezon 4 października w Prezero Arenie Gliwice, na dużej arenie, w związku z tym już teraz zapraszamy wszystkich kibiców na te ekscytujące derby w pierwszej kolejce Polskiej Ligi Koszykówki. No my już tak naprawdę od 17 sierpnia ruszyliśmy z pełnymi przygotowaniami. Mamy zaplanowanych 10 sparingów, z tego dwa, na które byśmy chcieli zaprosić kibiców. To będzie 9 września, również na Prezero Arena Gliwice. Zagramy z drużyną z Ostrawy Ekstraklasy Czeskiej, a 24 września w przyjedzie do nas górnik Wałbrzych, to będzie już taki, można powiedzieć, ostatni sprawdzian, jeden z ostatnich sprawdzianów przed ligą, więc na te dwa sparingi i mecze możemy zaprosić kibiców. Terminarz rozgrywek znajduje się na naszej stronie internetowej gtk.gliwice.pl, na stronie oficjalnej Polskiej Ligi Koszykówki plk.pl. No i oczywiście szukamy nas na social mediach, bo tam różne ciekawe rzeczy się pojawiają, w związku z tym ta komunikacja na co dzień, jeśli kibice chcieliby zacząć śledzić poczynania i poznać bliżej naszych zawodników, to staramy się przybliżać ich sylwetki bliżej na naszych właśnie social mediach, czy Facebooku, czy Instagramie. Także zapraszam serdecznie.
1: W programie tyle z Gliwic. A teraz już Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Regionalna Rzecznik Prasowa Beata Kopczyńska o programie 300+, z którego korzystają mieszkańcy Śląska. Także.
9: Rodzice, opiekunowie, można powiedzieć, że w większości już złożyli wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. W województwie śląskim do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 319 tysięcy wniosków na 462 tysiące dzieci. Już Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 117 milionów złotych tytułem właśnie wyprawki szkolnej. Jeśli chodzi o Częstochowę, to takich wniosków z Częstochowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płynęło 13 900 na 19 300 dzieci, z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 4 700 000 zł tytułem właśnie Dobrego Startu, czyli wyprawki szkolnej. Przypominam, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do końca listopada. To jest nieprzekraczalna data. Jeżeli rodzice złożą wniosek po tej dacie, to świadczenie przepadnie. Dlatego warto pamiętać, że jeszcze jest czas na złożenie wniosku. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to by jak najszybciej zrobił. Te pieniądze do niego wpłyną i wówczas będzie mógł je przeznaczyć na kompletowanie czy uzupełnianie tak zwanej wyprawki szkolnej. Przypomnę, że ze świadczenia Dobry Start mogą skorzystać rodzice, opiekunowie dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia, chyba że dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do szkoły do tak zwanej zerówki, ani też nie przysługuje na studentów, nawet jeśli wiekowo podlegają jeszcze pod to świadczenie, ponieważ świadczenie jest tylko na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policjalnej. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Ważne, by złożyć ten wniosek prawidłowo do końca listopada. Wnioski składamy elektronicznie, także można to zrobić nawet po godzinach pracy urzędów, czy w weekendy, czy też będąc daleko poza granicami naszego kraju. Przypomnę, rodzice mają 4 kanały składania wniosków. Mogą to zrobić poprzez naszą platformę EZUS, bankowość elektroniczną, portal Empatia, czy też aplikację MZUS. Polecam aplikację MZUS, ponieważ wiele danych już automatycznie się uzupełnia i można powiedzieć, że te wnioski składa się w kilkanaście sekund. Także zachęcam jeszcze tych rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie Dobry Start, by to zrobili. Ostateczny termin to 30 listopada.
1: Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim o programie 300+, z którego korzystają mieszkańcy Śląska. I na koniec jeszcze o naszym transporcie. Metro, kolej coraz bliżej realizacji. Będzie czym jeździć. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia kupi 16 pociągów. Na ten cel dostanie 320 milionów złotych unijnego dofinansowania. Drugie tyle składów dokupi też województwo śląskie. Dzięki nowym pociągom będzie mogła ruszyć metro kolej, czyli nowy system szybkich i częstych połączeń kolejowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj, w programie powiemy dziś o remoncie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Prace trwają nieprzerwanie, to już kolejny etap, a po drodze tego wielkiego remontu ciekawe odkrycia. Przy okazji sprawdzimy, co przywieźli przyrodnicy z naukowych wypraw do Bytomia. A zaczynamy od remontu, który po drodze przynosi wiele korzyści. Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
10: Tu jest takie miejsce, gdzie niektórzy nie zaglądali przez 80 lat.
11: Ze zwiedzających, no bo myśmy zaglądali, ponieważ mieliśmy tu strych, znajomych. Mieliśmy tu pomieszczenia magazynowe i znaliśmy te miejsca, ale nikt z naszych gości nigdy tutaj nie wchodził. Więc po raz pierwszy mamy szansę, żeby je odsłonić, żeby przestrzeń wystawy poszerzyć. Przestrzeń wystawy je wchłonie, tak jak to było pierwotnie. Więc zyskamy dużo przestrzeni, trochę też na długości sali, bo tam są zabudowane takie dwa małe magazyny. No nie takie znowu małe, ale jednak. I w tym momencie oszklenie budynku, takie jak jest w całym, na wszystkich kondygnacjach, też będzie takie tu załamane. No i oczywiście ta antresola, odsłonięcie naświetla, no tu go teraz widać, ono będzie biegło tak jak pierwotnie. I antresola, która będzie też wciągnięta w ramy wystawy, tam też będzie jakby część wystawy archeologicznej.
1: Pani dyrektor, ja tu byłam na wystawie o wężu, na wystawie przyrodniczej. Tu będzie stała wystawa.
11: Tak, tu będzie stała wystawa archeologiczna, bo kiedyś w latach 80., 90. tu była stała wystawa archeologiczna, potem została, chcieliśmy ją przemodelować, została zamknięta i to było przeznaczone na wystawy czasowe, takie duże wystawy czasowe, które tutaj były rozmaite, czy ze sztuki, czy z etnografii, czy ta interdyscyplinarna o wężu. A teraz jakby wracamy i oddajemy tą przestrzeń archeologom, bo mamy największe na Śląsku zbiory artefaktów archeologicznych, które muszą mieć swoje miejsce jako ekspozycje stałej.
1: To przygotowanie do samego remontu też trwało bardzo długo, prawda? Bo wszystkie eksponaty musiały zostać zabezpieczone i przeniesione w odpowiednie miejsce.
11: Tak, to było duże przedsięwzięcie logistyczne, bo musieliśmy, mówiąc tak kolokwialnie, opróżnić cały budynek. Nawet te przestrzenie, czyli galerię malarstwa, która nie wchodzi w ramy projektu. Trzeba było po prostu przenieść wszystkie, absolutnie wszystkie eksponaty, całą aranżację wystaw. No część, na przykład jak wystawa etnograficzna, która już no, miała swoje lata, one po prostu no, w tym momencie się już ulegają zniszczeniu, bo one są już no, z lat, powiedzmy sobie, sporo przed rokiem 2000, ale wszystkie eksponaty musiały przejść do magazynów. Trzeba było zrobić dla nich dodatkowe miejsce, no bo przez te lata powiększyły się nam znacznie zbiory, więc to była duża praca, ale wszystko jest już przeniesione oczywiście i czeka te eksponaty, plus jeszcze inne eksponaty, plus no, cała archeologia, która w ogóle była w magazynach, czeka teraz na salę i na to, żeby tutaj zająć już miejsce w pięknej aranżacji, w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, z nowymi scenariuszami.
1: Ile będziemy czekać?
11: 31 maj 2028.
6: Czekamy na finał prac, zapraszamy do budynku przy ulicy Korfantego, a póki co zapraszam na spotkanie z przyrodnikiem z tej właśnie placówki.
12: Roland Dowosz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
1: No to jest tak, panie Rolandzie, że wy, przyrodnicy, naukowcy, to tak ciągle na tych walizkach, można powiedzieć.
12: Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Teraz współcześnie mamy znacznie więcej możliwości i w zasadzie ten sezon trwa okrągły rok, bo jak nie na półkuli północnej, to na półkuli południowej. Kiedyś tak naprawdę, no to faktycznie zaczynało się pracować od wiosny do później jesieni. Zaczęliśmy już na początku marca pierwsze kontakty i pierwsze owady w Wietnamie. Tam podpisaliśmy umowę o współpracy z Muzeum Historii Naturalnej w Hanoi. 3 punkty, 2 rezerwaty, 1 park narodowy, rewelacyjne zbiory, no i oczywiście cały czas teraz ciężka praca nad tym. Więc to był marzec, zaraz później po marcu drugi taki bardzo kierunkowy wyjazd, bo uzupełniające nasze dane dotyczące fauny Gruzji, Neuroptera Gruzji, które robię od wielu lat, ale jakoś zachodniej Gruzji niewiele dotykaliśmy i akurat tych terminów takich kwietniowo-majowych, więc był bardzo trudny, bo było zimno po prostu, a jechaliśmy po bardzo konkretne gatunki, które potrzebne są do badań genetycznych, to bardzo źle się łapie wtedy i oczywiście najczęściej się nie trafia na nie, więc po wielu, wielu godzinach, wielu dniach udało się złapać 2 okazy, no ale jest przynajmniej materiał badawczy.
1: Zawsze jest to zaskoczenie, prawda? Zawsze jest to wow.
12: Nie pamiętam wyprawy, na której nie byłoby wow. Nawet jeżeli się jedzie w tym samym terminie, to zawsze jest fenologicznie, czyli jest troszeczkę opóźniona wiosna, trochę bardziej dżdżyste lato, czy niższe temperatury i wtedy tak naprawdę nagle się okazuje, że jesteśmy w tym samym terminie a w innym świecie. Kompletnie inne gatunki, jakoś ta frekwencja tych owadów jest inna, dynamika pojawu i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście inne gatunki się łapie nagle. O, nowy gatunek dla nauki. Więc to jest to fantastyczne, bo zawsze coś ciekawego nas spotka.
1: Taka jest natura, taka jest przyroda, że zawsze ten nowy gatunek gdzieś tam się pojawia. No nowy dla was naukowców, a co dopiero dla nas laików.
12: Powiem tak, na świecie mamy gdzieś koło 2 pewnie milionów opisanych gatunków, a to jest może 10%, może 5%, może 20% tego, co tak naprawdę na świecie lata. Entomolodzy będą zawsze odkrywcami, zawsze powiedzmy, to jest taka jedna z niewielu dziedzin, w których można być żeglarzem odkrywcą. Tak jak Vasco da Gama, jak Magellan, jak Kolumb odkrywali kontynenty, wyspy, tak w tej chwili entomolodzy wiele set lat później odkrywają, ale nowe gatunki dla wiedzy, ale przypuszczam, że emocje są bardzo podobne.
1: Panie Rolandzie, ta ewolucja wciąż trwa, bo to nie jest tak, że były dinozaury, jest człowiek i na tym koniec.
12: Nie, nie, oczywiście, dlatego tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, już teraz poważnie mówiąc o tym, bardzo ważne jest, żeby uchwycić właśnie to tempo ewolucji, miejsce ewolucji, te właśnie hotspoty, które my badamy, biodiversity hotspot, które tak naprawdę dają mnóstwo informacji, ale również tej informacji, która nas ostrzega. Coś złego dzieje się w klimacie, coś złego dzieje się w środowisku. Te miejsca najbardziej narażone, wyspy, jakieś obszary szczególnej troski, nazwijmy to, one się zmieniają, ale zmieniają się w sposób negatywny. I to jest właśnie nasze zadanie, wychwycenie tych przemian, tych złych kierunków przemian na tyle wcześniej, żeby można było w jakikolwiek sposób zaradzić temu. Na tyle, na ile się da oczywiście.
1: Pana takie ulubione rejony globu?
12: No obecnie to tak naprawdę, teraz się tak zastanowiłem, trochę zamyśliłem, bo dlatego, że mam jeden taki region, który chętnie bym jeszcze odwiedził, póki sił i zdrowia starczy, to jest Nowa Kaledonia. To jest w ogóle niezwykła wyspa, taki totalny hotspot, gdzie endemizm sięga 70-80%, w niektórych grupach praktycznie 100% to są endemity. I to jest taka rajska wyspa. Nie ma żadnych chorób, nie ma żadnych kolczastych roślin, jeżeli oczywiście nie są zawleczone, nie ma żadnych jadowitych węży, nie ma jadowitych pająków. Oczywiście mówiąc o faunie rodzimej, takiej natywnej, która występowała na Nowej Kaledonii zawsze, dlatego że niestety gatunki inwazyjne to jest coś, co jest przekleństwem tego typu regionów, które z człowiekiem przemieszczają się i tak naprawdę zdobywają i okupują i ewoluują i powiedzmy w niesamowity sposób wpływają na faunę rodzimą i na pewno Nową Kaledonię bym chciał zobaczyć, ale takim moim ulubionym obecnie miejscem to jest Kaukaz. Kaukaz jest niezwykły, to jest stosunkowo blisko nas. Często jeździmy na jakieś czasy do Gruzji, na jakieś wycieczki do Gruzji, zwiedzając monastyry, różne inne miejsca, ale przyroda Gruzji, przyroda Azerbejdżanu, Armenii są genialne. To jest coś niezwykłego. Ten Kaukaz, Zakaukazie, Mały Kaukaz. To są regiony, w których odkrywamy, nawet tam odkrywa się nowe gatunki dla nauki. Może to jest tak blisko nas. Zresztą to, powiem tak, w tej chwili to jest całkiem inny typ i sposób prowadzenia tych badań. Dawniej było to bardziej romantyczne. Brało się, pakowało walizki, jechało się na miesiąc, albo jechał się na rok, czy na 2 lata. Bardzo często czytając, szukając książek różnych, to szukam książki właśnie takich podróżników, entomologów, często zbieraczy, kolekcjonerów, którzy na przełomie XIX-XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, to był faktycznie taki romantyczny przyrodnik, który wyjeżdżał często na wiele, wiele miesięcy. Teraz to jest obwarowane niesamowitą ilością papierów, przepisów, zezwoleń, no i to jest niestety znak czasu. Stety czy niestety, bo tak naprawdę no, entomolodzy nie niszczą tak naprawdę środowiska, bardziej starają się uchwycić te przemiany, a to też jest utrudnione. Także tutaj to jest niestety znakiem czasu, że ten romantyzm już trochę upada, dlatego że najpierw trzeba 20 stron różnych papierów, projektów badawczych napisać, o zezwolenie do jednego ministerstwa, jakieś porozumienie o współpracy i tak dalej. No tak, takie są teraz realia.
1: No i wraca pan z takiej wyprawy tutaj do Muzeum Dolnośląskiego w Bytomiu. I co, siada pan w swoim gabinecie i jak się zaczyna tą pracę badawczą?
12: Najpierw trzeba zabezpieczyć te zbiory. Tutaj bardzo fajnie definiuje to misja muzeum. Gromadzenie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. To są te cztery filary. I w zasadzie one powtarzają się, te czynności, nazwijmy, te takie kamienie milowe, powtarzają się na każdym etapie naszej pracy naukowej. Niezależnie, czy jest się ornitologiem, czy jest się zoologiem, biologiem, botanikiem i tak dalej, i tak dalej. Te cztery etapy się powtarzają, więc to, co zgromadziłem na przykład w Wietnamie, muszę tutaj przez kilka tygodni spreparować, zabezpieczyć, umieścić na szpilkach, dodać do tego tą informację, najważniejszą informację, skąd to pochodzi, i później trafia to do gablot, no i później stopniowo zaczyna się to opracowywać. Oczywiście opracowanie jest żmudne i chyba najdłużej trwające, najtrudniejsze. Często opracowanie niektórych materiałów to są nie miesiące, ale lata, czy dziesiątki lat nawet. I po dziesięciu latach nagle człowiek wreszcie jest w stanie te materiały w jakiś sposób realny opracować, porównując z innymi gatunkami, które były już opisane.
1: Publikacje to jedno, no ale też potem wystawy, nie tylko w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, ale także eksponaty wysyłacie do innych placówek, więc to chyba też taka kolej, prawda?
12: Tak, no ja powiem, jestem muzealnikiem z krwi i kości i dla mnie to jest niezwykle istotne, żeby to, co my robimy w muzeum, było raportowane również społeczeństwu, które tak naprawdę finansuje nas. To z naszych pieniędzy takie placówki jak muzea, instytucje kultury, instytucje naukowe w dużej mierze funkcjonują, więc to jest naszym obowiązkiem. My, większość naszych wystaw tak naprawdę to jest efekt naszej pracy naukowej. Kręgosłupem, szkieletem muzeum to są właśnie pracownicy merytoryczni, którzy tak naprawdę nakręcają i umożliwiają stworzenie wystaw, które są na odpowiednim poziomie. W Muzeum Górnośląskim zawsze, niezależnie czy to jest dział sztuki, czy to jest dział etnografii, czy to jest dział archeologii, czy przyrody, czy historii, zawsze dbamy o to, żeby te wystawy były, jeżeli chodzi o poziom merytoryczny, maksymalnie wysoki. Często brakuje pieniędzy na to, żeby zrobić fantastyczną oprawę graficzną i tak dalej, i tak dalej.
1: Jest doświadczenie, wyobraźnia między innymi Rolanda Dobosza.
12: Tak, i moich kolegów i koleżanek.
1: Chciałam jeszcze zapytać, panie Rolandzie, o to, czy i kiedy taka właśnie wyprawa z Wietnamu znajdzie odzwierciedlenie tutaj w Bytomiu. Teraz jesteście w remoncie. Powstaje taka stała ekspozycja, zupełnie nowa przestrzeń, także dla przyrodników. Czy możemy liczyć, że tamte akcenty z Wietnamu też będą? Czy na przykład z Gruzji, czy z innych rejonów badawczych waszych?
12: Ja powiem więcej. Te elementy wietnamskie już są na wystawie, ponieważ 2 lipca odbył się wernisaż wystawy poświęconej motylom. Wystawa autorstwa Adama Larysza, kolegi z działu, ale pomagaliśmy w tym. Tam moją działką właśnie były wyprawy i pokazaliśmy właśnie pierwszy etap jak gdyby opracowania, czyli zabezpieczania zbiorów motyli, ponieważ to jest wystawa o motylach, więc pokazaliśmy te piękne motyle z Wietnamu, czyli już pokazujemy. Oprócz tego pokazaliśmy również stary sprzęt entomologiczny, który służy do badań i tak dalej. Także my cały czas staramy się to, co robimy w terenie, te nasze gabinetowe prace, często żmudne, ale niezwykle interesujące, również można je pokazać, równie interesująco, tak żeby młodzi adepci, którzy zwiedzają te wystawy, za 20 czy tam za 15 lat zapukali do drzwi muzeum, czy się znajdzie tutaj miejsce, bo ja jestem fanatykiem, czy jestem miłośnikiem przyrody, czy jestem entomologiem, czy ornitologiem, chciałbym tu pracować. Na tym nam też zależy.
1: Roland Dobosz, przyrodnik i badacz z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a skoro jesteśmy przy wystawie motyli, to prezentowana jest ona w Bytomiu przy ulicy Korfantego. Zostało jeszcze kilka tygodni, aby ją obejrzeć.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Przypomnę, że trwa wielki remont Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, ale to nie oznacza, że nie możemy tam wpaść, aby obejrzeć wystawę. Wystawy prezentowane są w budynku przy ulicy Korfantego. A skoro już jesteśmy w tym budynku, to zapraszamy Was na wystawę o motylach. Część z eksponatów została przywieziona przez bytomskich przyrodników z jednej z wypraw z Wietnamu.
13: Adam Larysz, kurator wystawy Między pięknem natury a nauką, Dział Przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Wystawa przede wszystkim jest o motylach, ale myślę, że nie tylko jak na wejście zobaczymy piękną łąkę z kwiatami, z roślinami i latającymi w górze nad nimi i siedzącymi na kwiatach motylami, ale nie jest to wystawa o kolorowych motylach. Jest to wystawa też troszkę inaczej pokazująca motyle z drugiej strony, niektóre bardzo ciekawe, nieznane, niezwykłe wręcz, motyle na przykład, które no niedawno się nam udało odkryć, a o których nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją. Albo takie, które na przykład żyją w gniazdach mrówek, mówię o gąsienicach, albo żyjące pod wodą.
1: No i sam tytuł dużo mówi.
13: Tak, to nie tylko piękno, czyli kojarzą się nam przede wszystkim motyle oczywiście z pięknem, ze słońcem, jako dzieci słońca się mówi na motyle, ale jesteśmy w muzeum i chcielibyśmy pokazać na tej wystawie przede wszystkim też to, co ostatnio robiliśmy w ostatnich latach, czyli jak badaliśmy te motyle, o wyprawach naukowych, o tym, że jesteśmy właściwie jednym z nielicznych muzeów w ogóle w Polsce, nie tylko na południu Polski, które ma dział przyrody, które nie tylko zachowuje to dziedzictwo przyrodnicze, jakim są owady, w tym są oczywiście też motyle, Czyli to, co jest misją muzeum, czyli te cztery filary: gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie, co się też między innymi dzieje przez tą wystawę, ale przede wszystkim przez opracowywanie zbiorów, przez pracę naukową, przez publikacje, szukanie nowych gatunków. I wbrew pozorom w naszym muzeum, w naszym dziale przyrody można powiedzieć, że ta bioróżnorodność, największa liczba gatunków jest właśnie u nas. A dlaczego? Dlatego, że poprzednicy nasi, ci, którzy zaczęli zbierać, już począwszy od takiego wielkiego przyrodnika Kaspara Schwenkfelda, który na Dolnym Śląsku pochodził z Legnicy, już na początku XVII wieku, bo można tutaj zobaczyć jego dzieło 1603 roku, Terio Trofeum w Silesie, jest to prawie inkunabuł, no prawie, że no nie zupełnie, ale jedna. I to jest, proszę Państwa, najstarsze dzieło, które opisuje faunę Śląska. I można powiedzieć, że w tamtym 1603 roku, kiedy to wyszło, Śląsk był najbardziej znanym i opisanym przyrodniczo miejscem nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie. To jest fenomen. Także on zaczął, potem byli następni badacze tutaj już też wiadomo, no 100 lat temu byli też niemieccy i polscy. I to dziedzictwo, które oni zbierali, dotrwało do naszych czasów. No tyle, co dotrwało przez te wojny, które tutaj trwały. I my to staramy się zachowywać, opracowywać i udostępniać po prostu światu. Między innymi też już do globalnych sieci, tak jak GBIF czy Doxibu, takich wielkich zasobów, gdzie to w tej chwili można już też w internecie zobaczyć i znaleźć.
1: Przechodzimy do budynku przy ulicy Korfantego. Najpierw tak otwieramy bramę, jest przepiękna łąka.
13: I tak, jest to między pięknem natury a nauką. I jeszcze chciałem nawiązać do tego pięknego korytarza, który jest taką łąką. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na wejściu chodzi o to, że jest to bardzo duża funkcja i rola edukacyjna, czyli każdy może sobie pobrać kartę obserwacji motyli.
1: Mamy
13: kartce
1: taką
13: A4 mamy wszystkie gatunki, które tutaj na ścianie zobaczymy. I polega to na tym, tak jak profesjonalnie obserwuje się motyle w tak zwanym transekcie, czyli idzie się przez łąkę czy przez las w różnorodnych środowiskach i 5 metrów w prawo i 5 metrów w lewo i 5 metrów do góry liczymy motyle, które widzimy w tym zakresie 5 metrów.

0: Pawlika, który jest pod tytułem, nie powiedział, że to jest Paść Królowej.
1: Tak.
0: Bo większość Polaków by powiedziała, że to jest Paść Królowej. Bardzo się często z tym spotykam. I to jest też jeden z celów tej wystawy, żeby odkłamać takie właśnie powiedzenia, że Paść Królowej zobaczymy w pierwszej sali, a tu mamy... Także tu jest do liczenia, można sobie datę, godzinę wpisać i z tym po prostu chodzimy przez, no, po tym korytarzu, czyli po tej naszej łące.
2: I tak trafiamy w pierwsze drzwi.
0: Czyli to jest ta sala, gdzie mamy ogólne informacje oczywiście o motylach, czym one są, że to są owady. Mamy oczywiście budowę morfologiczną motyla, jak, z czego on się składa, jakie ma części ciała, jak się nazywają poszczególne części. Mamy też cykl życiowy, czyli oczywiście jajo, gąsienica, poczwarka i motyl. Oraz mamy te największe motyle świata oraz najmniejsze motyle świata oraz Europy. Tutaj mamy na przykład pazia Ornitoptera Aleksandrę. To jest największy motyl dzienny na świecie. Także mamy piękną taką dioramę, gdzie na środku zobaczymy gatunki motyli, które stosują tak zwany mimetyzm, czyli jest to przystosowanie do przeżycia w terenie polegające na tym, że motyl jest w ten sposób ubarwiony i ma taki kształt skrzydeł, który pozwala mu się ukryć, czyli dokładnie wygląda jak na przykład jak kolor pnia, czy tutaj liści i można tutaj poszczególne gatunki po prostu znaleźć. Są tutaj przedstawione, do tego są takie strzałki, żeby tutaj ułatwić troszkę. No trochę tam tych gatunków jest.
2: I tu nie zdradzamy, bo chodzi o to, żeby nasi słuchacze przyszli do Muzeum Górnośląskiego, więc przechodzimy do drugiej.
0: Druga sala.
2: Troszkę zdradzimy, tylko troszkę, panie Adamie.
0: To są takie motyle niezwykłe, czyli tu też za dużo nie powiem. To są motyle na przykład, które upodabniają się na przykład do os, wyglądają dokładnie jak osy. Motyle, które budują domki specjalne, nie powiem z czego, można będzie przyjść, zobaczyć. Takie niebieskie małe modraszki, których gąsienice żyją w mrowiskach. I bez mrowisk, bez odpowiednich gatunków mrówek nie jest w ogóle możliwe, aby się rozwinęły. Czy motyle, których gąsienice żyją w stawach czy w jeziorach i jedzą pod wodą rośliny wodne.
2: Jeśli trafimy, panie Adamie, na oprowadzenie kuratorskie, no to będzie można mnóstwo rzeczy się dowiedzieć.
0: Już zapraszam. Także tu jest ta druga sala, właśnie motyle niezwykłe. W trzeciej sali pokazujemy to, czego już właściwie nie ma albo prawie nie ma, czyli to, co w tej chwili niestety z czym mamy do czynienia, czyli wymieraniem wielu gatunków i faktycznym wymarciem wielu motyli. Zobaczymy tu taki okaz, który już wymarł na Jamajce, takiego motyla, który jest z naszych zbiorów. Zobaczymy różne niepelaki, ich podgatunki, których już też nie ma.
2: Tym bardziej cenna wystawa.
0: Tak, tak. I te gatunki, na przykład, które jeszcze latały, jak tutaj ci wspaniali nasi poprzednicy łapali jeszcze 100 lat temu, tu nieopodal, w Segiecie, czy na przykład w Pniowcu, koło Tarnowskich Gór. I tych gatunków już nie ma, bo ich nie zobaczymy. No niestety wymarły. Z różnych względów to też mogę dokładnie opowiedzieć na oprowadzaniu oczywiście.
2: Mamy trzecią salę.
0: I ta następna sala, tutaj czwarta już, sala poświęcona właśnie już tej historii, czyli traktująca, tu po lewej zobaczymy, jak kiedyś wyglądały sprzęty do połowów i do świecenia, do połowu motyli i do preparacji. Zobaczymy stare hodowlarki, takie pierwsze jeszcze stare mikroskopy czy binokulary, lampy do wabienia owadów czy specjalne pudła, stare siatki, sprzęt do preparacji i kopertki na motyle. To są wspaniałe zbiory, dlatego że jesteśmy chyba jedynym działem przyrody, jedynym takim muzeum w Polsce, który gromadzi takie stare sprzęty.
2: No to wszystko to są wasze zbiory, to Muzeum Górnośląskie.
0: To są wszystko z naszych, tu można tutaj to przeczytać. I co ciekawe, te zbiory bardzo często są u nas wypożyczane. Ostatnio muzeum właśnie też w Przemyślu robiło taką wystawę o jednym takim entomologu, który zbierał chrząszcze i też potrzebowali do starego gabinetu entomologa i po prostu myśmy im to wypożyczyli. To jest tylko część tego, co my posiadamy, tylko taka mała namiastka. I oczywiście

0: Oczywiście, co ważne, tutaj przedstawiamy sylwetki kilku takich znaczniejszych entomologów, którzy byli związani z Bytomiem i którzy przede wszystkim tutaj zdeponowali swoje zbiory i których zbiory znajdują się tu. I o każdym możemy przeczytać jego biografię, mamy na ścianie, i okazy, które on zebrał w dwóch gablotkach z każdego. No, co ciekawe, jeden z nich nawet przemówi, mimo że już jakby zza światów, ale mamy nagrany głos tego entomologa, jeden pan z Wrocławia, który tutaj można posłuchać, jak opowiada o swojej kolekcji.
1: To gabloty, którą najczęściej wykonujemy sami. Ja na przykład wykonuję gabloty sam i wszystkie gabloty moje są jednakowych wymiarów, wykonane własnoręcznie. Oprócz gablot, które eksponuję tutaj na ścianie.
2: No to teraz zdradźmy, co to za wybitna postać.
0: Tak, ten pan, który tutaj przed chwilą Państwo słyszeli, to jest Tadeusz Paltenstein. Informacje też takie dokładniejsze o jego życiu uzyskaliśmy dzięki jego rodzinie i ona też przekazała nam też ten plik dźwiękowy z wywiadem z tym panem. Prawdopodobnie lata 70, dokładnie nie wiemy z jakiego czasu, no ale jest to unikat, bo mamy jedyne takie nagranie i możemy go właśnie dzięki uprzejmości rodziny upowszechniać i Państwu przedstawić.
1: Korzysta się z różnych atlasów oraz wydawanych przez Polską Akademię Nauk kluczy do oznaczania owadów polskich.
2: To jest czwarta sala, piąta sala, czwarta?
0: Tak. Tu jeszcze chciałbym chwilkę, bo to jest też ważne. Na tym tutaj właśnie wielkim billboardzie mamy fragment szafy entomologiczny jednego z najsłynniejszych śląskich lepidopterologów, czyli tym, który się zajmował motylami, czyli Pawła Hermana Rebla, który już tutaj ponad 100 lat temu łowił na Górnym Śląsku głównie, a którego zbiór znajduje się właśnie w tej szafie, którą ja opracowywałem już kilka lat temu. Wszystkie okazy spisałem, tego jest 80 gablot, prawie 11 tysięcy okazów i w ramach tego wszystko to zostało upublicznione.
2: To niesamowita rzecz, praca.
0: Tak, tu można trzy takie przykładowe zobaczyć jego oryginalne gablotki z tej jego zbiorów, a cała publikacja też tutaj jest wystawiona, można zobaczyć, jak wygląda, a PDF tej pracy jest do przeglądania tutaj ręcznego. Wszystkie te gabloty można zobaczyć i w ogóle całą pracę w PDF-ie. Mamy też taką unikatową postać, który nie tylko zbierał motyle, ale również rysował, malował. Jego pragnieniem życiowym było stworzenie atlasu motyli dziennych świata w akwareli. To jest autorstwa, prawda, pana Bolesława Szczepańskiego. I te zasłony tutaj są jego, wszystko to są jego skany tych.
2: No to są oryginalne, wyglądają, to są jego, jak zasuszone skrzydła.
0: To są jego oryginalne prace, tutaj te trzy. No i tutaj ta ostatnia sala, piąta już, na której jest, można obejrzeć film, który opowiada o ostatnim stanowisku szlaczkonia szafrańca. To jest taki bielinek bardzo piękny, który występuje tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu, Puszczy Knyszyńskiej, i jest cała opowieść na tym filmie, gdzie można zobaczyć, jak motyle są odławiane, mierzone i każdy dostaje numerek. Cały czas jest monitoring tego gatunku i nie jesteśmy pewni, czy on jeszcze przetrwa w Polsce, a wystarczy powiedzieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu był na kilkudziesięciu stanowiskach w Polsce. W tej chwili jest tylko na tym jednym. Następuje wymieranie i to nie tylko w Polsce, ale w skali całej Europy, dlatego że on jeszcze występuje tylko w dwóch miejscach w ogóle w Europie. W Unii Europejskiej jeszcze na jednym stanowisku w Rumunii i jeszcze występuje w Ukrainie, no to już poza Unią. To są trzy miejsca w Europie.
3: Wystawę o motylach w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w budynku przy ulicy Korfantego, możemy oglądać jeszcze przez kilka tygodni. Edyta Czekaj, dziękuję.
4: To jest tydzień.

0: Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Po reklamie. Meloradio Śląsk. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Staw Hercog na Kle Śląskim ma gospodarza. W programie Powiemy Więcej. Tymczasem mieszkańcy Rudy Śląskie mają szansę zamieszkać w nadszybie i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Powiemy też w programie o remoncie w ZOO w Chorzowie. Edyta Czekaj, zapraszam i zaczynamy od Hercoga. Gmina Świerklaniec podpisała umowę użyczenia stawu ze Stowarzyszeniem Wędkarskim Żyj.
8: Prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ Eugeniusz Cholewa.
9: Wiceprezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ Józef Karwat.
10: I wiceprezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ Lizurek Kazimierz.
8: Chcielibyśmy zagospodarować ten staw dla młodych adeptów wędkarstwa, wpuścić im tu jakieś szlachetniejsze gatunki ryb, no i żeby mogli się szkolić do tego. Do 16 lat, od 16 lat mogą być pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ i łowić już w Parku Świerklanieckim. Wzięliśmy nad tym pieczę, będziemy o to dbać, będziemy kontrolować, jak się to mówi, tych wszystkich, którzy tutaj siedzą, zaśmiecają ten teren i tak dalej, żeby dbali o czystość i o przyjemność tych młodych, żeby mogli sobie tutaj łowić.
9: Przede wszystkim zajmujemy się parkiem w Świerklańcu i porządkiem wokół tego stawu, no ale z inicjatywy wójta przystaliśmy na ten projekt, żeby zagospodarować ten staw tu w Nakle dla wybitnie tylko dzieci do 16 lat. Zarybimy, tak jak prezes powiedział, będziemy o to dbać, kontrolować regulamin przede wszystkim i tablice informacyjne. To jest w zakresie gminy, bo my jako stowarzyszenie no, nie możemy nic tu stawiać na terenie po prostu gminy. To musi gmina o to zadbać. Czym prędzej to będzie, tym prędzej zarybimy, tym prędzej mogą wszystkie dzieci tu z okolicy łowić ryby.
10: Jest oczywiście zainteresowanie bardzo duże, bo widzimy to nawet po naszym Parku Świerklanieckim na ZEJU. Bardzo dużo młodych osób chodzi z opiekunami, no ale chcemy zrobić taki staw Hercog tylko i wyłącznie dla dzieci do lat 16. Żeby po prostu ta młodzież miała zainteresowania, nie tylko komputer, telefon, ale spędzać czas na świeżym powietrzu. Dzieci do lat 16 mają u nas łowienie ryb bezpłatne i na Hercogu i przy opiekunie na ZEJU również.
8: Dzieci do lat 16 tylko i wyłącznie pod opieką rodzica czy opiekuna może łapać bez zezwolenia, bez karty wędkarskiej, ja się to mówię, ale opiekun powinien mieć kartę wędkarską białą. To jest tak zwana na całą Polskę ta karta. To uprawnienie wydaje starostwo i że człowiek, który łowi ryby, ten wędkarz, zna wymiary ochronne ryb i gatunki ochronne i powiedzmy okresy ochronne ryb. A Hercog chcielibyśmy stworzyć, żeby te dzieci, które ci adepci tego wędkarstwa, mogli się uczyć obchodzenia z ryb. rybą, żeby nie krzywdzić ryby i chcielibyśmy, żeby ten zbiornik był no kill, złów i wypuść. Mamy też ograniczoną ilość ludzi dla dorosłych, ale staramy się zrobić tak, żeby członkowie byli przede wszystkim z gminy Świerklaniec. Jeżeli będą miejsca inne, to mogą spoza gminy też do nas należeć. Nie? Można przyjść, nie że połowić, można przyjść i zapisać się do stowarzyszenia, jeżeli będzie takie owakie miejsce i być pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia.
9: Jeszcze jedna możliwość, to jest wypracowane razem z wójtem, że mieszkańcy, dzieci z kartą mieszkańca mogą u nas łowić tak samo za darmo, z tym, że opiekun powinien, tak jak prezes powiedział, powinien posiadać białą kartę wędkarską, więc wtedy nie ma żadnego problemu. Poza tym staramy się zawsze na wiosnę, jeżeli jest miejsce jakieśkolwiek, to przede wszystkim przyjmować młodzież ponad 16 lat, żeby po prostu te dzieci mogły gdzieś miło, atrakcyjnie spędzać czas.
10: Dbamy o zbiornik, zbieramy śmieci na wiosnę, zawsze zbieramy liście opadłe, które zostają po jesieni. Mamy paru młodych adeptów wędkarstwa, którzy też pomagają. Organizujemy zawody dla dzieci, dla dorosłych. W tym roku nawet na Dni Świerklańca były zawody, pierwszy raz zawody rodzinne, teamy trzyosobowe. No super się to sprawdziło.
9: Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to zapraszamy na rybaczówkę, bo teraz jesteśmy aktualnie po generalnym remoncie wszystkich pomieszczeń rybaczówki. Ktoś, kto był tam kiedyś, może przyjść i skonfrontować to, jak to teraz wygląda. Jak jest porządek, trochę dostaliśmy dotacji z gminy, trochę ze starostwa, plus tam własny wkład. I wszystkie pomieszczenia, tak jest tam 5, są wyremontowane, porządek, są nowe meble. Takie bajerki różne.
8: My jak co roku dorybiamy wiosną i dorybiamy jesienią. No, jesienią będziemy zarybiać i Hercog.
7: Staw Hercog, przypomnę, ma być bezpłatnym stawem szkoleniowym dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. A już teraz Ruda Śląska. Mieszkańcy mają szansę zamieszkać w nadszybiu i maszynowni dawnego szybu Franciszek. W tych pogórniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Jest to propozycja dla tych, którzy są na liście oczekujących na swoje lokum od miasta i spełniają jeszcze inne wymogi. Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
11: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już dwa etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. Tu głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających i później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają, teren został przekazany już w miesiącu czerwcu, trwamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić, jest to miejsce strategiczne, niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o te tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko i idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować, tak żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwe, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda, wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy akt mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Most the Most, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
7: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk. A już teraz Paulina Kozioł i wizyta w śląskim zoo.
12: Nie wszystkie zwierzaki można zobaczyć w śląskim zoo w Chorzowie. Ruszył tam właśnie remont pawilonu antylop, a jego mieszkańcy zostali przeniesieni, mówi Iga Szymańska z ogrodu.
13: Przede wszystkim modernizujemy dach oraz system wentylacji. Poprawi to komfort przede wszystkim zwierząt, ale też oczywiście goście naszego zoo poczują różnicę.
12: Dlaczego ten remont był konieczny?
13: Budynek już jest dość stary i jak to ze wszystkim bywa, on też już zdążył się zużyć, też już ząb czasu go troszkę nadwyrężył. No po prostu remont był konieczny, wymagał tego ostatnie kontrole, więc podjęliśmy taką decyzję i remont właśnie trwa.
12: A co ze zwierzętami, które przebywają w tym pawilonie antylop?
13: Antylopy znajdują się na wybiegach w innych częściach ogrodu. Mamy lato, więc nie ma problemu, one i tak przebywają na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pazurkowce, one znajdują się przy pawilonie małp w letniej wolierze i tak są tam przenoszone już na samym początku lata, więc od jakiegoś czasu nasi goście mogą je właśnie tam zobaczyć. Natomiast pigmejki i tamaryny czerwononogie oraz surykatki, które przez okres letni są w środku pawilonu antylop, one zostały przeniesione na zaplecza hodowlane i do końca października, czyli tak jak jest zaplanowany ten remont, no nie będą one niestety udostępnione dla gości.
12: Czyli nie będzie można ich przez te najbliższe 2 miesiące zobaczyć, a po tym czasie wrócą zapewne do pawilonu z powrotem.
13: Tak, oczywiście już jesienią będzie można surykatki, pigmejki i tamaryny zobaczyć w pawilonie antylop. Będziemy tęsknić, ale myślę, że z przyjemnością nasi odwiedzający spotkają się z nimi właśnie już po zakończonym remoncie.
12: Chyba ten okres właśnie letni jest dobry, jeśli chodzi o ten remont, bo sporo zwierząt i tak jest w innych miejscach.
13: Dokładnie, termin nie jest przypadkowy. Antylopy przebywają głównie na wybiegach zewnętrznych, więc to jest doskonały moment, żeby właśnie ten ich pawilon wyremontować.
12: Co jeszcze się zmienia latem dla odwiedzających, którzy na przykład chcieliby zajrzeć tutaj jeszcze, zanim wakacje się zakończą, do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego? Jakie są różnice właśnie, jeśli chodzi o lato, z innymi porami roku?
13: Przede wszystkim frekwencja. Mamy bardzo dużo gości, więc faktycznie w weekendy są spore tłumy. Nas to cieszy oczywiście, że tak dużo osób postanawia nas odwiedzać. Jeśli jednak ktoś woli oglądać zwierzęta w mniejszym towarzystwie, to polecamy przyjść w tygodniu i najlepiej rano. Zresztą rano ta temperatura też jest niższa. Mamy ostatnio spore upały i nie tylko my wolimy, jak jest parę stopni mniej. Zwierzęta też są bardziej aktywne o poranku, dlatego wtedy jest większa szansa, że zobaczymy więcej gatunków.
12: A właśnie jeśli chodzi o zwierzaki, często przyciągają do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego nowych odwiedzających małe zwierzęta. zwierzęta. Jak jest teraz? Czy są jakieś maluchy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym?
13: Tak, mamy dwa małe rysie. To jest sytuacja, która nas niesamowicie cieszy, dlatego że bardzo czekaliśmy na te narodziny, ale jest ona szczególna. I wiemy, że zazwyczaj goście przychodzą właśnie, żeby zobaczyć nowonarodzone zwierzęta. Bardzo czekają na to, cieszą się z tego, ale w tym przypadku my nie ułatwiamy naszym odwiedzającym zobaczenia tych zwierzaków. Wręcz troszkę to utrudniamy, bo zamknęliśmy podest, który znajduje się właśnie nad wybiegiem tych zwierząt. A to dlatego, że nasze rysie są w programie reintrodukcji Linking Links, co oznacza, że te nowonarodzone, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czy jeżeli spełnią wymogi koordynatora gatunku i oczywiście wszystkie kryteria, które tam program wyznacza, to one zostaną wypuszczone na wolność. Dlatego ważne jest, żeby jak najmniej oswajały się z człowiekiem, żeby ten człowiek nie był dla nich takim powszechnym zjawiskiem, żeby one jednak czuły przed człowiekiem lęk, no bo potem, kiedy będą dziko żyjącymi rysiami, no to jednak muszą unikać człowieka.
12: Czyli żeby te rysie, które urodziły się w ogrodzie, pozostały po prostu dzikie.
13: Dokładnie tak, żeby ten człowiek jednak nie wpłynął na ich zachowanie, nie chcemy ich oswajać po prostu z człowiekiem. Ta dzikość tutaj jest jak najbardziej pożądana.
12: Duże są szanse, że one faktycznie wrócą do natury?
13: Trudno powiedzieć w tym momencie. Na razie, jeżeli chodzi o ich rozwój, wszystko jest w porządku. U nas spędzą jeszcze troszkę czasu, a potem trafią jeszcze w kolejne miejsce, gdzie będą żyły w taki półdziki sposób. I obserwacja ich właśnie, w jaki sposób się zachowują, czy podejmują polowanie, czy ich zachowanie jak najbardziej wskazuje na to, że poradzą sobie właśnie w takim naturalnym środowisku, no to to wszystko pokaże, czy one faktycznie będą wypuszczone. Tutaj już koordynator, który o tym decyduje, będzie je obserwował i taką decyzję podejmie w jedną albo w drugą stronę.
12: A czy wiadomo, kiedy one wyjadą do tego drugiego miejsca?
13: Na razie trudno nam powiedzieć. Czekamy na decyzję właśnie koordynatora.
12: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Ja tylko przypomnę, że nasze zoo zajmuje powierzchnię blisko 50 hektarów. Jest gdzie spacerować, no i jest też co zobaczyć.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Kto pochodzi ze Śląska i nie miał do pierwszej klasy tyty? Rok szkolny właśnie ruszył. Zwyczaj wręczania szkolnym adeptom stożkowatych rulonów pełnych słodyczy wywodzi się z Niemiec. O początkach tego słodkiego zwyczaju na Śląsku już teraz w naszym programie mikrofon przekazuje Annie Grabińskiej-Szczęśniak, kierowniczce działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
14: Tyta na Górnym Śląsku, ale w sumie nie tylko, bo na terenach właśnie, które kiedyś były niemieckie i tylko tam, funkcjonowała jako taki papierowy pojemnik w formie stożka takiego zawijanego i w niej były słodycze. Wzięło się to tego, że nawet w Niemczech używano takiego określenia cukertyte, czyli to były takie właśnie papierowe torebki, do których sypało się cukier. I początkowo dzieci faktycznie otrzymywały na rozpoczęcie pierwszej klasy, w pierwszy dzień szkoły, właśnie takie papierowe torebki wypełnione cukrem. Cukierki pojawiły się zdecydowanie później. Mówi się, że już w XVIII, XIX wieku już o tych papierowych torebkach z cukrem była mowa, wręczanych dzieciom na rozpoczęcie szkoły. Była też taka opowieść, mówiono dzieciom, że w ogóle te papierowe torebki rosły na drzewach, odwrócone w drugą stronę i one się tam powiększały i w momencie, kiedy one już urosły, to znaczy, że należało iść do szkoły. No i oczywiście na Śląsku zwyczaj tyty wręczanej dzieciakom no przyjął się, tak jak w całych Niemczech powiedzmy, i były to właśnie kartonowe, takie w formie stożka zawijanego, pojemniki wypełnione słodyczami, rodzynkami, co wówczas no, było rarytasem. No, trzeba pamiętać, że no, nawet początek wieku słodycze nie są jakimś powszechnym towarem, które dzieci miały na co dzień oczywiście, więc to było tak trochę na osłodę zmiany, która w ich życiu następowała. I te tyty początkowo oczywiście osoby biedniejsze wykonywały same w domu i ozdabiały, natomiast można je było również zamówić u różnych różnego rodzaju rzemieślników, w lokalnych sklepikach. Dopiero z czasem w Niemczech zaczęły być wytwarzane przez duże firmy takie tyty i one z czasem oczywiście trafiły również do naszych sklepów. Dzisiaj wiadomo, że są już powszechne we wszystkich supermarketach. Natomiast nie zawsze przypominają te pierwsze prawdziwe tyty. Widzimy różnego rodzaju ołówki już wypełniane słodyczami i jakieś wszelkiej maści inne jakieś takie konstrukcje. Natomiast ta tradycyjna zawsze powinna być w formie właśnie takiego zwiniętego rogu. Nawet nie powinna mieć tych kantów, bo chodziło o to, że tak jak papier zwijamy w taki rożek, no to on jest po prostu obły i do tego się wsypywało ten cukier. Tak teraz powinny być słodycze. Ona zawsze była wypełniona słodyczami, nigdy nie wypychano dołu. To był moment takich, powiedzmy, większych kryzysów, czy chociażby z lat 20., czy też czasów powojennych, kiedy o te słodycze było trudniej, więc wypychano bibułą cały spód, a tylko od wierzchu były słodycze. Tytę najczęściej wręczali rodzice, ale bywało też, że chrzestni wręczali mniejsze tyty i z jedną taką, tą najbardziej okazałą, szło się właśnie do szkoły w odświętym ubranku. Tam były zawsze robione pamiątkowe zdjęcia klasowe z wychowawcą i odrębnie oczywiście jeszcze już samego ucznia z tą tytą, czy też z rodzicami. Na zdjęciach właśnie takich z lat 20., 30. w naszych zbiorach widzimy, że no, te tyty są bardzo ciężkie, one są duże, czasem wielkości nawet już samego pierwszoklasisty, który taką tytę trzyma. Oczywiście no, nie wszystkich było stać na te takie najbardziej okazałe tyty, więc te dzieci, które miewały te mniejsze tytki, no, korzystały z takiej wypożyczonej właśnie jednej wspólnej tyty.
7: O śląskiej tradycji etnograf z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Anna Grabińska-Szczęśniak, a już teraz inny temat. Barbórka na liście UNESCO, a decyzja jeszcze w tym roku. Obchody Barbórki szykują się na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przesłany wniosek o wpisanie Barbórki tradycji górniczych na listę UNESCO doczekał się, jak wiemy, nominacji.
15: Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Zaczęło się od pomysłu, który narodził się w Zabrzu. Ja wtedy pracowałam w Muzeum Górnictwa Węglowego. Tuż po wpisie na rejestr krajowy, czyli na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego elementu Barbórka Górników Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku, pojawił się pomysł, żeby jednak to spróbować wpisać na listę reprezentatywną. Wpis jest niezmiernie ważny, dlatego że no, my w tej chwili żegnamy się z górnictwem. Ten wniosek powinien zachęcić ludzi, którzy wszystkich nas, którzy mieszkamy na terenach już w tej chwili powoli po górniczych, po przemysłowych, z tak ogromnie naznaczonych tą antropopresją górniczą, prawda? Górnictwo to nie tylko wątek gospodarczy, często polityczny, ale także ogromny wątek kulturowy, dzięki któremu no, ci ludzie tutaj w jakiś sposób pracowali razem. Ja zawsze powtarzam do znudzenia, że każda kopalnia, czy mała, czy duża, czy w średniowieczu, czy obecnie, to jest dzieło zbiorowe. Sama jedna osoba niczego nie ukopie w żaden sposób. I taką ogromną wartością i tego wniosku, i całych tych tradycji, z których ta Barbórka tak naprawdę się narodziła, to jest ta wspólnotowość i ta zależność od siebie, zarówno w pracy, jak i po pracy. No a przecież Barbórka jest niczym innym, jak właśnie celebrowaniem tej wspólnotowości i tego, no, że jednak się udało kolejnym pokoleniom przepracować w zdrowiu i myślę, że to jest największa wartość. To jest Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
7: Ma iście królewski strój, w dłoni trzyma palmę męczeństwa lub zwycięstwa, albo też miecz. Malował ją m.in. Rafael. To święta Barbara. Patronuje rybakom, żołnierzom, ale najbardziej kojarzona jest z górnikami. Z racji tego, że od jakichś 20 lat mieszkam na Śląsku, mowy śląskiej się nie nauczyłam i już raczej nie nauczę, bo talentu nie mam, postanowiłam, że chociaż historię gwarków zgłębię i zacznę od kultu świętej Barbary. Już na początku tej drogi okazało się, że nie będzie to takie łatwe. Najpierw pod lupę wzięłam Tarnowskie Góry. Tu długo szukać informacji nie musiałam. Mariusz Jarząbek, urzędnik z ratusza, a prywatnie miłośnik historii, swoją teorię ma.
16: W tym mieście, proszę Państwa, jako pierwszym mieście uznano, tak bardzo ogólnie mówię oczywiście, że Święta Barbara będzie jednak patronką górników. Wcześniej nad górnikami piecze sprawowali różni święci, a w Tarnowskich Górach w 1721 roku, bardzo dawno temu, założono najprawdopodobniej pierwsze bractwo jej imienia, a jako, że było to miasto górnicze, możemy domniemywać, że właśnie obrano są sobie ją wtedy jako patronkę górników, a w 1747 roku bulla papieska potwierdziła rejestrację Bractwa Przenajświętszej Barbary. W związku z tym jesteśmy pierwszym miejscem, gdzie oficjalnie Rzym uznał to bractwo i dzięki temu możemy uznać, że to jest moment, kiedy Święta Barbara staje się patronką górników, tylko i wyłącznie ona. W związku z tym Barburka tak naprawdę wywodzi się z Tarnowskich Gór.
7: I basta. Wszystko to potwierdził mi Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
17: Mocne dowody są na to, dlatego że wydano specjalny modlitewnik w języku polskim w 1747 roku. Właśnie modlitwy do Świętej Barbary. Na pewno odbywały się berkwesty w Tarnowskich Górach od momentu odkrycia złóż. Nasza kopalnia jest jedną z pierwszych. Pierwsza maszyna parowa to Tarnowskie Góry. Urząd Górniczy to Tarnowskie Góry. Tu się wszystko zaczęło i nikt nam tego nie odbierze, tak?
7: I rzeczywiście inni nie śmią Tarnowskim Górom palmy pierwszeństwa odbierać.
18: Nigdy nie chcemy rywalizować z naszymi przyjaciółmi z Tarnowskich Gór, bo przecież to my jedziemy na jednym wózku. Oni przepięknie zachowują kulturę przemysłową, która w Tarnowskich Górach, i tutaj nie możemy się tego bać mówić, jest starsza aniżeli na terenie Zabrza, bo tam już w średniowieczu zaczynano górnictwo. Co prawda nie węglowe, srebra, rud żelaza, ołowiu, natomiast obiekty tarnogórskie są wyjątkowe. No, sam fakt, że są na UNESCO. Tak powiem kolokwialnie, nawet z zazdrością zerkamy na Tarnowskie Góry, bo też o tym marzymy. Gdzie zrodził się kurt Świętej Barbary? Tu zachęcam do lektury, bo teorii jest bardzo wiele.
7: Dyplomację słuchać w głosie Konrada Kołakowskiego. To jeszcze raz o kult Świętej Barbary pytam członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Jak to było?
17: Wciągamy asa z rękawa. 1721 to jest okres właśnie powstania Bractwa. Natomiast to jest czas zastoju w górnictwie. Górnicy modlili się o to, żeby w końcu pojawiły się złoża, żeby mogli pracować. I w 21 roku również rozpoczyna się wydobycie prowadzone przez Julianę Henke z rodu Donesmarków na terenie, gdzie Fryderyk Reden 50 lat później odkrywa złoża rud srebra i uruchamia kopalnię Fryderyk. Było wydobycie i powstaje kult Świętej Barbary. Jest namacalny dowód, że te modlitwy zostały spełnione, bo odkryto złoża znowu i to górnictwo działało. Także Tarnowskie Góry działają od XVI wieku, a pierwsze zmianki to jest XII wiek, że o wydobyciu srebra i ołowiu. Nic wcześniej nie było, także też nazywamy Tarnowskie Góry kolebką górnictwa.
7: Wracam do przewodnika z Zabrza. To teraz tak poważnie, bez żartów.
18: Kurt Świętej Barbary zrodził się na Śląsku, zrodził się w Europie i po prostu Święta Barbara została w XIX wieku taką ogólną patronką braci górniczej w większości terenów Europy. I my, nasze muzeum, podjęło się bardzo trudnego zadania zebrania depozytariuszy bądź ludzi, którzy związani są z kultem Świętej Barbary już nie tylko z terenu Śląska, już nie tylko nawet z terenu Polski, ale także z terenu Europy, by wspólnie ocalić tą pamiątkę czasów i to co przez wieki miał miejsce, czyli oddawanie czci Świętej Barbarze, bo jej kult jest wyjątkowy i w wielu miejscach Europy, a przecież takich zagłębi przemysłowych było wiele, jest wiele, ten kult przybierał różne formy. Jest cecha wspólna, czyli oddawanie czci świętej, opiekunce górników, ale już chociażby sposób celebrowania święta Świętej Barbary, mundury, nawet jej wyobrażenia są nieco różne. My chcemy zebrać, koordynować te działania, aby wpisać kult Świętej Barbary już nie tylko na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, co się stało, ale także, żeby trafiło to na niematerialną listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
7: Kończąc badanie kultu Świętej Barbary w mojej okolicy, nie sposób nie wspomnieć o Barburce. To górnicze święto obchodzone 4 grudnia, w Dniu Świętej Barbary właśnie.
19: To jest karczma piwna. Cieszymy się, bawimy się, konkursy, zabawy.
20: Baloneczka już była?
19: Była 2 razy.
20: To ile ten górnik może wypić?
21: Dużo i dużo.
20: Kobiecie nie zaprasza na taką imprezę.
21: Gdzie jest wyjątek?
20: Cały rok się czeka na tą imprezę.
19: Tak, czeka się cały rok.
22: A zrobię!
20: To teraz po łyku.
22: Po łyku. Wydobywą węgiel każdego.
7: I tu też małe wtrącenie. Tarnogórscy gwarkowie świętują latem. Tu Barburka obchodzona jest w połowie lipca, bo tak nakazuje im historia. To gdzie zrodził się kult Świętej Barbary? Ocena nie należy do mnie. W programie jeszcze Świerklaniec i rzecz o wielkiej inwestycji za wielkie pieniądze.
23: Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec. Te środki są rekordowe w skali historii gminy Świerklaniec. To jest, tak jak zostało powiedziane, ponad 90 milionów złotych zawiera cała inwestycja, ponad 60 milionów dofinansowania. To jest całość inwestycji. Dzisiaj jesteśmy świadkami rozpoczęcia inwestycji za 42 miliony złotych rozbudowy oczyszczalni ścieków, która jest jednym z najważniejszych składowych elementów rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Świerklaniec. Przepustowość oczyszczalni ścieków musi być odpowiednia na ilość mieszkańców, więc mamy nadzieję zakończenia tej inwestycji do 2028 roku według harmonogramu firmy wykonawczej. Ilość mieszkańców tak naprawdę wzrasta. Ta demografia tutaj w gminie Świerklaniec się poprawiła tak naprawdę w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Musimy jakby mieć tą przepustowość odpowiednią i tak naprawdę budowa tej oczyszczalni to był pierwszy element. Teraz jesteśmy w przededniu rozbudowy. 12,5 tysiąca mieszkańców i ciągle rośnie. Tak naprawdę, brzydko mówiąc, jesteśmy beneficjentem jakby demograficznym tych większych miast.
1: Romek Jaskulski, dyrektor zakładu wodociągu i kanalizacji w Świerklańcu. Obiekt będzie rozbudowany praktycznie o kolejne dwa obiekty, o kolejne dwa bioreaktory. Trzeba też zaznaczyć, że istniejąca oczyszczalnia będzie również poddana modernizacji. Będą wymieniane praktycznie wszystkie urządzenia. Są zaprojektowane, będą dostarczone bardzo nowoczesne urządzenia do odwadniania osadu i do napowietrzania bioreaktorów. Są to urządzenia i z Korei, i z Niemiec, z Austrii, także będzie to bardzo, bardzo nowoczesny obiekt. Będziemy się starali w dalszej kolejności o możliwość przeróbki tego dalszego osadu, zagospodarowania go w dalszy sposób, tak żeby te koszty oczyszczania ścieków były jak najniższe. Pomysły nie chciałbym jeszcze zdradzać, ale dzięki tym urządzeniom do odwadniania osadu będzie to w zasadzie półprodukt, z którym będzie można było coś dalej zrobić. Są na to różne dofinansowania, pomysły są różne. Można robić pelety, różne granulaty dla rolników, dla środowiska, więc temat jest na razie otwarty, ale dzięki tej modernizacji to, co dzisiaj jest niemożliwe, wtedy się stanie po tej modernizacji możliwe, na co z niecierpliwością czekam. I to pomoże również obniżyć koszty generalnie, personalne obniżyć koszty oczyszczania, funkcjonowania obiektu. Woda wypływająca z oczyszczalni to są dalej ścieki. To są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Także one się nie będą nadawać do jakiejś dalszej obróbki i uzdatniania, chociaż takie próby gdzieś na świecie są poczyniane, natomiast finansowo to się nie opłaca. Trzeba pamiętać, że to są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z prawem.
7: Tyle na dziś w programie ze Świerklańca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Edyta czeka, już pokrótce mówię, co przez najbliższy kwadrans w naszym programie. Będzie to wizyta w Katowicach, bo będziemy mówić o urodzinach miasta, szkolnictwie zawodowym i fachowcach, a zaczynamy bardzo imprezowo, bo miasto szykuje się do urodzin. Katowice będą się bawić. A jak? Posłuchajmy.
2: Sandra Hajduk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice. Chcemy nawiązać do tego, co działo się przy okazji okrągłych urodzin, stąd duże miasto, duży koncert urodzinowy Kocham Katowice. Zapraszamy już dzisiaj 11 i 12 września do Katowickiej Strefy Kultury, bo tam postawiona zostanie strefa i tam te główne obchody koncertowe będą realizowane. A rzeczywiście, jeśli chodzi o to, jak wygląda line-up tego wydarzenia, no to można śmiało powiedzieć, że dla każdego znajdzie się coś miłego i coś przyjemnego. Będzie Grupson, który powróci na scenę urodzinową Katowic po 3 latach nieobecności. Będzie Vito Bambino, który też już występował u nas, ale rzeczywiście wraca w taki cykl, czy w zasadzie na taki koncert otwarty, plenerowy. Będzie Wonky One, będzie Kasia Sienkiewicz, czyli taka bardziej nastrojowa podróż muzyczna, pełna emocji i wrażliwości. Będzie Sisters i to rzeczywiście jest dosyć duża okazja do tego, aby zobaczyć reaktywację zespołu, który gdzieś tam większość z nas kojarzy z lat, kiedy byliśmy trochę młodsi. Ten line-up jest różnorodny, a domknie go tak naprawdę w sobotę występ młodego artysty Fukaj, który łączy hip-hop z melodyjnością, emocjonalnymi tekstami, nowoczesną produkcją, więc mamy nadzieję, że rzeczywiście każdy znajdzie tu coś dla siebie. Urodziny miasta Katowice to też troszkę inne brzmienie, bo rozpoczynamy w piątek 11 września o 15.30, a w zasadzie już o 16.00 wystartuje cały happening, bo rozpoczynamy znowu próbą pobicia takiego małego rekordu grania forum muzycznego zespołem Jam. Rok temu to były setki gitarzystów, które zagrały cały wehikuł czasu. W tym roku zapraszamy do tego, aby wspólnie wykonać utwór Naiwne Pytania. Mamy nadzieję, że znowu ta inicjatywa rzeczywiście będzie się cieszyła popularnością i zainteresowaniem. Będą przygotowane pamiątkowe kostki gitarowe, będą dyplomy, będą goście specjalni, więc już dziś zapraszamy do tego, aby rzeczywiście dołączyć do nas w trakcie tych wszystkich wydarzeń. Oczywiście Strefa Kultury to także miejsca, nie same koncerty, ale atrakcje dodatkowe, będą dmuchańce, będzie strefa dla dzieci, gdzie będzie można pomalować buzię, wziąć udział w różnych grach i zabawach, więc jeśli ktoś chce wziąć udział w tym wydarzeniu, ale zastanawia się, jak to ogarnąć z dzieckiem, to jak najbardziej zapraszamy, bo dla najmłodszych różnych atrakcji też nie zabraknie. Ta główna scena i główne atrakcje to jest oczywiście Strefa Kultury i tam koncert Kocham Katowice, ale pamiętajmy też o tym, że to obchody urodzin miasta to jest cały cykl wydarzenia, nie sam koncert urodzinowy. Do 20 września na katowickim rynku jarmark urodzinowy, więc coś, co jest też nieodłącznym elementem tego świętowania urodzin miasta. Ponad 30 stoisk, tam przeróżne rzeczy, czyli przysmaki z różnych stron Europy, muzyka, atrakcje też dla całych rodzin, bo oczywiście to nie tylko okazja do tego, aby kupić coś na tych stoiskach, które są tam posadowione, ale też można skorzystać ze Śląskiego Młynu, z karuzeli w stylu vintage, będą oczywiście przejeżdżały między straganami elektryczna kolejka, będą też wielkoformatowe gry plenerowe, ale też dodatkową atrakcją będzie muzyka grana przez DJ-a, to w weekendy na jarmarku, a także jesienne wietrzenie szafy, a więc taki kiermasz odzieży vintage, więc już dzisiaj zapraszamy do tego, aby z tych atrakcji skorzystać. Odsłaniamy kolejne popiersie w galerii artystycznej, to też już jest taka tradycja tego, co robimy w ramach urodzin miasta Katowice. No i w tym roku 9 września o godzinie 14 na placu Grunwaldzkim będzie to popiersie Barbary Ptak, a więc wybitnej postaci kultury związanej z Katowicami, bo to znakomita kostiumografka i scenografka, autorka kostiumów do wielu znanych produkcji filmowych i teatralnych, postać myślę, że kojarzona w Katowicach, więc także zostanie ona upamiętniona i uhonorowana na placu Grunwaldzkim właśnie w galerii artystycznej. Będzie oczywiście uroczysta sesja Rady Miasta 11 września w Pałacu Młodzieży przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Tam znowu przyznany zostanie tytuł zasłużony dla miasta Katowice. W tym roku otrzyma go Grażyna Bułka, ksiądz biskup dr Marian Niemiec, ale też Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie wyróżniony. No a 12 września między 11 a 16 w Parku Powstańców Śląskich 15 edycja Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Też duże wydarzenie, w trakcie którego podkreślamy i pokazujemy, że ten rozwój Katowic jest także możliwy właśnie dzięki temu, że czerpiemy z wiedzy, doświadczeń i bardzo dużej pomocy ze strony NGO-sów i tych organizacji pozarządowych, które rzeczywiście w Katowicach bardzo prężnie działają i wspierają miasto w tym, aby ono wyglądało tak, jak wygląda i aby było jak najbardziej przyjazne mieszkańcom.
7: Sandra Hajduk z Urzędu Miasta w Katowicach mówiła o imprezowaniu w mieście, a my teraz o szkolnictwie tym zawodowym, a konkretnie o wielkich pieniądzach na naukę.
3: Michał Mendala, Urząd Miasta Katowice. Dwa projekty złożone przez miasto Katowice znalazły się na liście przedsięwzięć wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego, a to wszystko w ramach działania Kształcenie Zawodowe. Dzięki temu miastu udało pozyskać się 3,5 miliona złotych na realizację projektów wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego. Łączna wartość tych dwóch projektów to ponad 4 miliony złotych. Natomiast, no jak widać, znaczna część wartości tych projektów będzie pokryta właśnie ze środków unijnych. Pierwszy projekt to Katowicki Impuls Kształcenia Zawodowego. Tutaj wartość tego zadania to 2 miliony złotych. Pozyskane dofinansowanie na ten cel z Unii Europejskiej to prawie 1 700 000 złotych i ten projekt będzie realizowany w dwóch szkołach. W Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Piotrowicach oraz Zespole Szkół nr 2 imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Murckach, które jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. I tutaj głównym zadaniem projektu jest zwiększenie dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy, no i zwiększenia szans na zatrudnianie uczniów. W ramach tego projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt szkolny. To będą zakupy symulatora drukowania fleksograficznego, 37 zestawów komputerów, oprogramowanie specjalistyczne z zakresu projektowania ogrodów, ale też i turystyki. Będzie zakupiony monitor interaktywny, narzędzia ogrodowe, szklarnia Oprócz tego część miękka, a więc dodatkowe umiejętności i kwalifikacje z wielu dziedzin. Poligrafia, przeciwdziałanie cyberprzemocy, administracja, bezpieczeństwo sieci, ale też i ogrodnictwo, florystyka czy turystyka. I łącznie z tych kursów i staży skorzysta 360 uczniów i 25 nauczycieli. Jeżeli chodzi o drugi projekt, to moc doświadczenia, nowoczesne kształcenie zawodowe i on będzie realizowany przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe oraz Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego w Szopienicach, które też jest częścią Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Również wartość projektu 2 miliony złotych, przy czym 1 740 tysięcy złotych będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Tu bardziej stawiamy na ten akcent kompetencji miękkich. Projekt przewiduje kursy dla 90 uczniów i będą to też staże zawodowe dla 110 uczniów oraz szkolenia dla 12 nauczycieli i ta wiedza, umiejętności będą z zakresu chociażby logistyki, gastronomii, hotelarstwa, weterynarii, spawalnictwa, automatyki przemysłowej czy też technologii kosmetycznych. Natomiast będą w ramach tego projektu również dokonywane zakupy, pracownie szkolne, wzbogacą się o nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, 34 zestawy komputerowe z monitorami, ale też i materiały i narzędzia lutownicze, sterowniki, materiały do tworzenia kosmetyków. To wszystko ma sprawić, że uczniowie kończący te szkoły będą jeszcze bardziej konkurencyjni później na rynku pracy.
7: Michała Mendele z Urzędu Miasta w Katowicach. Pytam też o fachowców i program dobrze znany katowiczanom.
3: Można powiedzieć, że jak co roku nabór uruchomiliśmy już w połowie sierpnia, natomiast okres wakacyjny być może tutaj nie zachęcił do tego, aby zgłaszać się do tego programu, a na razie przyjmujemy zgłoszenia od firm, które chciałyby pokazać specyfikę swojej pracy, to w jakim środowisku przemysłowym, technologicznym czy usługowym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. No i te zgłoszenia do tego programu przesunęliśmy do 14 września w ramach Katowice Miastem Fachowców. Firmy będą mogły zaprezentować swoją ofertę uczniom klas 7 katowickich szkół podstawowych. My wychodzimy z założenia, że to inwestowanie w kompetencje młodych katowiczan to jeden z kluczowych filarów, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta. Nie na darmo mówi się, że warto mieć fach w rękach. Dlatego ta ósma edycja i podejście do niej programu Katowice Miastem Fachowców dowodzi, że konsekwentnie i skutecznie łączymy ten potencjał lokalnej edukacji z potrzebami rynku pracy. Rynku pracy, który dynamicznie się zmienia. I tak samo jak zmienia się to kształcenie techniczne i zawodowe, tak samo zmieniają się przedsiębiorstwa, które poszukują konkretnych specjalistów. My chcemy, aby uczniowie wybierali dalszą ścieżkę kształcenia w sposób taki w pełni świadomy, bazując na realnym poznaniu środowiska pracy. Z kolei z perspektywy przedsiębiorców program stanowi doskonałą okazję do takiego realnego wsparcia edukacji młodego pokolenia, ale przede wszystkim promocji własnej branży oraz budowania wizerunku chociażby zaangażowanego i odpowiedzialnego społecznie pracodawcy. Do udziału w naszym programie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Katowic lub Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mamy je już wypracowane na przestrzeni lat, bo w tym roku to już jest ósma edycja katowickiego programu Katowice Miastem Fachowców. Na samym początku procesu odbywają się zajęcia w szkole i podczas tych zajęć uczniowie poznają korzyści płynące z wyboru kierunków technicznych i branżowych. Pamiętajmy, że mówimy o uczniach klas 7 szkół podstawowych, a więc oni jeszcze są u progu podjęcia tej decyzji dotyczącej dalszego kierunku swojego kształcenia. Drugim etapem naszego programu są realizowane wizyty studyjne w firmach, czyli nawet nie tyle spotkania z przedsiębiorcami, co odwiedziny w zakładach pracy. I one mają dać szansę poznania realiów konkretnych zawodów, zobaczyć jak ta praca wygląda faktycznie. To są spotkania z praktykami, również też i z właścicielami danych zakładów, ale przede wszystkim z praktykami, gdzie można zapytać, na czym polega dana praca, jakie są jej mocne strony, z jakimi wyzwaniami się praca w danym zawodzie wiąże, ale też i szansa na obserwację pewnego rodzaju procesów technologicznych czy produkcyjnych właśnie w realnych warunkach. Kolejnym etapem, trzecim, są spotkania w technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. To taka szansa na zareklamowanie trochę też tego kształcenia właśnie zawodowego, kształcenia technicznego. Tam młodzież może zapoznać się z dostępnymi kierunkami kształcenia i bazą dydaktyczną, w którą też miasto mocno inwestuje, tak aby te pracownie zawodowe i techniczne były jak najlepiej doposażone i aby kształcić można było się w jak najlepszych warunkach. Natomiast czwartym etapem kończącym program jest podsumowująca lekcja wychowawcza. To z jednej strony taki czas na refleksję nad zdobytymi doświadczeniami, ale też i wsparcie w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej przyszłej kariery. Uczniowie wymieniają się doświadczeniami. Wiadomo, że może się okazać, że ktoś z różnych względów nie mógł uczestniczyć w którymś z etapów realizacji programu. No wtedy może się dowiedzieć od kolegów i czy koleżanek, co ich zainteresowało, co zwróciło ich szczególną uwagę, jeżeli chodzi o program Katowice Miastem Fachowców. Przyjętą taką zasadę, że większość szkół rzeczywiście chętnie uczestniczy w tym programie. W ciągu 7 zakończonych już edycji wzięło udział ponad 7 tysięcy uczniów katowickich szkół podstawowych, a więc to pokazuje ogromną skalę, z jaką liczbą uczniów ten przemysł, ale też i różnego rodzaju przedsiębiorstwa po prostu miały możliwość zapoznania i przedstawienia swojej oferty, a ta oferta obejmowała bardzo różne gałęzie rzemiosła i przemysłu. To były sektor produkcyjny, inżynieria, IT, budownictwo, było też i górnictwo w branżach usługowych, chociażby turystyka i hotelarstwo, ale też i handel. Przedstawiciele rynku nieruchomości również pokazywali, na czym polega ich praca. W tym czasie zorganizowaliśmy około 400 wizyt studyjnych w siedzibach przedsiębiorstw, a każdego zainteresowanego przedsiębiorcę, który chciałby włączyć się do programu i pokazać, jak wygląda praca u niego w firmie, zachęcam do wejścia na stronę rawaink.katowice.eu/KMF, jak Katowice Miastem Fachowców, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat programu oraz pobrać też formularz zgłoszeniowy do tego programu.
7: O katowickich fachowcach mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: A w tym kwadransie naszego programu lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył grę dla młodych medyków. Katowicki Rialto kusi propozycjami, od tego zaczniemy.
4: Magda Mleczko, zapraszam Was do Kinoteatru Rialto. Ze mną jest Krzysztof Ociepa. Witam Cię serdecznie. Bo tam sporo rzeczy we wrześniowym repertuarze. Zaczynamy 8 września pokazem filmu Doktórka. Pewnie wielu z Was widziało na Netflixie film o ołowianych dzieciach. Ten film opowiada także o Jolancie Wadowskiej-Król, tyle że jest to dokument.
5: Tak, jest to film dokumentalny wyreżyserowany przez Wojciecha Królikowskiego. To więc, tak jak wspomniałaś, pokażemy go 8 września we wtorek o 19. Historia już była wcześniej znana, jeszcze przed serialem Netflixa, przed serialem Ołowiane Dzieci.
4: No bo przecież książki też się pojawiały. Spektakl był robiony przez córkę albo wnuczkę, już nie pamiętam teraz.
5: Dolny Majer, Michała Jędryki, więc ta rzecz już była gdzieś tam znana i opisana, natomiast oczywiście serial to jest większy zasięg, sprawa nielokalna, ale można powiedzieć ogólnopolska. Wszyscy ten serial, jeżeli nie zobaczyli, to gdzieś tam o nim usłyszeli. Natomiast tutaj pokażemy film dokumentalny, a po seansie odbędzie się spotkanie z rodziną pani doktor Wadowskiej.
4: I to jest ta wartość dodana w Kinoteatrze Rialto.
5: Tak jest. Będzie spotkanie z synem Przemysławem Królem, wnuczką Małgorzatą Król Dopierałą oraz z reżyserem filmu Wojciechem Królikowskim. No, serial z racji zasięgu Netflixa oczywiście sprawa odbiła się szerokim echem. Ostatnio też jest o niej głośno w związku z tym, że rodzina pani profesor Hager-Małeckiej kwestionuje sposób, w jaki została
4: przedstawiona
5: jej postać, jej udział w całej tej sprawie. Bo sam jestem ciekaw, w jaki sposób to się skończy. Ale tutaj będziemy rozmawiać z rodziną i jednak bohaterką całej tej sprawy będzie dr Jolanta Wadowska-Król, chociaż pewnie od tych tematów związanych z kontrowersjami wynikającymi z serialu też pewnie nie uciekniemy. No, serial, o czym warto pamiętać, w czołówce każdego odcinka jest to wybite dużymi literami, został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, więc jest zawsze ta licencja poetyka.
4: Kolejna fajna rzecz, rzeczy, o której chcemy wam powiedzieć razem z Krzysztofem, dotyczyć będzie muzyki i grupy Oasis.
5: Film dokumentalny Oasis Don't Look Back in Anger. Bracia Liam i Noel Gallagherowie powrócili w 2025 roku z triumfalną trasą koncertową. Wiadomo, historia tego zespołu jest bardzo ciekawa i tutaj ścierały się ambicje i twarde charaktery obu braci i ojców założycieli zespołu. No i teraz będziemy mieli tą okazję, żeby rzucić okiem za kulisy, żeby przyjrzeć się nieco historii tego zespołu, ale też zobaczyć właśnie jak to wszystko funkcjonuje od prób, od kulis, jak wyglądają koncerty, no i jak dzisiaj po latach ze sobą dogadują się dwaj liderzy tego zespołu. To cztery pokazy, 12, 13, 19 i 20 września. Także zapraszamy na spotkanie z muzyką oazową.
4: Pociągniemy temat muzyki dalej. Ty lubisz zakręcić nóżką na parkiecie?
5: Bywało lepiej, bywało częściej, ale się wiem, do czego pijesz. Pożegnamy wakacje tańcząco 12 września po tańcówkom na pożegnanie lata, więc serdecznie wszystkich zapraszamy, tych, którym tańce i, jak mówisz, zawijanie nogą nie jest obca, wręcz przeciwnie, jest miły ich sercu i ich nogom. Myślę, że będzie można całkiem fajnie przez 4 godziny się wyszumieć.
4: W rytm największych filmowych hitów muzycznych.
5: Też filmowych, nie tylko filmowych oczywiście.
4: Okej, nie tylko filmowych.
5: No i oczywiście można tutaj zadbać o jakiś wakacyjny outfit i...
4: Jakiś gadżecik, jakiś strój, coś lekkiego, jakieś na przykład, nie wiem, kwiaty, które przywieźliście z jakiejś hawajskiej wyspy.
5: Przemyciliście
4: czy
5: gdzieś.
4: Coś... Nie, to piasku nie wolno, ale jakieś tam kwiatki, które dostaliśmy...
5: Akropolu też nie wolno wozić.
4: Nie, i w ogóle tego nie, proszę nie przynosić, ale tak jak mówię, jakieś kwiatki, które przywieźliście na przykład z jakiejś hawajskiej wyspy, tam to idealnie się sprawdzą na potańcówce 12 września w Kinoteatrze Rialto. Tańce, muzykę zostawiamy w spokoju, moi drodzy, ale tak jak obiecaliśmy, tych wydarzeń we wrześniu w Kinoteatrze Rialto jest sporo, więc teraz wybierzemy się w podróż w głąb renesansu.
5: Do Galerii Uffizi dokładnie. Pewnie część słuchaczy zwiedzała różne galerie, oczywiście mam na myśli galerie sztuki w trakcie wakacji, no więc teraz będzie okazja na małą powtórkę dla tych, którzy odwiedzili Wenecję i wenecką Galerię Uffizi. Ten film pokażemy 13 września, oczywiście w cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto. Produkcja włoska, więc jest troszkę w takim stylu włoskim, z pewną emfazą i przesadą nakręcona, ale rzeczywiście ciekawie prezentuje historię tego niezwykłego miejsca oraz daje wejrzenie, pozwala bliżej się przyjrzeć kilku najważniejszym dziełom, najważniejszym twórcom, których dzieła można podziwiać właśnie

0: Hitlera i o tych, no właśnie, jakichś dziwnych związkach największych dygnitarzy hitlerowskich ze światem sztuki. Bo z jednej strony tacy no, ludzie jak Hermann Göring kochali sztukę.
1: Ale też wiemy, dlaczego ją wywozili i kradli, no bo jest, przecież to były bardzo cenne dzieła, oczywiście.
0: Przy czym kochali tą sztukę, można powiedzieć, no bardzo klasyczną, prawda? Sam hitleryzm jako...
1: Ale kochali chyba w cudzysłowie może, bo wiesz, kocham sztukę, zabieram.
0: No tak, ja mówię o takiej fascynacji estetycznej.
1: Okay.
0: Czym się inspirowali? No to ta sztuka okresu hitleryzmu była inspirowana ewidentnie sztuką klasyczną, sztuką rzymską, sztuką grecką. No przy czym oczywiście przeniesiona w latach 30. i poddana ideologii nazistowskiej, no, miała taką formę zwulgaryzowaną i dosyć prymitywną. Natomiast no, tutaj obiektem ataku oczywiście była ta sztuka nowa, sztuka awangardowa. Wszystkie izmy, dadaizmy, kubizmy, wszystkie te nowe prądy awangardowe były atakowane, uznawane jako sztukę właśnie zdegenerowana. No, pokazywano obraz Picassa i postać, jaką Picasso namalował, i się zastanawiano pewnie, na co ten Picasso musiał chorować, żeby coś takiego z siebie, żeby coś takiego stworzyć w ogóle. Więc ten film pokazuje właśnie tą walkę Hitlera ze sztuką awangardową. Sztuka, która dla niego była sztuką zdegenerowaną. Tu oczywiście mówimy przede wszystkim o sztuce plastycznej, ale to oczywiście o sztukach plastycznych, ale to oczywiście objęło także i literaturę, i muzykę, i oczywiście film także.
1: Mhm. Przecież Hitler z wykształcenia też był...
0: Też był malarzem,
1: artystą, prawda?
0: Możemy się zastanawiać, co by się stało, jakby potoczyła się historia, gdyby się jednak dostał do Akademii.
1: A mógł się dostać. Okej, okay, lekcje filmowe jeszcze przed nami, moi drodzy. Sama bym sobie chętnie odświeżyła ten kultowy film lat 90., czyli Transpotting. Oglądałam ten film, ale przyznam się, że tak dawno, że już nawet nie pamiętam dokładnie jego całej fabuły.
0: No, myślę, że warto zacząć.
1: Więc takich jak ja zapraszamy, żeby sobie albo odświeżyli, albo kogoś, kto w ogóle nie widział.
0: Tak, jeżeli ktoś chce odbyć tak jak podobnie jak tę nostalgiczną podróż w latach 90., to jak najbardziej zapraszamy, bo film jest zdecydowanie warty przypomnienia. Adaptacja książki Irvina Welsha, rozgrywająca się w latach 90. w Szkocji, bo to też jest tutaj istotne. Obraz pokolenia X. No, trzeba by przypomnieć, co to byli te X-y, prawda? Co to było za pokolenie? No, to ludzie, którzy urodzeni są pod koniec lat 60., na początku lat 70., którzy programowo wyznawali taką ideologię antykonsumpcjonizmu. No, odrzucali te życiowe wybory, które im się podsuwało. Pierwszy tekst w tym filmie, który pada, to jest właśnie: wybierz życie, karierę, wybierz pracę, prawda? To cię czeka. I będziesz pracował, zarabiał i będziesz konsumował. Nie? To jest taka wizja, którą oni...
1: Nuda.
0: Tak, jako coś właśnie nudnego.
1: Po prostu nuda.
0: Nie? No, przy czym,
1: tu się trzeba bawić.
0: To prawda. Przy czym tutaj było takich, można powiedzieć, sprzeczności, no bo z jednej strony mówi się, że oni mają perspektywę tej kariery, a z drugiej strony to jednak Szkocja to było to miejsce, które było bardzo dotknięte bezrobociem, tymi reformami Margaret Thatcher, która uderzyła właśnie w pracującą. No więc ci ludzie niby mają szansę się wybić, ale z drugiej strony mają też widmo bezrobocia. No co zostaje? Zostaje eskapizm, zostaje ucieczka od tej rzeczywistości, ucieczka w nauk narkotykowy. To nie jest recepta na życie, którą byśmy tutaj podsuwali, no ale to jest to, co stało się udziałem części tych młodych ludzi właśnie w latach 90. Film kultowy także przez swoją ścieżkę dźwiękową. Jest tam dużo utworów z tamtych czasów, właśnie z Britpopu, Pulp, Blur, Lou Reed, Iggy Pop to trochę wcześniejsze, ale tam występuje trochę jako ikona dla głównego bohatera filmu. Jest to też film, w którym się pojawiło kilku młodych aktorów, z których jeden zrobił szczególnie imponującą karierę. Mowa o twórcy głównej roli, o twórcy roli Rentona, czyli Iwanie McGregorze. To była pierwsza taka wielka rola, którą ten aktor zabłysnął na dużym ekranie i która się okazała dla niego wrotami do dużej kariery. Jak i również dla reżysera filmu Danego Boyla, który później chyba nie stworzył nigdy równie ostrego i bezkompromisowego dzieła. Potem już to szło bardziej w stronę taką bardziej przyswajalną i bardziej komercyjną. Takim przykładem ewidentnym jest film, za który Danny Boyle zgarnął kilka Oscarów, czyli Slumdog Millionaire.
1: To kiedy na lekcję filmową zapraszamy Państwa do kina Teatru Rialto?
0: Na lekcję filmową zapraszamy 29 września o godzinie 19. Oczywiście sam film zostanie poprzedzony rozmową Anity Skwary i Mariusza Ciszowskiego, rozmową autorów całego cyklu.
1: Jeśli czegoś Państwu w tej naszej rozmowie zabrakło, jakichś szczegółów, to odsyłamy oczywiście na stronę internetową Kinoteatru Rialto. Wybierzcie

0: to, co uważacie, że was najbardziej interesuje, albo po prostu odhaczacie wszystkie wydarzenia. Można i tak, prawda?
1: Oczywiście, zachęcamy do tego.
0: I tupnąć nóżką będzie można, i wybrać się do galerii będzie można, i zobaczyć bardzo fajny dokument i muzyczny, i nie tylko, także zapraszamy. Kinoteatr Rialto Katowice i Krzysztofo Ciepa, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję, do zobaczenia w kinie.
2: Rozmawiała Magda Mleczko. Magdo, bardzo ci dziękuję. Wkrótce zacznie się z kolei sezon w teatrze, do tego czasu zagramy w grę. Gra została stworzona przede wszystkim z myślą o młodych lekarzach i rezydentach. Rzecznik szpitala w Gliwicach, Mariola Michalska.
3: Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę. Co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że no, młodzi lekarze muszą od razu w polu boju no, gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta. Dotyczy pacjentów, różnych przypadków pacjentów z różnymi chorobami, więc mamy 20 przypadków. Cały czas ta liczba rośnie, bo no, to są prawdziwi pacjenci, oczywiście bez danych, jednak naprawdę te przypadki trafiły do nas na izbę przyjęć, czy w karierze tutaj doktora Marka Bonczara były te przypadki badane, więc są to, powiedzmy, żywe przykłady. Może w nią zagrać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową sorsymulator.pl. Mamy feedback, tutaj dr Bonczar zbiera te statystyki. Rzeczywiście młodzi lekarze. Naprawdę sprawdza się. Wiem, że też są rozmowy wśród dziennikarzy. Gdzieś jak ta gra została upowszechniona, pokazana, że nasz doktor takie coś wymyślił, to wiem, że były rywalizacje, kto przejdzie lepiej, który etap z pacjentem. Więc tak, młodzi ludzie, ktoś, kto gdzieś tam dopiero szykuje się, ktoś, kto fascynuje się też medycyną, no jest szerokie pole. Wiem, że tutaj doktor chce, że tak powiem, dopieścić tą grę, więc ta liczba przypadków pacjentów rośnie. Starają się też tutaj w jakiś sposób, wiem, trochę podejść do grafiki, żeby coś tam się jeszcze działo. Niemniej, no na ten moment też chcieli zobaczyć, jak to się przyjmie, jaki będzie odzew, a że feedback jest pozytywny, także myślę, że będzie tutaj doktor ze zespołem działał dalej.
2: Przypomnę, autorem pomysłu jest zastępca ordynatora oddziału chirurgii ogólnej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach, dr Marek Boczar. No to jeszcze Bytom i słów kilka o budżecie obywatelskim.
4: Małgorzata Węgiel, wnuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Głosowanie potrwa do 15 września i każdy z mieszkańców Bytomia może oddać jeden lub dwa głosy na najlepsze z 36 zgłoszonych projektów. Każdy z mieszkańców może oddać jeden głos na projekt mały o wartości poniżej 700 tysięcy złotych i jeden głos na projekt duży o wartości od 700 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem platformy bo.bytom.pl. Projekty zgłoszone pod głosowanie dotyczą m.in. budowy nowych placów zabaw, w tym placów zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami, budowy nowych chodników, miejsc postojowych oraz organizacji ciekawych wydarzeń w przestrzeni miasta. Mieszkańcy mogą oddać swój głos również na remont wagonu kolei wąskotorowej, na budowę kortów do gry w padle, czy też na renowację elewacji zabudkowego budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego.
2: Mówiła Małgorzata Węgiel, wnuk, rzecznik bytomskiego magistratu. To tyle. Dziękuję, Edyta Czakaj.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie!
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
14: A już za chwilę w naszym magazynie powiemy o studentach, którzy odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rudzi Śląskiej. Będzie też o tegorocznej edycji konkursu Katowice w obiektywie. No to lecimy i na początek zapowiadana Ruda Śląska. Przez 2 tygodnie studenci Politechniki Śląskiej odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej, a mali lokatorzy po powrocie z wakacji już mogli nacieszyć się tymi efektami. No i cieszą się dalej.
15: Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. Podsumowujemy działania wielkich serc, dobrych serc i wyjątkowych młodych ludzi. Panie redaktorze, kiedy otrzymaliśmy informacje i młodzież, pozwoli pan, że tak będę mówiła o studentach, o tym przedsięwzięciu, które chcą wykonać w Rudzie Śląskiej, byliśmy z panem prezydentem pod ogromnym wrażeniem. Obserwując dzisiejsze czasy, wiemy, okres wakacyjny, młodzi ludzie chcą się zająć sobą, chcą odpoczywać, a tutaj właśnie grupa młodych ludzi wyszła naprzeciw do drugiego człowieka, dlatego tak bardzo ważny jest ten projekt, który został wykonany. Celem poprawienia im warunków mieszkania. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której mieszkają dzieci pochodzące z różnych dysfunkcyjnych rodzin. Tak jak każdy dom, każde mieszkanie potrzebuje remontu i tak też właśnie ci studenci wyremontowali kompleksowo taką placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Cenimy bardzo to, że pozyskali sponsorów, zakupili materiały budowlane. No i tak jak wiemy, usługi budowlane, praca, którą wykonali, jest nade wszystko dla nas wielkim darem. Dlatego nic więcej dzisiaj mi nie zostało jak wielki wyraz szacunku za zaangażowanie, za zorganizowanie tego projektu. No i podziękowanie za to, że potrafią dzielić się sobą dla drugiego potrzebującego człowieka. Wyremontowali całe pomieszczenia, kuchnię, łazienkę, pokój dzienny, sypialnię, podłogi. Wszystko, co się remontuje w domu. Patronatem to objął pan prezydent Michał Pierończyk, ale myślę, że pierwszy telefon zadzwonił do pani dyrektor, która jest tutaj dzisiaj z nami, która nadzoruje całościowo pracą placówek opiekuńczo-wychowawczych, które prowadzi samorząd. Bardzo, bardzo bym się cieszyła, żeby Ruda Śląska od tych wakacji każdego roku właśnie otrzymywała takie telefony, działy się takie projekty, ale to już nie od nas zależy, ponieważ to właśnie studenci wybierają sobie placówki opiekuńczo-wychowawcze, które chcą wspierać i my możemy tylko prosić, dziękować, a studenci mają już swoje plany.
5: Uznaliśmy, że skoro jest taka możliwość, jest taki pomysł, można się zaangażować, możemy nauczyć się czegoś nowego, możemy poznać też nasz zawód od takiej strony troszkę praktycznej i samemu poprowadzić cały taki projekt. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, fajnie, że można coś od siebie dać, można komuś pomóc w taki sposób, w który wydaje mi się, że robimy to najlepiej i najbardziej efektywniej. Że skoro na tym się znamy i w taki sposób możemy pomóc, to było takim głównym motorem napędowym. Ja akurat jestem nie najlepszym przykładem, bo jestem po technikum, mam już sporo doświadczenia w takich pracach czy w pracach wakacyjnych na budowach i tego typu. Wiem, że od innych wolontariuszy, że było to momentami cięższe, ale było to też świetne właśnie pole do nauki. Było dużo osób, które się znały lepiej od nas, doświadczonych, które nam pomagały, doradzały nam na bieżąco, więc ta przestrzeń do nauki była, pole, żeby się wykazać, było też spore, więc to takie pierwsze zetknięcia wychodziły też bardzo pozytywnie. Koledzy i koleżanki byli na początku na placówce, zwymiarowali ją, porobili zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć i wcześniejszych wymiarów sporządziliśmy kosztorys. Obliczyliśmy, ile danego materiału będzie potrzebne na wykonanie całych tych robót. Na podstawie tego, ile robót jest do wykonania, ile materiału zużyjemy, stworzyliśmy później harmonogram, który bądźmy szczerzy, się sypnął. Wyszło tyle robót dodatkowych, że chyba trzeciego dnia już harmonogram musiał być odstawiony na bok, ale była dla nas to taka kolejność robót. No i właśnie wybranie samego materiału, czyli nie tylko to, jak to ma wyglądać, tylko jaką to ma spełniać funkcję. Że płytki mają być w łazience antypoślizgowe, żeby odebrać to wszystko też od strony technicznej. To było jedno z takich moich głównych zadań. Ja nazywam się Wojciech Tomala, teraz skończyłem drugi rok.
6: Jakub Groń, przewodniczący Koła Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział Gliwice. Mamy fenomenalny przykład tego, że to rzeczywiście jest fałsz. W młodych ludziach jest mnóstwo energii, mnóstwo siły. Trzeba tylko, chociaż to może górnolotnie zabrzmi, może ja sam tego nie powinien mówić, ale dać możliwość. Dać możliwość, a nasza organizacja i nasze koło zrzesza właśnie takie osoby zaangażowane, które same z siebie chcą działać i my wspólnie podejmujemy tę inicjatywę, bo tak naprawdę nie jest to odgórnie narzucone, nie jest to droga wytyczona, tylko to jest pewna idea, która powstaje i my się w nim angażujemy. W tym roku wyremontowaliśmy placówkę opiekuńczo-wychowawczą numer 2 w Rudzie Śląskiej. Jest to placówka pod zarządem miasta, z budżetu miasta prowadzona. Wyszukaliśmy kilka placówek w okolicach Gliwic i w miastach ościennych i w ramach projektu WorkCamp MKPZITB Gliwice 2026 podjęliśmy się remontu takiej placówki. W 2 tygodnie wyremontowaliśmy placówkę, wymieniliśmy podłogi, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy szpaklowanie, wyremontowaliśmy dwie łazienki, jedną łazienkę oraz kuchnię i odświeżyliśmy, można powiedzieć, całe mieszkanie. Łącznie około 30 wolontariuszy. Mówię to dlatego około, ponieważ my prowadziliśmy pewną formularz zgłoszeniowy, ale on się w pewnym momencie zdezaktualizował, ponieważ kolejne osoby dochodziły. Osoby, które były jako zgłoszone wolontariusze, zabierały ze sobą kolegów, koleżanki. Wczoraj mieliśmy taki przypadek, że przyjechały dwie osoby z Lublina. Jedna osoba zapowiedziana zabrała ze sobą drugą z Lublina, a ta druga z Lublina jeszcze zaprosiła dwie osoby, które tu na miejscu jako znajomi. I pojawiły się z jednej osoby 4 tak naprawdę, więc była to pokaz tego, że te 30 osób to była taka cały czas rotacja. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nie ma takiej predyspozycji, koordynatorzy nie zbiorą się, to nie wykonujemy. To nie jest cykliczne wydarzenie. One w większości odbywa się co roku, ale odbywa się w różnych miastach w całej Polsce. W tym roku zorganizowaliśmy my, jak Gliwice. Już są plany na następny rok. W zeszłym roku zorganizowaliśmy wspólnie z oddziałami Wrocław oraz Opole, a jeszcze wcześniej organizowały takie miejscowości, takie miasta, miasta i oddziały jak Łódź czy Szczecin. To jest inicjatywa, żeby być szczegółowym, może tak. Działamy w ramach związku PZITB. PZITB ma swoje różne oddziały w całej Polsce. Tam są koła młodej kadry. My zrzeszamy się jako komitet i to jest inicjatywa komitetu. Taka ta właśnie ogólnopolska. Ale ona jest organizowana jako cały komitet przez poszczególne oddziały. Poszczególny oddział podejmuje inicjatywę taką. Działamy, robimy w tym roku WordCamp i w tym roku zorganizowaliśmy my. W zeszłych latach, tak jak wspomniałem przed chwilą, organizowały inne oddziały, inne koła młodej kadry. Ale trzeba powiedzieć to, że od samego początku wygląda to tak, że organizacją zajmuje się jeden oddział, ale wolontariuszy jest z różnych części Polski. W tym roku mieliśmy z Wrocławia, z Warszawy, z Opola, mieliśmy z Kalisza i mieliśmy z Gdańska nawet. Wolontariuszy, którzy przyjechali do Rudy Śląskiej remontować placówkę.
14: Tak oto wyglądał wielki remont dla małych lokatorów, a jak wyglądają Katowice w obiektywie? Sandra Hajduk, Urząd Miasta.
16: My jako Urząd Miasta Katowice oczywiście zachęcamy do tego, aby wybierać się z aparatami w miasto, mówiąc kolokwialnie, i aby rzeczywiście sprawdzać to, czy Katowice są piękne, ale też to, jak miasto się rozwija, jakie są pomysły na miasto. Na szczęście to nie my, urzędnicy, decydujemy o tym, kto wygra, dlatego że w Katowice w obiektywie to jest konkurs, który jest realizowany z Okręgiem Śląskim Związku Polskich Artystów Fotografików i to specjaliści debatują i dyskutują na to, które ze zdjęć jest rzeczywiście najlepsze, najładniejsze i zasłużyło na nagrodę. Zbieramy zgłoszenia do 9 października, jeśli chodzi o właśnie konkurs Katowice w obiektywie, a w tym roku temat tegorocznej edycji to Katowice Polską Stolicą Kultury 2027. Wiemy o tym, że walczyliśmy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Tego miana zdobyć się nie udało, ale otrzymaliśmy tytuł Polskiej Stolicy Kultury 2027, a więc cały przyszły rok będzie właśnie opierał się o przeróżne obchody i wydarzenia, które będą nawiązywały do tego tytułu, który otrzymaliśmy. No i już dzisiaj zachęcamy właśnie mieszkańców, artystów, fotografików do tego, aby zainteresować się tym tematem, aby spojrzeć na miasto właśnie z perspektywy takiego miasta będącego stolicą kultury. My wiemy o tym, że w Katowicach dzieje się absolutnie dużo, stąd pomysł jest taki, żeby rzeczywiście jakby ten pryzmat czy taką perspektywę przybrać w trakcie przechodzenia po mieście, spacerowania i szukania dobrych kadrów. W tych poprzednich edycjach mamy takie doświadczenia, że ta kreatywność, jeśli chodzi o te tematy, które się pojawiają, jest rzeczywiście bardzo duża. Między innymi przecież w poprzednich latach mieliśmy tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Taki też był tytuł jednej z edycji konkursu Katowice w obiektywie i te prace rzeczywiście były różnorodne, ciekawe i prezentowały przeróżne spojrzenie na miasto. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem. Ten poziom artystyczny jest wysoki, pomimo tego, że wyłączyliśmy w ubiegłym roku z udziału osoby zajmujące się fotografią zawodowo, czy czerpiące z fotografowania korzyści finansowe, więc pomimo tego, że kierujemy to do osób, które amatorsko zajmują się fotografią, to rzeczywiście ten poziom amatorskiej fotografii też jest naprawdę wysoki i też potrafią nas te prace zaskoczyć, więc jeśli ktoś czuje się na siłach, to już dzisiaj zachęcamy do tego, aby rzeczywiście złożyć swoje zgłoszenie i spróbować swoich sił w tym konkursie. Pamiętajmy o tym, że w przypadku tego tematu to kultura nie jedno ma imię i rzeczywiście możemy podejść do tego zagadnienia bardzo kreatywnie. Te poprzednie lata nam pokazały na przykład to, że niektórzy traktują temat dość dosłownie i często na tych zdjęciach są budynki, które właśnie nawiązują do danej tematyki, więc tu jeśli chodzi o ten zakres budynkowy nawiązujący do kultury, no to mamy całkiem mocnych kandydatów, bo mamy przecież NOSPR, mamy całą strefę kultury szeroko rozumianą, mamy Miasto Ogrodów, które też jest obiektem o fajnej historii, też nawiązującym do kultury. Wiemy o tym, że często niektórzy sugerują się wydarzeniami, które odbywają się na terenie miasta, więc można nawiązać czy do jakichś klasycznych, tradycyjnych nawiązań kulturowych, czy można właśnie spojrzeć na te zagadnienia zdecydowanie szerzej. Absolutnie ciężko jest pokazać ten jeden kierunek, warto kierować się chyba po prostu tym, co w duszy gra. Pamiętajmy też o tym, że zgłoszenie może zawierać do 3 zdjęć, więc jeżeli uznamy, że nadaje się więcej propozycji niż jedna, to jak najbardziej możemy próbować. I te zdjęcia w związku z tym mogą mieć zupełnie różny pomysł i różny obiekt przedstawiać. Tak jak wspomniałam, do 9 października czekamy na to, aby nadsyłać te zgłoszenia drogą elektroniczną na adres fanmałpa.katowice.eu. Należy pamiętać o tym, aby dołączyć skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia, który jest załącznikiem regulaminu, więc pamiętajmy o tym aspekcie. A można powiedzieć, że jest o co walczyć. Dlaczego? Dlatego, że chcąc docenić zaangażowanie uczestników, decyzją prezydenta Marcina Krupy od tego roku podniesiona została wysokość nagród finansowych. Za pierwsze miejsce można otrzymać 2000 zł, za drugie 1400 zł, więc już naprawdę jakiś element sprzętu fotograficznego za taką nagrodę myślę, że możemy sobie kupić i sprawić. No i tak jak podkreślałam, że tych edycji już było trochę, no od 17 lat organizujemy ten konkurs. Od pierwszej edycji w projekt angażuje się Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, więc to gwarantuje rzeczywiście to, że to profesjonalnym okiem zostanie ocenione. No i to jury, w którego skład wchodzą też przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, wybiera 30 prac spośród fotografii zgłoszonych do konkursu. Rozstrzygnięcie odbywa się podczas otwarcia wystawy zwycięskich prac. One są planowane na początek grudnia w Galerii Katowice, więc już dzisiaj zachęcamy do tego, żeby naprawdę skupić się. Może nawet te zbliżające się urodziny miasta Katowice będą dobrą okazją do tego, żeby jakiś fajny kadr nawiązujący właśnie do tytułu Polskiej Stolicy Kultury złapać.
14: Sandra Hajduk, Urząd Miasta. Konkurs Katowice w obiektywie organizowany jest już od 17 lat.
7: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
14: Jedna noc, wiele teatrów, spektakli i innych wydarzeń. W sobotę 12 września odbędzie się największa teatralna impreza w Śląskiem, czyli Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Paulina Kozioł.
17: Widzowie będą mogli zobaczyć 27 spektakli w 15 teatrach na terenie metropolii. Na przykład Teatr Żelazny w Katowicach pokaże komedię Oddam żonę w dobre ręce, a Teatr Śląski spektakl Miło cię było zobaczyć. Do tego organizatorzy zaplanowali 50 innych atrakcji. Warsztaty, gry, pokazy, wystawy czy spotkania z twórcami oraz zwiedzanie teatrów.
14: Będzie można wejść za kurtynę.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
14: Samolot elektryczny, taką maszynę mają do nauki uczniowie z Katowic. To pierwszy w Polsce samolot napędzany prądem zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Zaraz powiemy więcej. Sprawdzimy też statystyki na przykład na Kolei Śląskiej. A teraz już polatamy z Pauliną Kozioł.
17: To pierwszy w Polsce samolot napędzany prądem zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wykonał już swój oficjalny lot na lotnisku Katowice-Muchowiec. Maszyna jest zeroemisyjna i cichsza niż samoloty spalinowe. Mieści dwie osoby. Będzie używana przede wszystkim do krótkich lotów szkoleniowych, a także do edukacji dla techników awioników, którzy w przyszłości będą odpowiadali za diagnostykę oraz naprawę elektroniki w samolotach.
18: Anna Przybył, dyrektor technikum lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
19: Szkoła wzbogaciła się o samolot na prąd. Proszę powiedzieć coś o tej maszynie i jak ona będzie wykorzystywana.
18: Maszyna jest dla nas najnowocześniejszą pomocą dydaktyczną, aczkolwiek jest to realny samolot, który lata. Właśnie w tej chwili odbywa lot śląska kurator oświaty, pani Aleksandra Dyla. Przy czym jest to technologia, która dopiero rozwija się w Polsce, bo jest to pierwszy w Polsce samolot elektryczny i pierwszy w Polsce oficjalnie zarejestrowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W związku z tym cieszymy się, że jesteśmy pierwsi. Jak otwieraliśmy branżowe centrum umiejętności, które działa przy szkole w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych, to było i jest nadal jedyne w Katowicach, ale to też było pierwsze branżowe centrum w Polsce. Teraz są kolejne, natomiast zobaczymy, liczymy na to, że tak jak mówię, ta technologia się rozwinie. Przede wszystkim chodzi o to, że muszą się na tych lotniskach małych pojawić ładowarki, bo problem jest z ładowaniem tego samolotu. On może utrzymać się w powietrzu około 40 minut. Właśnie pani kurator wylądowała. Natomiast jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Oni na co dzień pracują przy samolotach napędzanych paliwem spalinowym. Oni je tutaj w aeroklubie między innymi rozbierają, poznają ich budowę, bo kształcimy między innymi w szkole techników awioników. Natomiast to jest nowe doświadczenie. Poznają budowę tego samolotu, poznają budowę silnika elektrycznego i mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego. No myślę, że to też jest przyszłość. Tak jak kiedyś nie wierzyliśmy w to, że samochody elektryczne będą w dużej mierze że jeździły po naszych ulicach. Tak teraz wiele osób sceptycznie mówi, a to taką zabawkę kupiliście. Natomiast samochody elektryczne już mają swoje ładowarki. Myślę, że kiedyś w małym lotnictwie też rozwinie się to lotnictwo elektryczne.
19: Czyli jesteście pierwszą szkołą, która będzie kształcić mechaników, którzy będą umieli zająć się samolotami napędzanymi prądem?
18: Znaczy generalnie jesteśmy z jedną z kilku szkół w Polsce, które kształcą. W Polsce mamy dwa kierunki. Jest technik mechanik lotniczy, jest technik awionik. Technik awionik to taki troszkę bardziej zaawansowany mechanik, który zajmuje się obsługą urządzeń pokładowych, właśnie tych elektryczno-elektronicznych. Natomiast jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość właśnie uczenia się obsługi także samolotu elektrycznego. Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość uczniom wykorzystania tego samolotu, bo w ramach kursów organizowaliśmy w ramach projektu taki kurs obsługa samolotu elektrycznego i w ramach tego kursu każdy z uczniów odbywał taki 15-minutowy lot tym samolotem, czyli możemy powiedzieć, że nasi uczniowie jako pierwsi latają samolotem elektrycznym, nasi uczniowie jako pierwsi poznają obsługę tego samolotu ze specjalistami z firmy, od której zakupiliśmy samolot, z pilotem, który jest przeszkolony do latania też tego typu maszynami, który zna jego budowę i to na pewno, więc torujemy, mam nadzieję, drogę pozostałym szkołom, natomiast u nas tak możliwość tych kursów mieli nie tylko uczniowie z kierunku technik awionik, ale także technik robotyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, wszystkich właściwie kierunków, które są w naszej szkole i myślę, że w przyszłości, może w ramach kolejnego projektu albo w ramach zajęć dodatkowych, umożliwimy to także technikowi cyberbezpieczeństwa, teraz nowy kierunek, który utworzyliśmy w szkole, technikom eksploatacji portów i terminali, no wszystkim uczniom, którzy są w szkole, a mamy ich 300 od tego roku.
20: Krzysztof Będkowski, prezes SkyDream spółka ZO.
19: Proszę opowiedzieć coś o tej maszynie, samolot napędzany prądem. Czym on się różni od takich standardowych samolotów?
20: No przede wszystkim w samolotach standardowych prądem napędzamy tylko i wyłącznie ze systemy awioniczne. W tym samolocie jest to napęd elektryczny, który odpowiada za lot, czyli napędza nam śmigło. Także to jest główna różnica. No i zamiast zbiorników typowych paliwa mamy dwa zespoły baterii. Przede wszystkim od strony pilota jest to samolot prostszy w zakresie przygotowania zespołu napędowego do lotu, bo tak gdyby system jest w pełni komputerowy, zautomatyzowany i testuje się samodzielnie elektrycznie, także wymaga szybszego przygotowania do lotu. System tak samo zwraca nam informacje o tym, czy są jakieś błędy, czy nie. Dzik, niech przyleci.
19: No, w porównaniu do helikoptera jest mega cichy.
20: Tak, zdecydowanie to jest główna zaleta samolotów elektrycznych, ponieważ coraz częściej na polskich lotniskach, tak jak na przykład w Katowicach czy w Gliwicach, mamy coraz więcej komentarzy od mieszkańców, którzy mieszkają przy lotniskach, którym przeszkadza po prostu hałas. Tak? Samoloty elektryczne, które są użytkowane na przykład w Szwajcarii czy w Belgii, w Holandii, głównie latają w okolicach dużych aglomeracji miejskich i głównie z tego powodu, że może nie latają wyżej, szybciej, dalej, ale są po prostu cichsze, także ośrodki szkolenia, które wykorzystujemy do szkolenia podstawowego, unikają zbędnych, trudnych, nieciekawych rozmów z mieszkańcami, dla których powiedzmy ten hałas jest uciążliwy, bo samolot elektryczny poleciał powiedzmy, nie wiem, z minutę temu stąd, czy dwie minuty, to w ogóle go nie słyszymy, także nie wiemy nawet, gdzie on jest, bo nie słyszymy pracy silnika, gdzie on się znajduje.
19: Tak, to co przed chwilą mogli słyszeć nasi słuchacze, to był śmigłowiec LPR, nie samolot elektryczny, bo samolot elektryczny jest bardzo cichy. A proszę powiedzieć, jak długo on się ładuje?
20: Samolot lata około godziny czasu na pełnym naładowaniu baterii. Po wylądowaniu czas jego ładowania, żeby odtworzyć jego zdatność do lotu, to jest około godzina 15, godzina 20 minut.
19: A czy są jakieś różnice w prowadzeniu takiej maszyny?
20: Jeśli chodzi o same kwestie związane z pilotażem, to układ pilotażowy typu chlapolotki, ster wysokości, ster kierunku jest dokładnie taki sam jak w typowym samolocie. Pilotażowo, co może zaskoczyć pozytywnie, to zdecydowanie niższy poziom wibracji niż w samolocie spalinowym. No i druga kwestia, która jest też dosyć istotna, to jest to, że jest dużo niższy poziom hałasu, nie dość, że na zewnątrz, to również w kabinie w stosunku do samolotu spalinowego. Natomiast sama kwestia pilotażu, jak ten samolot chodzi na sterach, jak się zachowuje w zakręcie, przy lądowaniu, to jest dokładnie to samo.
19: Czy to jest bezpieczne, bo ta bateria pozwala na krótsze loty niż w samolotach spalinowych?
20: Tak, no typowy zasięg samolotu spalinowego to jest powiedzmy między 4 a 6 godzin. Tutaj mówimy o godzinie, także z perspektywy gdyby czasu lotu, no to ten zasięg jest zdecydowanie krótszy i mniejszy. Natomiast ten samolot głównie nie służy do latania po trasach z punktu A do punktu B, tylko głównie do latania w rejonie lotniska, do nauki podstawowych manewrów pilotażowych, nauki startów i lądowań. Natomiast jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo część ludzi może powiedzieć, że to jest nowatorski napęd, nie do końca sprawdzony, nie wiem jak on się będzie zachowywał, to samolot oprócz tego, że ma dosyć dużą zdolność do szybowania, bo ma dosyć dużą tak zwaną doskonałość, to jest wyposażony w spadochronowy system ratunkowy. W przypadku awarii tego systemu napędu elektrycznego cały samolot może nam wylądować na spadochronie.
14: Samolot, który lata na prąd, to nowa zabawka uczniów z Katowic, przypomnę, a teraz z samolotu przesiadamy się na rower i kolej. Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk ma dla nas wakacyjne podsumowanie.
0: Za nami wakacje z Kolejami Śląskimi. Jakie były? Rodzinne, rowerowe i rekordowe. Ponad 45 tysięcy podróży z rowerami i o ponad 1/3 większe zainteresowanie wakacyjną ofertą. Tak zakończyło się tegoroczne lato w Kolejach Śląskich. Od 27 czerwca do 29 sierpnia pasażerowie przewieźli pociągami Kolei Śląskich ponad 45 tysięcy rowerów. To o 23% więcej niż rok wcześniej. Z kolei z dostępnej w dni robocze oferty wakacje z KS, która umożliwiała rodzinom i opiekunom podróżującym z dziećmi do 16 roku życia zakup biletów za 10 zł w aplikacji mobilnej KS-ka, skorzystało ponad 3800 osób, czyli o 35% więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji. Największą popularnością wśród rodzin korzystających z wakacyjnej oferty cieszyły się połączenia z Katowic do Bielska-Białej, Ustronia, Wisły i Żywca. Co ważne, także po wakacjach rodziny mogą liczyć na tańsze bilety przez cały rok w ofercie Kolei Śląskich. Dostępna jest oferta rodzina, dzięki niej grupy od 2 do 6 osób, w tym maksymalnie dwoje dorosłych i co najmniej jedno dziecko podróżują z 30% zniżką. Jak już wspomniałem, rosnącą popularnością cieszyły się również wakacyjne podróże z rowerami. Największe zainteresowanie przejazdami z jednośladami przypadało na weekendy i dni świąteczne. Rekordowym dniem wakacji była niedziela 9 sierpnia. To pokazuje skalę, kiedy pasażerowie kupili ponad 1600 biletów na przewóz rowerów. To jasno pokazuje, że połączenie kolei i roweru staje się coraz popularniejszym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Staramy się, by zaplanowanie takiej podróży było jak najprostsze. W aplikacji mobilnej KS-ka można nie tylko kupić bilet, ale również sprawdzić połączenia, w których dostępne są miejsca na przewóz rowerów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pasażerowie mogą wygodniej zaplanować wycieczkę. Przypomnę też, że każdy pociąg Kolei Śląskich posiada strefę rowerową, a na najbardziej popularnych trasach w wakacje kursuje również Velocuk, czyli specjalny skład z miejscami dla 36 rowerów.
14: Sezon na rowery wciąż trwa. Nadal też można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 300+. Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
21: Rodzice, opiekunowie, można powiedzieć, że w większości już złożyli wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. W województwie śląskim do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 319 tysięcy wniosków na 462 tysiące dzieci. Już Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 117 milionów złotych tytułem właśnie wyprawki szkolnej. Jeśli chodzi o Częstochowę, to takich wniosków z Częstochowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 13 900 na 19 300 dzieci, z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 4 700 000 złotych tytułem właśnie Dobrego Startu, czyli wyprawki szkolnej. Przypominam, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do końca listopada. To jest nieprzekraczalna data. Jeżeli rodzice złożą wniosek po tej dacie, to świadczenie przepadnie. Dlatego warto pamiętać, że jeszcze jest czas na złożenie wniosku. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to by jak najszybciej zrobił. Te pieniądze do niego wpłyną i wówczas będzie mógł je przeznaczyć na kompletowanie czy uzupełnianie tak zwanej wyprawki szkolnej. Przypomnę, że ze świadczenia Dobry Start mogą skorzystać rodzice, opiekunowie dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia, chyba że dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do szkoły do tak zwanej zerówki, ani też nie przysługuje na studentów, nawet jeśli wiekowo podlegają jeszcze pod to świadczenie, ponieważ świadczenie jest tylko na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Ważne, by złożyć ten wniosek prawidłowo do końca listopada. Wnioski składamy elektronicznie, także można to zrobić nawet po godzinach pracy urzędów, czy w weekendy, czy też będąc daleko poza granicami naszego kraju. Przypomnę, rodzice mają 4 kanały składania wniosków. Mogą to zrobić poprzez naszą platformę e-ZUS, bankowość elektroniczną, portal Empatia, czy też aplikację mZUS. Polecam aplikację mZUS, ponieważ wiele danych już automatycznie się uzupełnia i można powiedzieć, że te wnioski składa się w kilkanaście sekund. Także zachęcam jeszcze tych rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o oświadczenie Dobry Start, by to zrobili. Ostateczny termin to 30 listopada.
1: Ja tylko przypomnę, że o oświadczeniu 300+, mówi Beata Kopczyńska, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Śląsku.
14: No to jeszcze jeden temat na zakończenie tej części magazynu. Zamiast familoków samochody Katowice planują rozebrać 2 kamienice w Bogucicach, a w ich miejscu zrobić parking dla mieszkańców i odwiedzających powstające w okolicy Centrum Himalajzmu.
17: Na początek rozebrane zostaną 2 kamienice przy ulicach Górnej i Kraszewskiego. W imieniu Katowickich Inwestycji Dawid Kwiecień.
2: One zostały już jakiś czas temu opróżnione, mieszkańcy zostali skierowani do lokali zastępczych. Natomiast dlaczego zostaną zrównane z ziemią? Stan tych budynków pozostawia wiele do życzenia. Tak wiele, że jakiekolwiek inwestycje w nie byłyby już nieopłacalne, bo tu wymagałyby ogromnych nakładów finansowych, żeby doprowadzić te budynki do takiego stanu, który zapewniałby bezpieczeństwo tym mieszkańcom.
17: Prace mają ruszyć w tym roku i potrwają 17 miesięcy.
14: Magda Poddańczyk przekazała dla nas te informacje.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
14: Otwierają się kąpieliska, otwiera się kąpielisko nad zalewem Nakło, Chechło. Ostatnie miesiące, przypomnę, upłynęły pod znakiem intensywnych przygotowań. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn. Odwiedzimy nie tylko zalew, bo udamy się także do Gliwic, gdzie, no właśnie, tam z rozmachem można mówić o budżecie obywatelskim. A teraz już zalew Nakło, Chechło i wójt gminy Świerklaniec, Grzegorz Zadęcki.
22: Na pewno zawsze takie rozmowy zaczynamy od tego, aby zwrócić uwagę na to bezpieczeństwo. To jest dla nas najistotniejsze tutaj jako dla zarządcy tego terenu. Ilość osób przybywających jest bardzo duża tutaj. My jesteśmy małą gminą, ale staramy się jak możemy. Dowodem na to właśnie jest otwarcie kąpieliska strzeżonego tutaj przez ratowników. Także zachęcamy do kąpieli tutaj na polu namiotowym. Bardzo mocnym akcentem są pierwsze remonty tak naprawdę. To są ogromne pieniądze, które tutaj włożyliśmy w remonty dróg, czy to w montaż instalacji elektrycznej tutaj na polu namiotowym. Myślę, że będziemy rozwijać te usługi jeszcze bardziej, żeby osoby wypoczywające miały jak najwięcej atrakcji. I taką ciekawostką jest powstanie również parku linowego tutaj w tym roku. We współpracy z nadleśnictwem i przedsiębiorca prywatny tutaj, w współpracy również z gminą, oferuje taką usługę. Ma ona już bardzo duże wzięcie, bo od majówki praktycznie już dzieci tutaj korzystają. Jest ona nieopodal pola namiotowego. Zaopatrzyliśmy w koła ratunkowe przedsiębiorców, czyli tutaj te wszystkie miejsca, w którym można zjeść, można się napić. Jest to dodatkowy taki aspekt bezpieczeństwa. Oprócz tutaj tego strzeżonego kąpieliska zamontowaliśmy wiele kamer na parkingach. Jesteśmy przygotowani, myślę, w 100%, jeśli chodzi o inkasentów tutaj, o obsługę tego zalewu. Tak jak powiedziałem, jest to jezioro. My tutaj mamy jedno miejsce strzeżone, więc bardzo, bardzo mocno apelujemy wypoczywających głównie, którzy wypoczywają poza terenem kąpieliska, aby w swojej odpowiedzialności jakby mieli przede wszystkim dzieci, a w dniu dzisiejszym, jak i w kolejnych dniach, zwracam szczególną uwagę, bo też wczoraj mieliśmy sztab kryzysowy na terenie gminy, nie tylko w naszym mieście, aby mocno się nawadniać, aby pamiętać o seniorach, o dzieciach, o zwierzętach również, o tym, żeby w tych temperaturach, które sięgają do 40 stopni, żeby pamiętać o tym, aby nie doszło do tragedii, aby się nie odwodnić.
23: Komisarz Norbert Ucieklak, Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach. Czy możemy się tu czuć bezpiecznie? No jest to pewien, wyczuwam pewien subiektywizm w tym pytaniu, ponieważ wszędzie jest bezpiecznie tam, gdzie my stosujemy się do pewnych zasad bezpieczeństwa. Pod warunkiem, że będziemy korzystać z zalewu Nakło, Chechło i z kąpieliska wyznaczonego w sposób odpowiedni i będziemy się stosować do poleceń ratownika czy poleceń osób zarządzających tym terenem, jak najbardziej myślę, że bezpieczeństwo jest w zasięgu ręki. Jest wyznaczona specjalna komórka nieetatowa w ramach naszej jednostki, gdzie policjanci będą służbę pełnili tutaj właśnie w tym rejonie. Pomagamy i chronimy to takie nasze nasze motto, więc będziemy tutaj dla Państwa w czasie Waszego wypoczynku. Przygotowywany też jest harmonogram służby dla policjantów, którzy będą pełnić tutaj swoje zadania, wykonywać swoje zadania przy wykorzystaniu łódki, także oni też będą dla Państwa i będą na akwenie wodnym.
3: Tomasz Kowalski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Silesia Rescue, członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeżeli chodzi o zalew, to mamy mapę zalewu ze słupkami tak zwanymi SOS, opisanymi numerami. Te słupki są numerowane co 100 metrów, więc każdy ten słupek ma swój numer dany, nadany kolejny i według tego słupka, według mapy jesteśmy w stanie zainterweniować, dotrzeć na dane miejsce, do danego miejsca. Oprócz tego też mamy numer alarmowy stworzony przez gminę Świerklaniec, który jest zapisany zarówno przy tych słupkach, które stoją, jak i na bojach, banerach, które znajdują się na wodzie, oznakowaniach, między innymi o zakazie kąpieli. Jeżeli to jest w godzinie pracy dyżuru, czyli między godziną 10 a 8, w tym momencie gdzieś takie dotarcie zajmuje nam około 2 do 3 minut do danego zdarzenia w zależności od rejonu akwenu, ponieważ wskakujemy na łódź motorową i łodzią motorową udajemy się na miejsce. Natomiast po godzinie 18 i przed godziną 10 takie dotarcie po takim alarmie zajmuje nam około 15 minut. Plus oczywiście dodatkowo warto po godzinie 18 też informować operatora numeru alarmowego 112, aby na miejscu pojawiła się straż pożarna jak najszybciej, ze względu wiadomo, że im większe siły, tym lepiej, zwłaszcza po zmroku, zadziałać. Przez cały sezon jacyś ratownicy będą, jak nie stricte na plaży podczas działania kąpieliska, to w pobliżu, niedaleko w domu olimpijczyka będą stacjonować. No z roku na rok ta świadomość odpoczywających polepsza się, natomiast widząc gdzieś tam działania popandemiczne, które obecnie wychodzą, no to w tym roku już zauważamy znacząco wzrastającą ilość działań niepożądanych, zdarzeń, które się pojawiają. Między innymi nieświadomość osób, wypływanie bez środków asekuracyjnych, branie dzieci bez środków asekuracyjnych, branie dzieci nadmiarowo, czy pływanie po alkoholu, bądź nawet z alkoholem, co jest skrajnie nieodpowiedzialne. Ani gdzieś tam ładny flaming, ani materac to nie są środki pływające, którymi można pływać po akwenie. Można pływać środkami, które są typu kajaki, deski SUP czy rowerki wodne. Natomiast pozostałe elementy to nie są środki pływające, którymi można pływać i którymi się powinno pływać, a nawet pływając na środkach pływających powinniśmy używać środków asekuracyjnych. Czyli mieć co najmniej na sobie kamizelkę asekuracyjną bądź też ratunkową, w szczególności dzieci, bo jeżeli wpadniemy do wody, nie potrzeba dużo czasu, a trzeba pamiętać, że niestety tonie się w ciszy, a nie głośno. Powinniśmy zwrócić uwagę na prewencję, na profilaktykę, czyli to, aby przede wszystkim nie spożywać alkoholu, po alkoholu nie wchodzić do wody, nie pływać na żadnych środkach pływających, zawsze zakładać kamizelki asekuracyjne, kamizelki ratunkowe. Jeżeli płyniemy w pław, gdzieś dalej wypływamy, mieć ze sobą bojkę ratunkową i też zwracać uwagę na innych, ponieważ tak naprawdę pierwszy sygnał zawsze pojawia się od plażowiczów poza kąpieliskiem, więc tutaj osoby, świadkowie zdarzenia są najistotniejszym elementem tego ogniwa i przekazania tej informacji dalej. Ważne jest też, aby będąc świadkiem takiego zdarzenia, samodzielnie nie próbować ratować takiej osoby, ponieważ osoba topiąca się szuka dodatniej pływalności, balastu. Jeżeli my podejdziemy do takiej osoby, to ta osoba niestety, ale może nas podtopić. Więc tutaj, jeżeli chodzi o podejmowanie takich osób, od tego są wykwalifikowani ratownicy strażacy. Natomiast co możemy zrobić? Możemy rzucić na przykład koła ratunkowe, które na terenie zalewu są dostarczone przez gminę Świerklaniec, w różnych punktach wystawione, czy tak samo nawet i butelkę wody, jakąś linkę, sznurek, miotłę, cokolwiek, co mamy pod ręką, podać takiej osobie, żeby taka osoba się na tym oparła i dzięki temu utrzymała na poziomie tafli wody.
14: Strzeżone kąpielisko nad zalewem na Kuchechło będzie czynne do 31 sierpnia. Będzie funkcjonować codziennie od 10 do 18.
17: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
4: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone zimą projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez 3 tygodnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałam powiedzieć, no, że teraz też trwa procedura odwoławcza, czyli jeżeli ktoś nie zgadza się z wynikami tej oceny, może też takie odwołanie w ciągu 7 dni złożyć i będzie ono jeszcze rozpatrywane.
19: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
4: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty, mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie, a jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, no to się dopiero myślę zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakiejś budowy parkingów, nasadzeń. No też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców. No ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
19: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała? W której było najwięcej tych pomysłów?
4: Była to w tym roku Sośnica. Zgłoszono 36 wniosków. No jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza, w obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
19: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe? Jak to wygląda?
4: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy złotych. Ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8 takich właśnie mniejszych projektów. Często też takich dotyczących właśnie czasu wolnego. Coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty, żeby tworzyć jakieś takie okazje do tego, żeby wspólnie z sąsiadami czy z osobami w podobnym wieku razem coś w dzielnicy twórczego, fajnego, kreatywnego zrobić, wziąć udział właśnie w jakichś zajęciach.
19: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury, głosowanie ruszy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
4: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji, no i pozostaje poczekać na początek roku 27, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
19: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
4: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić. No i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy Zwycięstwa, jak i na Jasnej. My też będziemy pojawiać się na takich większych wydarzeniach plenerowych we wrześniu, w tym czasie, kiedy będzie trwało głosowanie. Na przykład myślę, że na pikniku seniora w parku Chopina będzie można nas spotkać, więc też mieszkańcy podczas takich wydarzeń mogą oddać głosy.
19: Chciałam jeszcze zapytać, czy są jacyś stali bywalcy, że tak powiem, to znaczy osoby, które co roku zgłaszają pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego.
4: Tak, jest wiele takich osób. Są tacy liderzy w dzielnicach, którzy każdego roku niemal mają jakieś pomysły, czekają też na tę procedurę, żeby zgłosić właśnie swoje kolejne inicjatywy i udaje się wielu osobom z sukcesem, no kilka lat na przykład z rzędu jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży o budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie wpłynąć.
19: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
4: No ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok, coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy. Raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać.
14: Budżet obywatelski w Gliwicach i Paulina Kozioł. Dziś z Gliwic to wszystko.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
14: W Katowicach jest konkurs, można się zgłaszać. Dla odpoczynku pogramy w kosza w Gliwice. Brzmi na razie tajemniczo. To rozwijmy temat. Na początek wspomniane Katowice i materiał Pauliny Kozioł.
19: Firmy, które angażują się w działania społeczne, zostaną docenione. W Katowicach ruszył nabór do konkursu Katowizje. Można do niego zgłaszać firmy, które działają w Katowicach i dla których ważne są, oczywiście oprócz zysku, także działania na rzecz społeczności. O szczegółach mówi Michał Mendala z ratusza.
8: To może zaczniemy od takiego ogółu, że ta społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim takie działania, które przynoszą realne korzyści lokalnym społecznościom. To takie codzienne podejście pokazujące, że biznes może skutecznie łączyć rozwój z troską o otoczenie. No i nasz konkurs Katowizje powstały właśnie po to, aby wyróżniać i promować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które w swojej takiej codziennej działalności wdrażają inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy w ten sposób pokazać, że niezależnie od skali działalności firmy z różnych branż. Mogą one mieć pozytywny wpływ na ludzi, społeczność i środowisko. I to pokazują też laureaci dotychczasowych edycji, bo teraz mówimy o 7 już edycji konkursu Katowizje Firma Społecznie Odpowiedzialna 2026. Na laureatów czekać będą nagrody finansowe prezydenta miasta Katowice o łącznej wartości 6000 zł. Zwycięzcy otrzymają również pamiątkowe statuetki, dyplomy, a także przede wszystkim prawo do posługiwania się prestiżowym tytułem oraz znakiem graficznym Katowizje, firma społecznie odpowiedzialna. Dodatkowo te nagrodzone firmy i inicjatywy zostaną zaprezentowane w miejskich kanałach komunikacji. Chcemy w ten sposób szerzej udostępnić wiedzę mieszkańcom o tym, czym zajmują się te przedsiębiorstwa, a laureaci zyskają możliwość udziału właśnie w wydarzeniach gospodarczych oraz to wsparcie promocyjne dla swojej działalności CSR-owej. Jeżeli chodzi o tą tegoroczną edycję konkursu Katowizje, to nabór do konkursu trwa do 20 września. Mogą zgłoszeń dokonywać same firmy, a także organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. Po zebraniu takich 10 głosów poparcia wystarczy wysłać oczywiście formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie rawaink.katowice.eu na adres mailowy rawa.ink@katowice.eu. No i tam zespół oceniający będzie weryfikował, które zgłoszenia rzeczywiście zasługują na to wyróżnienie. Od tegorocznej edycji będą mogły o nie zabiegać również projekty realizowane na obszarze rewitalizacji, wspierające cele gminnego programu rewitalizacji miasta Katowice. Te firmy, których działania wpisują się w 17 celów zrównoważonego rozwoju, a także wykorzystujące innowacje społeczne lub techniczne. Na pewno atutem będzie też współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, bo to jest też dla nas bardzo istotne, aby te trzy sektory, sektor publiczny, sektor prywatny oraz sektor organizacji pozarządowych też wymieniały się doświadczeniami i współpracowały ze sobą. Dlatego my jako sektor publiczny chcemy nagradzać taką dobrą współpracę również na tej płaszczyźnie właśnie między sektorem prywatnym, a więc biznesem oraz sektorem organizacji pozarządowych, które są najbliżej mieszkańców i ich problemów w takim codziennym funkcjonowaniu, z czego też miasto bardzo chętnie korzysta. Finałowa gala konkursu odbędzie się 27 października w trakcie drugiej edycji Forum Katowickich Małych i Średnich Przedsiębiorstw podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To już się staje taką naszą małą tradycją, aby właśnie podczas tego wydarzenia nagradzać tych, którzy najbardziej angażują się w tą działalność społeczną. Poszukując takich firm, można zainspirować się laureatami też z poprzednich lat. To chociażby Little Bit Academy, które został uhonorowane za rozwijanie u dzieci kompetencji cyfrowych, programistycznych i projektowanie gier. Taką nagrodę otrzymała Planeta Jubliama, bajka pana Kleksa, za ekologiczne wydarzenia online, które łączyły edukację z interaktywną zabawą, w której brało udział nawet 1500 uczestników. Wśród tej listy laureatów mamy taką firmę jak Gastromar za szeroko zaklejoną pomoc charytatywną, ale też i wsparcie uchodźców i osób potrzebujących, czy sieć badawczą Łukasiewicz, EMAK, za innowacyjne technologie wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Także jeżeli dostrzegamy w przestrzeni miasta, dostrzegamy firmy, które prowadzą działalność, która jest pożyteczna publicznie, to jak najbardziej zachęcamy, aby właśnie działalność tej firmy zgłosić do naszej kolejnej już 7 edycji Katowizji.
19: Czyli firma społecznie odpowiedzialna to taka, która angażuje się właśnie w tą lokalną społeczność, tak? Robi coś dobrego, na przykład dla dzieci, dla seniorów.
8: Tak, chociaż też z rozmów z tymi przedsiębiorcami już nagradzanymi wynika, że oni tak na dobrą sprawę tą działalność wykonują przy okazji. Ona jest wpisana w charakter ich działań. Bardzo często firmy właśnie edukacyjne czy informatyczne po prostu przy okazji swojej codziennej działalności tworzą produkt, który później może mieć szerokie zastosowanie w takiej powszechnej edukacji, chociażby w katowickich przedszkolach czy szkołach, bądź może stanowić alternatywę podczas wakacji dla spędzania wolnego czasu. Jeżeli taka gra chociażby stworzona może też jednocześnie edukować, no to to jest taka wartość dodana do tego, co ta firma wyprodukowała, co stworzyła, no żeby działać komercyjnie, ale jest to z korzyścią oczywiście dla ogółu społeczeństwa.
19: Czy taka firma musi do tego konkursu zgłosić się sama, czy może to zrobić ktoś, kto nie jest z tą firmą związany, ale na przykład właśnie chce ją docenić?
8: Oczywiście, jak najbardziej tu bardzo cenimy sobie takie zgłoszenia od podmiotów trzecich. Zgłaszać te firmy do konkursu mogą również organizacje pozarządowe, które na co dzień wspierają miasto w realizowaniu

0: przedsiębiorstwo działające na terenie Katowic. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o mieszkańców, to oprócz samego zgłoszenia niezbędne jest dołączenie takich 10 głosów poparcia, tak aby jeszcze bardziej uwiarygodnić tą działalność danego przedsiębiorstwa. Firmy również same mogą się zgłaszać ze swoimi pomysłami. Oczywiście to wszystko będzie później na etapie oceny zgłoszeń weryfikowane, poddawane analizie. No i te najciekawsze pomysły, najciekawsze idee wdrożone w przestrzeń publiczną, które wspierają nasze społeczeństwo na różnych płaszczyznach, będą nagradzane tytułem firm społecznie odpowiedzialnych.
1: I chyba będą też promowane, tak? Żeby szersza grupa mieszkańców Katowic się o nich dowiedziała.
0: No tak, chcemy w ten sposób podziękować tym firmom za tą działalność prospołeczną. Z jednej strony to są nagrody finansowe, no ale nie ukrywajmy, w skali funkcjonowania wielu przedsiębiorstw mają one bardziej charakter symboliczny. Natomiast ten aspekt promocyjny już jak najbardziej może mieć wymierne korzyści. Firmy działają często w konkretnych, określonych branżach i tam mogą być znane. Natomiast nasi mieszkańcy niekoniecznie mogą nawet słyszeć o tym, że taka firma w Katowicach działa, więc chcemy tutaj stworzyć taką platformę z informacją o funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa właśnie do mieszkańców poprzez nasze miejskie kanały informacyjne, poprzez profile facebookowe, czy to Rawy Inc., czy Miasta Katowice, czy naszą stronę internetową. No a dla firm to jest też oczywiście networking, współpraca, nawiązanie nowych relacji nie tylko z innymi firmami, które również działają w obszarze CSR, ale też i współpraca z organizacjami pozarządowymi, czy nawet samym samorządem.
1: A kiedy poznamy te najbardziej charakterystyczne firmy, tych najlepszych zwycięzców, kiedy poznamy?
0: Tak, do 20 września czekamy na zgłoszenia, natomiast później jury będzie obradowało nad tym, które pomysły są najlepsze i 27 października w trakcie drugiej edycji Forum Katowickich Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które będzie wydarzeniem towarzyszącym Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w katowickim MCK-u, odbędzie się gala finałowa konkursu i wtedy też zostaną wręczone nagrody.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: O konkursie Katowizje dla firm, które działają w Katowicach, mówił Michał Mendala z Ratusza.
2: No teraz trochę ruchu z gliwicką drużyną koszykarzy.
3: Łukasz Kopera, generalny menedżer Tauron GTK Gliwice. Zamknęliśmy budowę zespołu. Na sam koniec dołączyło do nas dwóch zawodników. Jeden to reprezentant Angolii Selton Miguel. Drugim z ostatnich pozyskanych zawodników jest Justin Gray, kibicom na Śląsku znany i kojarzony z występów w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. W związku z tym szykuje się dodatkowy smaczek i podtekst tego pierwszego inauguracyjnego meczu, bo tu mogę zdradzić, że zainaugurujemy sezon 4 października w Prezero Arenie Gliwice, na dużej arenie. W związku z tym już teraz zapraszamy wszystkich kibiców na te ekscytujące derby w pierwszej kolejce Polskiej Ligi Koszykówki. No my już tak naprawdę od 17 sierpnia ruszyliśmy z pełnymi przygotowaniami. Mamy zaplanowanych 10 sparingów, z tego 2, na które byśmy chcieli zaprosić kibiców. To będzie 9 września, również na Prezero Arena Gliwice. Zagramy z drużyną z Ostrawy Ekstraklasy Czeskiej, a 24 września przyjedzie do nas Górnik Wałbrzych. To będzie już taki, można powiedzieć, ostatni sprawdzian, jeden z ostatnich sprawdzianów przed ligą, więc na te dwa sparingi i mecze możemy zaprosić kibiców. Terminarz rozgrywek znajduje się na naszej stronie internetowej gtk.gliwice.pl, na stronie oficjalnej Polskiej Ligi Koszykówki plk.pl. No i oczywiście szukamy nas na social mediach, bo tam różne ciekawe rzeczy się pojawiają, w związku z tym ta komunikacja na co dzień, jeśli kibice chcieliby zacząć śledzić poczynania i poznać bliżej naszych zawodników, to staramy się przybliżać ich sylwetki bliżej na naszych właśnie social mediach, czy Facebooku, czy Instagramie. Także zapraszam serdecznie.
2: W programie tyle z Gliwic. A teraz już Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Regionalna Rzecznik Prasowa Beata Kopczyńska o programie 300+, z którego korzystają mieszkańcy Śląska. Także...
4: Rodzice, opiekunowie, można powiedzieć, że w większości już złożyli wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. W województwie śląskim do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 319 tysięcy wniosków na 462 tysiące dzieci. Już Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 117 milionów złotych tytułem właśnie wyprawki szkolnej. Jeśli chodzi o

0: Częstochowy, to takich wniosków z Częstochowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płynęło 13 900 na 19 300 dzieci, z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 4 700 000 zł tytułem właśnie dobrego startu, czyli wyprawki szkolnej. Przypominam, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do końca listopada. To jest nieprzekraczalna data. Jeżeli rodzice złożą wniosek po tej dacie, to świadczenie przepadnie. Dlatego warto pamiętać, że jeszcze jest czas na złożenie wniosku. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to by jak najszybciej zrobił. Te pieniądze do niego wpłyną i wówczas będzie mógł je przeznaczyć na kompletowanie czy uzupełnianie tak zwanej wyprawki szkolnej. Przypomnę, że ze świadczenia Dobry Start mogą skorzystać rodzice, opiekunowie dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia, chyba że dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do szkoły do tak zwanej zerówki, ani też nie przysługuje na studentów, nawet jeśli wiekowo podlegają jeszcze pod to świadczenie, ponieważ świadczenie jest tylko na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policjalnej. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Ważne, by złożyć ten wniosek prawidłowo do końca listopada. Wnioski składamy elektronicznie, także można to zrobić nawet po godzinach pracy urzędów, czy w weekendy, czy też będąc daleko poza granicami naszego kraju. Przypomnę, rodzice mają 4 kanały składania wniosków. Mogą to zrobić poprzez naszą platformę EZUS, bankowość elektroniczną, portal Empatia, czy też aplikację MZUS. Polecam aplikację MZUS, ponieważ wiele danych już automatycznie się uzupełnia i można powiedzieć, że te wnioski składa się w kilkanaście sekund. Także zachęcam jeszcze tych rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie Dobry Start, by to zrobili. Ostateczny termin to 30 listopada.
1: Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w Województwie Śląskim, o programie 300+, z którego korzystają mieszkańcy Śląska. I na koniec jeszcze o naszym transporcie. Metro, kolej coraz bliżej realizacji. Będzie czym jeździć. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia kupi 16 pociągów. Na ten cel dostanie 320 milionów złotych unijnego dofinansowania. Drugie tyle składów dokupi też województwo śląskie. Dzięki nowym pociągom będzie mogła ruszyć metro kolej, czyli nowy system szybkich i częstych połączeń kolejowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie!
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: 3, 17, 40...
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11...
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: O reklamie.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
16: Edyta Czekaj, w programie powiemy dziś o remoncie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Prace trwają nieprzerwanie, to już kolejny etap, a po drodze tego wielkiego remontu ciekawe odkrycia. Przy okazji sprawdzimy, co przywieźli przyrodnicy z naukowych wypraw do Bytomia. A zaczynamy od remontu, który po drodze przynosi wiele korzyści. Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
17: Tu jest takie miejsce, gdzie niektórzy nie zaglądali przez 80 lat.
18: Ze zwiedzających, no bo myśmy zaglądali, ponieważ mieliśmy tu strych, mieliśmy tu pomieszczenia magazynowe i znaliśmy te miejsca, ale nikt z naszych gości nigdy tutaj nie wchodził. Więc po raz pierwszy mamy szansę, żeby je odsłonić, żeby przestrzeń wystawy poszerzyć. Przestrzeń wystawy je wchłonie, tak jak to było pierwotnie, więc zyskamy dużo przestrzeni, trochę też na długości sali, bo tam są zabudowane takie dwa małe magazyny, no nie takie znowu małe, ale jednak i w tym momencie oszklenie budynku, takie jak jest w całym, na wszystkich kondygnacjach też będzie takie tu załamane. No i oczywiście ta antresola, odsłonięcie naświetla, no tu go teraz widać, ono będzie biegło tak jak pierwotnie i antresola, która będzie też wciągnięta w ramy wystawy, tam też będzie jakby część wystawy archeologicznej.
17: Pani dyrektor, ja tu byłam na wystawie o wężu, na wystawie przyrodniczej. Tu będzie stała wystawa.
18: Tak, tu będzie stała wystawa archeologiczna, bo kiedyś w latach 80., 90. tu była stała wystawa archeologiczna, potem została, chcieliśmy ją przemodelować, została zamknięta i to było przeznaczone na wystawy czasowe, takie duże wystawy czasowe, które tutaj były rozmaite, czy ze sztuki, czy z etnografii, czy ta interdyscyplinarna o wężu. A teraz jakby wracamy i oddajemy tą przestrzeń archeologom, bo mamy największe na Śląsku zbiory artefaktów archeologicznych, które muszą mieć swoje miejsce jako ekspozycje stałej.
17: To przygotowanie do samego remontu też trwało bardzo długo, prawda? Bo wszystkie eksponaty musiały zostać zabezpieczone i przeniesione w odpowiednie miejsca.
18: Tak, to było duże przedsięwzięcie logistyczne, bo musieliśmy, mówiąc tak kolokwialnie, opróżnić cały budynek. Nawet te przestrzenie, czyli galerię malarstwa, która nie wchodzi w ramy projektu. Trzeba było po prostu przenieść wszystkie, absolutnie wszystkie eksponaty, całą aranżację wystaw. No część, na przykład jak wystawa etnograficzna, która już no, miała swoje lata, one po prostu no, w tym momencie momencie już ulegają zniszczeniu, bo one są już no, z lat, powiedzmy sobie, sporo przed rokiem 2000, ale wszystkie eksponaty musiały przejść do magazynów. Trzeba było zrobić dla nich dodatkowe miejsce, no bo przez te lata powiększyły się nam znacznie zbiory, więc to była duża praca, ale wszystko jest już przeniesione oczywiście i czeka te eksponaty, plus jeszcze inne eksponaty, plus no cała archeologia, która w ogóle była w magazynach, czeka teraz na salę i na to, żeby tutaj zająć już miejsce w pięknej aranżacji, w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, z nowymi scenariuszami.
11: Ile będziemy czekać?
18: 31 maj 2028.
12: Czekamy na finał prac, zapraszamy do budynku przy ulicy Korfantego, a póki co zapraszam na spotkanie z przyrodnikiem z tej właśnie placówki.
14: Roland Dobosz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
11: No to jest tak, panie Rolandzie, że wy przyrodnicy, naukowcy, to tak ciągle na tych walizkach, można powiedzieć.
14: Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Teraz współcześnie mamy znacznie więcej możliwości i w zasadzie ten sezon trwa okrągły rok, bo jak nie na półkuli północnej, to na półkuli południowej. Kiedyś tak naprawdę, no to faktycznie zaczynało się pracować od wiosny do później jesieni. Zaczęliśmy już na początku marca pierwsze kontakty i pierwsze owady w Wietnamie. Tam podpisaliśmy umowę o współpracy z Muzeum Historii Naturalnej w Hanoi. 3 punkty, 2 rezerwaty, 1 park narodowy, rewelacyjne zbiory, no i oczywiście cały czas teraz ciężka praca nad tym. Więc to był marzec, zaraz później po marcu drugi taki bardzo kierunkowy wyjazd, bo uzupełniające nasze dane dotyczące fauny Gruzji, Neuroptera Gruzji, które robię od wielu lat, ale jakoś zachodniej Gruzji niewiele dotykaliśmy i akurat tych terminów takich kwietniowo-majowych, więc był bardzo trudny, bo było zimno po prostu, a jechaliśmy po bardzo konkretne gatunki, które potrzebne są do badań genetycznych, to bardzo źle się łapie wtedy i oczywiście najczęściej się nie trafia na nie, więc po wielu, wielu godzinach, wielu dniach udało się złapać 2 okazy, no ale jest przynajmniej materiał badawczy.
11: Zawsze jest to zaskoczenie, prawda? Zawsze jest to wow.
14: Nie pamiętam wyprawy, na której nie byłoby wow. Nawet jeżeli się jedzie w tym samym terminie, to zawsze jest fenologicznie, czyli jest troszeczkę opóźniona wiosna, trochę bardziej dżdżyste lato, czy niższe temperatury i wtedy tak naprawdę nagle się okazuje, że jesteśmy w tym samym terminie, a w innym świecie. Kompletnie inne gatunki, jakoś ta frekwencja tych owadów jest inna, dynamika pojawu i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście inne gatunki się łapie nagle. O, nowy gatunek dla nauki. Więc to jest to fantastyczne, bo zawsze coś ciekawego nas spotka.
11: Taka jest natura, taka jest przyroda, że zawsze ten nowy gatunek gdzieś tam się pojawia. No nowy dla was, naukowców, a co dopiero dla nas, laików.
14: Powiem tak, na świecie mamy gdzieś koło 2 milionów opisanych gatunków, a to jest może 10%, może 5%, może 20% tego, co tak naprawdę na świecie lata. Entomolodzy będą zawsze odkrywcami, zawsze powiedzmy, to jest taka jedna z niewielu dziedzin, w których można być żeglarzem odkrywcą. Tak jak Vasco da Gama, jak Magellan, jak Kolumb odkrywali kontynenty, wyspy, tak w tej chwili entomolodzy wiele set lat później odkrywałem, ale nowe gatunki dla wiedzy, ale przypuszczam, że emocje są bardzo podobne.
11: Panie Rolandzie, ta ewolucja wciąż trwa, bo to nie jest tak, że były dinozaury, jest człowiek i na tym koniec.
14: Nie, nie, oczywiście, dlatego tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, już teraz poważnie mówiąc o tym, bardzo ważne jest, żeby uchwycić właśnie to tempo ewolucji, miejsca ewolucji, te właśnie hotspoty, które my badamy, biodiversity hotspot, które tak naprawdę dają mnóstwo informacji, ale również tej informacji, która nas ostrzega. Coś złego dzieje się w klimacie, coś złego dzieje się w środowisku. Te miejsca najbardziej narażone, wyspy, jakieś obszary szczególnej troski, nazwijmy to, one się zmieniają, ale zmieniają się w sposób negatywny. I to jest właśnie nasze zadanie, wychwycenie tych przemian, tych złych kierunków przemian na tyle wcześniej, żeby można było w jakikolwiek sposób zaradzić temu. Na tyle, na ile się da oczywiście.
11: Pana takie ulubione rejony globu?
14: No obecnie to tak naprawdę, teraz się tak zastanowiłem, trochę zamyśliłem, bo dlatego, że mam jeden taki region, który chętnie bym jeszcze odwiedził, póki sił i zdrowia starczy. To jest Nowa Kaledonia. To jest w ogóle niezwykła wyspa, taki totalny hotspot, gdzie endemizm sięga 70-80%, w niektórych grupach praktycznie 100% to są endemity. I to jest taka rajska wyspa. Nie ma żadnych chorób, nie ma żadnych kolczastych roślin, jeżeli oczywiście nie są zawleczone, nie ma żadnych jadowitych węży, nie ma jadowitych pająków. Oczywiście mówiąc o faunie rodzimej, takiej natywnej, która występowała na Nowej Kaledonii zawsze, dlatego że niestety gatunki inwazyjne to jest coś, co jest przekleństwem tego typu regionów, które z człowiekiem przemieszczają się i tak naprawdę zdobywają i okupują i ewoluują i powiedzmy w niesamowity sposób wpływają na faunę rodzimą. I na pewno Nową Kaledonię bym chciał zobaczyć, ale takim moim ulubionym obecnie miejscem to jest Kaukaz. Kaukaz jest niezwykły, to jest stosunkowo blisko nas. Często jeździmy na jakieś czasy do Gruzji, na jakieś wycieczki do Gruzji, zwiedzając monastyry, różne inne miejsca, ale przyroda Gruzji, przyroda Azerbejdżanu, Armenii są genialne. To jest coś niezwykłego. Ten Kaukaz, Zakaukazie, Mały Kaukaz. To są regiony, w których odkrywamy, nawet tam odkrywa się nowe gatunki dla nauki. Może to jest tak blisko nas. Zresztą to, powiem tak, w tej chwili to jest całkiem inny typ i sposób prowadzenia tych badań. Dawniej było to bardziej romantyczne. Brało się, pakowało walizki, jechało się na miesiąc, albo jechało się na rok, czy na dwa lata. Bardzo często czytając, szukając książek różnych, to szukam książki właśnie takich podróżników, entomologów, często zbieraczy, kolekcjonerów, którzy na przełomie XIX-XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, to był faktycznie taki romantyczny przyrodnik, który wyjeżdżał często na wiele, wiele miesięcy. Teraz to jest obwarowane niesamowitą ilością papierów, przepisów, zezwoleń, no i to jest niestety znak czasu. Stety czy niestety, bo tak naprawdę no, entomolodzy nie niszczą tak naprawdę środowiska, bardziej starają się uchwycić te przemiany, a to też jest utrudnione. Także tutaj to jest niestety znakiem czasu, że ten romantyzm już trochę upada, dlatego że najpierw trzeba 20 stron różnych papierów, projektów badawczych napisać o zezwolenie do jednego ministerstwa, jakieś porozumienie o współpracy i tak dalej. No takie są teraz realia.
12: No i wraca pan z takiej wyprawy tutaj do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. I co, siada pan w swoim gabinecie i jak się zaczyna tą pracę badawczą?
14: Najpierw trzeba zabezpieczyć te zbiory. Tutaj bardzo fajnie definiuje to misja muzeum. Gromadzenie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. To są te cztery filary. I w zasadzie one powtarzają się, te czynności nazwijmy, te takie kamienie milowe, powtarzają się na każdym etapie naszej pracy naukowej. Niezależnie czy jest się ornitologiem, czy jest się zoologiem, biologiem, botanikiem i tak dalej, i tak dalej. Te cztery etapy się powtarzają, więc to, co zgromadziłem na przykład w Wietnamie, muszę tutaj przez kilka tygodni spreparować, zabezpieczyć, umieścić na szpilkach, dodać do tego tą informację, najważniejszą informację, skąd to pochodzi, i później trafia to do gablot, no i później stopniowo zaczyna się to opracowywać. Oczywiście opracowanie jest żmudne i chyba najdłużej trwające, najtrudniejsze. Często opracowanie niektórych materiałów to są nie miesiące, ale lata czy dziesiątki lat nawet. I po dziesięciu latach nagle człowiek wreszcie jest w stanie te materiały w jakiś sposób realny opracować, porównując z innymi gatunkami, które były już opisane.
12: Publikacje to jedno, no ale też potem wystawy, nie tylko w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, ale także eksponaty wysyłacie do innych placówek, więc to chyba też taka kolej, prawda?
14: Tak, no ja powiem, jestem muzealnikiem z krwi i kości i dla mnie to jest niezwykle istotne, żeby to, co my robimy w muzeum, było raportowane również społeczeństwu, które tak naprawdę finansuje nas. To z naszych pieniędzy takie placówki jak muzea, instytucje kultury, instytucje naukowe w dużej mierze funkcjonują, więc to jest naszym obowiązkiem. Większość naszych wystaw tak naprawdę to jest efekt naszej pracy naukowej. kręgosłupem, szkieletem muzeum to są właśnie pracownicy merytoryczni, którzy tak naprawdę nakręcają i umożliwiają stworzenie wystaw, które są na odpowiednim poziomie. W Muzeum Górnośląskim zawsze, niezależnie czy to jest dział sztuki, czy to jest dział etnografii, czy to jest dział archeologii, czy przyrody, czy historii, zawsze dbamy o to, żeby te wystawy były, jeżeli chodzi o poziom merytoryczny, maksymalnie wysoki. Często brakuje pieniędzy na to, żeby zrobić fantastyczną oprawę graficzną i tak dalej, i tak dalej.
11: To jest doświadczenie, wyobraźnia między innymi Rolanda Dobosza.
14: Tak. I moich kolegów i koleżanek.
11: Chciałam jeszcze zapytać, panie Rolandzie, o to, czy i kiedy taka właśnie wyprawa z Wietnamu znajdzie odzwierciedlenie tutaj w Bytomiu. Teraz jesteście w remoncie. Powstaje taka stała ekspozycja, zupełnie nowa przestrzeń, także dla przyrodników. Czy możemy liczyć, że tamte akcenty z Wietnamu też będą? Czy na przykład z Gruzji, czy z innych rejonów badawczych waszych?
14: Ja powiem więcej. Te elementy wietnamskie już są na wystawie, ponieważ 2 lipca odbył się wernisaż wystawy poświęconej motylom. Wystawa autorstwa Adama Larysza, kolegi z działu, ale pomagaliśmy w tym. Tam moją działką właśnie były wyprawy i pokazaliśmy właśnie pierwszy etap jak gdyby opracowania, czyli zabezpieczania zbiorów motyli, ponieważ to jest wystawa o motylach, więc pokazaliśmy te piękne motyle z Wietnamu, czyli już pokazujemy. Oprócz tego pokazaliśmy również stary sprzęt entomologiczny, który służy do badań i tak dalej. Także my cały czas staramy się to, co robimy w terenie, te nasze gabinetowe prace, często żmudne, ale niezwykle interesujące, również można je pokazać, równie interesująco, tak żeby młodzi adepci, którzy zwiedzają te wystawy, za 20 czy tam za 15 lat zapukali do drzwi muzeum, czy się znajdzie tutaj miejsce, bo ja jestem fanatykiem, czy jestem miłośnikiem przyrody, czy jestem entomologiem, czy ornitologiem, chciałbym tu pracować. Na tym nam też zależy.
11: Roland Dobosz, przyrodnik i badacz z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a skoro jesteśmy przy wystawie motyli, to prezentowana jest ona w Bytomiu przy ulicy Korfantego. Zostało jeszcze kilka tygodni, aby ją obejrzeć.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Przypomnę, że trwa wielki remont Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, ale to nie oznacza, że nie możemy tam wpaść, aby obejrzeć wystawę. Wystawy prezentowane są w budynku przy ulicy Korfantego. A skoro już jesteśmy w tym budynku, to zapraszamy Was na wystawę o motylach. Część z eksponatów została przywieziona przez bytomskich przyrodników z jednej z wypraw z Wietnamu.
19: Adam Larysz, kurator wystawy Między pięknem natury a nauką, dział przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Wystawa przede wszystkim jest o motylach, ale myślę, że nie tylko jak na wejście zobaczymy piękną łąkę z kwiatami, z roślinami i latającymi w górze nad nimi i siedzącymi na kwiatach motylami, ale nie jest to wystawa o kolorowych motylach. Jest to wystawa też troszkę inaczej pokazująca motyle z drugiej strony, niektóre bardzo ciekawe, nieznane, niezwykłe wręcz motyle, na przykład, które no, niedawno się nam udało odkryć, a o których nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją. Albo takie, które na przykład żyją w gniazdach mrówek, mówię o gąsienicach, albo żyjące pod wodą.
11: No i sam tytuł dużo mówi.
19: Tak, to nie tylko piękno, czyli kojarzą się nam przede wszystkim motyle oczywiście z pięknem, ze słońcem, jako dzieci słońca się mówi na motyle, ale jesteśmy w muzeum i chciałbym pokazać na tej wystawie przede wszystkim też to, co ostatnio robiliśmy w ostatnich latach, czyli jak badaliśmy te motyle, o wyprawach naukowych, o tym, że jesteśmy właściwie jednym z nielicznych muzeów w ogóle w Polsce, nie tylko na południu Polski, które ma dział przyrody, które nie tylko zachowuje to dziedzictwo przyrodnicze, jakim są owady, w tym są oczywiście też motyle, Czyli to, co jest misją muzeum, czyli te 4 filary: gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie, co się też między innymi dzieje przez tą wystawę, ale przede wszystkim przez opracowywanie zbiorów, przez pracę naukową, przez publikacje, szukanie nowych gatunków. I wbrew pozorom w naszym muzeum, w naszym dziale przyrody można powiedzieć, że ta bioróżnorodność, największa liczba gatunków jest właśnie u nas. A dlaczego? Dlatego, że poprzednicy nasi, ci, którzy zaczęli zbierać, już począwszy od takiego wielkiego przyrodnika Kaspara Schwenkfelda, który na Dolnym Śląsku pochodził z Legnicy. Już na początku XVII wieku, bo można tutaj zobaczyć jego dzieło 1603 roku, Terio Trofeum w Silesie. Jest to prawie inkunabuł, no prawie, że no nie, nie zupełnie, ale jedna. I to jest, proszę Państwa, najstarsze dzieło, które opisuje faunę Śląska. I można powiedzieć, że w tamtym 1603 roku, kiedy to wyszło, Śląsk był najbardziej znanym i opisanym przyrodniczo miejscem nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie. To jest fenomen. Także on zaczął, potem byli następni badacze tutaj już też wiadomo, no 100 lat temu byli też niemieccy i polscy. I to dziedzictwo, które oni zbierali, dotrwało do naszych czasów, no tyle co dotrwało przez te wojny, które tutaj trwały. I my to staramy się zachowywać, opracowywać i udostępniać po prostu światu. Między innymi też już do globalnych sieci, tak jak GBIF czy Doxibu, takich wielkich zasobów, gdzie to w tej chwili można już też w internecie zobaczyć i znaleźć.
11: Przechodzimy do budynku przy ulicy Korfantego. Najpierw tak otwieramy bramę, jest przepiękna łąka.
19: I tak, jest to między pięknem natury a nauką. I jeszcze chciałem nawiązać do tego pięknego korytarza, który jest taką łąką. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na wejściu chodzi o to, że jest to bardzo duża funkcja i rola edukacyjna, czyli każdy może sobie pobrać kartę obserwacji motyli.
11: Mamy
19: kartce
11: taką.
19: A4 mamy wszystkie gatunki, które tutaj na ścianie zobaczymy. I polega to na tym, tak jak profesjonalnie obserwuje się motyle w tak zwanym transekcie, czyli idzie się przez łąkę czy przez las w różnorodnych środowiskach i 5 metrów w prawo i 5 metrów w lewo i 5 metrów do góry liczymy motyle, które widzimy w tym zakresie 5 metrów i po prostu spisujemy do notatnika. Normalnie to w ten sposób robimy i tak samo możemy tutaj zrobić. Mamy tutaj nazwy, no pospolite nazwy polskie, tutaj nie ma żadnej łaciny, także jest łatwo. I czy to dzieci, a głównie nam chodzi o dzieci, można się nauczyć przy okazji po prostu tych naszych pospolitych gatunków, jak się nazywają. I przede wszystkim najważniejsza rzecz, żeby każdy patrząc na tę rusałkę pawika, który jest pod tytułem, nie powiedział, że to jest paść królowej.
11: Tak.
19: Bo większość Polaków by powiedziała, że to jest paść królowej. Bardzo się często z tym spotykam. I to jest też jeden z celów tej wystawy, żeby odkłamać takie właśnie powiedzenia, że paść królowej zobaczymy w pierwszej sali, a tu mamy... Także tu jest do liczenia, można sobie datę, godzinę wpisać i z tym po prostu chodzimy przez... No, po tym korytarzu, czyli po tej naszej łące.
11: I tak trafiamy w pierwsze drzwi.
19: Czyli to jest ta sala, gdzie mamy ogólne informacje oczywiście o motylach, czym one są, że to są owady. Mamy oczywiście budowę morfologiczną motyla, jak z czego on się składa, jakie ma części ciała, jak się nazywają poszczególne części. Mamy też cykl życiowy, czyli oczywiście jajo, gąsienica, poczwarka i motyl oraz mamy no, te największe motyle świata oraz najmniejsze motyle świata oraz Europy. Tutaj mamy na przykład pazia ornitoptera Aleksandrę, to jest największy motyl dzienny na świecie. Także mamy piękną taką dioramę, gdzie na środku zobaczymy gatunki motyli, które stosują tak zwany mimetyzm, czyli jest to przystosowanie do przeżycia w terenie polegające na tym, że motyl jest w ten sposób ubarwiony i ma taki kształt skrzydeł, który pozwala mu się ukryć, czyli dokładnie wygląda jak na przykład jak kolor pnia, czy tutaj liści i można tutaj poszczególne gatunki po prostu znaleźć. Są tutaj przedstawione, do tego są takie strzałki, żeby tutaj ułatwić troszkę, no trochę tam tych gatunków jest.
11: I tu nie zdradzamy, bo chodzi o to, żeby nasi słuchacze przyszli do Muzeum Górnośląskiego, więc przechodzimy do drugiej.
19: Druga sala.
11: Troszkę zdradzimy, tylko troszkę, panie Adamie.
19: To są takie motyle niezwykłe, czyli też za dużo nie powiem, to są motyle na przykład, które które upodabniają się na przykład do os, wyglądają dokładnie jak osy. Motyle, które budują domki specjalne, nie powiem z czego, można będzie przyjść, zobaczyć. Takie niebieskie małe modraszki, których gąsienice żyją w mrowiskach. I bez mrowisk, bez odpowiednich gatunków mrówek nie jest w ogóle możliwe, aby się rozwinęły. Czy motyle, których gąsienice żyją w stawach czy w jeziorach i jedzą pod wodą rośliny wodne.
12: Jeśli trafimy, panie Adamie, na prowadzenie kuratorskie, no to będzie można mnóstwo rzeczy się dowiedzieć.
19: Już zapraszam. Także tu jest ta druga sala, właśnie motyle niezwykłe. W trzeciej sali pokazujemy to, czego już właściwie nie ma albo prawie nie ma, czyli to, co w tej chwili niestety z czym mamy do czynienia, czyli wymieraniem wielu gatunków i faktycznym wymarciem wielu motyli. Zobaczymy tu taki okaz, który już wymarł na Jamajce, takiego motyla, który jest z naszych zbiorów. Zobaczymy różne niepelaki, ich podgatunki, których już też nie ma.
12: Tym bardziej cenna wystawa.
19: Tak, tak. I te gatunki, na przykład, które jeszcze latały, jak tutaj ci wspaniali nasi poprzednicy łapali jeszcze 100 lat temu, tu nieopodal, w Segiecie, czy na przykład w Pniowcu, koło Tarnowskich Gór. I tych gatunków już nie ma, bo ich nie zobaczymy. No niestety wymarły. Z różnych względów to też mogę dokładnie opowiedzieć na oprowadzaniu oczywiście.
12: Mamy trzecią salę.
19: I ta następna sala, tutaj czwarta już, sala poświęcona właśnie już tej historii, czyli traktująca, tu po lewej zobaczymy, jak kiedyś wyglądały sprzęty do połowów i do świecenia, do połowu motyli i do preparacji. Zobaczymy stare hodowlarki, takie pierwsze jeszcze stare mikroskopy czy binokulary, lampy do wabienia owadów, czy specjalne pudła, stare siatki, sprzęt do preparacji i kopertki na motyle. To są wspaniałe zbiory, dlatego że jesteśmy chyba jedynym działem przyrody, jedynym takim muzeum w Polsce, który gromadzi takie stare sprzęty.
12: No to wszystko to są wasze zbiory, to są z Ogólnośląskiego.
19: To są wszystko z naszych, tu można tutaj to przeczytać. I co ciekawe, te zbiory bardzo często są u nas wypożyczane. Ostatnio muzeum właśnie też w Przemyślu robiło taką wystawę o jednym takim entomologu, który zbierał chrząszcze i też potrzebowali do starego gabinetu entomologa i po prostu myśmy im to wypożyczyli. To jest tylko część tego, co my posiadamy, tylko taka mała namiastka. I oczywiście, co ważne, tutaj przedstawiamy sylwetki kilku takich znaczniejszych entomologów, którzy byli związani z Bytomiem i którzy przede wszystkim tutaj zdeponowali swoje zbiory i których zbiory znajdują się tu. I o każdym możemy przeczytać jego biografię, mamy na ścianie, i okazy, które on zebrał w dwóch gablotkach z każdego. No co ciekawe, jeden z nich nawet przemówi, mimo że już jakby z zaświatów, ale mamy nagrany głos tego entomologa, jeden pan z Wrocławia, który tutaj można posłuchać, jak opowiada o swojej kolekcji.
20: Do gabloty, którą najczęściej wykonujemy sami. Ja na przykład wykonuję gabloty sam i wszystkie gabloty moje są jednakowych wymiarów, wykonane własnoręcznie. Oprócz gablot, które eksponuję tutaj na ścianie.
12: No to teraz zdradźmy, co to za wybitna postać.
19: Tak, ten pan, który tutaj przed chwilą państwo słyszeli, to jest Tadeusz Paltenstein. Informacje też takie dokładniejsze o jego życiu uzyskaliśmy dzięki jego rodzinie i ona też przekazała nam też ten plik dźwiękowy z wywiadem z tym panem. Prawdopodobnie lata 70., dokładnie nie wiemy z jakiego czasu, no ale jest to unikat, bo mamy jedyne takie nagranie i możemy go właśnie dzięki uprzejmości rodziny upowszechniać i państwu przedstawić.
20: Korzysta się z różnych atlasów oraz wydawanych przez Polską Akademię Nauk kluczy do oznaczania owadów polskich.
12: To jest czwarta sala, piąta sala, czwarta?
19: Tak, tak. Tu jeszcze chciałbym chwilkę, bo to jest też ważne. Na tym tutaj właśnie wielkim billboardzie mamy fragment szafy entomologicznej jednego z najsłynniejszych śląskich lepidopterologów, czyli tym, który się zajmował motylami, czyli Pawła Hermana Rebla, który już tutaj ponad 100 lat temu łowił na Górnym Śląsku głównie, a którego zbiór znajduje się właśnie w tej szafie, którą ja opracowywałem już kilka lat temu. Wszystkie okazy spisałem, tego jest 80 gablot, prawie 11 tysięcy okazów i w ramach tego wszystko to zostało upublicznione.
11: To niesamowita rzecz, jest praca.
19: Jest, tak, tu można trzy takie przykładowe zobaczyć jego oryginalne gablotki z tej jego zbiorów, a cała publikacja też tutaj jest wystawiona, można zobaczyć jak wygląda, a PDF tej pracy jest do przeglądania tutaj ręcznego. Wszystkie te gabloty można zobaczyć i w ogóle całą pracę w PDF-ie. Mamy też taką unikatową postać, który nie tylko zbierał motyle, ale również rysował, malował. Jego pragnieniem życiowym było stworzenie atlasu motyli dziennych świata w akwareli. To jest autorstwa, prawda, pana Bolesława Szczepańskiego i te zasłony tutaj są jego, wszystko to są jego skany tych.
11: No to są oryginalne, wyglądają to są jego, jak zasuszone
19: skrzydła. To są jego oryginalne prace, tutaj te trzy. No i tutaj ta ostatnia sala, piąta już, na której jest, można obejrzeć film, który opowiada o ostatnim stanowisku szlaczkonia szafrańca, to jest taki bielinek bardzo piękny, który występuje tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu w Puszczy Knyszyńskiej i jest cała opowieść na tym filmie, gdzie można zobaczyć, jak motyle są odławiane, mierzone i każdy dostaje numerek. Cały czas jest monitoring tego gatunku i nie jesteśmy pewni, czy on jeszcze przetrwa w Polsce, a wystarczy powiedzieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu był na kilkudziesięciu stanowiskach w Polsce. W tej chwili jest tylko na tym jednym. Następuje wymieranie i to nie tylko w Polsce, ale w skali całej Europy, dlatego, że on jeszcze występuje tylko w dwóch miejscach w ogóle w Europie, Unii Europejskiej, jeszcze na jednym stanowisku w Rumunii i jeszcze występuje w Ukrainie, no to już poza Unią. To są trzy miejsca w Europie.
11: Wystawę o motylach w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w budynku przy ulicy Korfantego, możemy oglądać jeszcze przez kilka tygodni. Edyta Czeka i dziękuję.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Stop Hercog na Kle Śląskim ma gospodarza. W programie Powiemy Więcej. Tymczasem mieszkańcy Rudy Śląskie mają szansę zamieszkać w nadszybie i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Powiemy też w programie o remoncie w zoo w Chorzowie. Edyta Czekaj, zapraszam i zaczynamy od Hercoga. Gmina Świerklaniec podpisała umowę użyczenia stawu ze Stowarzyszeniem Wędkarskim Żyj.
0: Prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego Żyj, Eugeniusz Cholewa.
21: Wiceprezes Stowarzyszenia Wędkarskiego Żyj, Józef Karwat.
22: I wiceprezes Stowarzyszenia Wędkarskiego Żyj, Lizurek Kazimierz.
0: Chcielibyśmy zagospodarować ten staw dla młodych adeptów wędkarstwa, wpuścić im tu jakieś szlachetniejsze gatunki ryb, no i żeby mogli się szkolić do tego. Do 16 lat, od 16 lat mogą być pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia Wędkarskiego Żyj i łowić już w Parku Świerklanieckim. Wzięliśmy nad tym pieczy, będziemy o to dbać, będziemy kontrolować, jak się to mówi, tych wszystkich, którzy tutaj siedzą, zaśmiecają ten teren i tak dalej, żeby dbali o czystość i o przyjemność tych młodych, żeby mogli sobie tutaj łowić.
21: Przede wszystkim zajmujemy się parkiem w Świerklańcu i porządkiem wokół tego stawu, no ale z inicjatywy wójta przystaliśmy na ten projekt, żeby zagospodarować ten staw tu w Nakle dla wybitnie tylko dzieci do 16 lat. Zarybimy, tak jak prezes powiedział, będziemy o to dbać, kontrolować regulamin przede wszystkim i tablice informacyjne. To jest w zakresie gminy, bo my jako stowarzyszenie no, nie możemy nic tu stawiać na terenie po prostu gminy. To musi gmina o to zadbać. Czym prędzej to będzie, tym prędzej zarybimy, tym prędzej mogą wszystkie dzieci tu z okolicy łowić ryby.
22: Jest oczywiście zainteresowanie bardzo duże, bo widzimy to nawet po naszym parku świerklanieckim na Żyju. Bardzo dużo młodych osób chodzi z opiekunami, no ale chcemy zrobić taki staw Hercog tylko i wyłącznie dla dzieci do lat 16. Żeby po prostu ta młodzież miała zainteresowania, nie tylko komputer, telefon, ale spędzać czas na świeżym powietrzu. Dzieci do lat 16 mają u nas łowienie ryb bezpłatne i na Hercogu, i przy opiekunie na Żyju również.
0: Dzieci do lat 16 tylko i wyłącznie pod opieką rodzica czy opiekuna może łapać bez zezwolenia, bez karty wędkarskiej, ja się to mówię, ale opiekun powinien mieć kartę wędkarską białą. To jest tak zwana na całą Polskę ta karta. To uprawnienie wydaje starostwo i że człowiek, który łowi ryby, ten wędkarz, zna wymiary ochronne ryb i gatunki ochronne i powiedzmy okresy ochronne ryb. A Hercog chcielibyśmy chcieliśmy stworzyć, żeby te dzieci, które ci adepci tego wędkarstwa, mogli się uczyć obchodzenia z rybą, żeby nie krzywdzić ryby, i chcielibyśmy, żeby ten zbiornik był no kill, złów i wypuść. Mamy też ograniczoną ilość ludzi dla dorosłych, ale staramy się zrobić tak, żeby członkowie byli przede wszystkim z gminy Świerklaniec. Jeżeli będą miejsca inne, to mogą spoza gminy też do nas należeć, nie? Można przyjść, nie, że połowić, można przyjść i zapisać się do stowarzyszenia, jeżeli będzie takie owakie miejsce, i być pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia.
21: Jeszcze jedna możliwość, to jest wypracowane razem z wójtem, że mieszkańcy, dzieci z kartą mieszkańca mogą u nas łowić tak samo za darmo, z tym, że opiekun powinien, tak jak prezes powiedział, powinien posiadać białą kartę wędkarską, więc wtedy nie ma żadnego problemu. Poza tym staramy się zawsze na wiosnę, jeżeli jest miejsce jakieśkolwiek, to przede wszystkim przyjmować młodzież ponad 16 lat, żeby po prostu te dzieci mogły gdzieś miło, atrakcyjnie spędzać czas.
22: Dbamy o zbiornik, zbieramy śmieci, na wiosnę zawsze zbieramy liście opadłe, które zostają po jesieni. Mamy paru młodych adeptów wędkarstwa, którzy też pomagają. Organizujemy zawody dla dzieci, dla dorosłych. W tym roku nawet na Dni Świerklańca były zawody, pierwszy raz zawody rodzinne, teamy trzyosobowe. No super się to sprawdziło.
21: Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to zapraszamy na rybaczówkę, bo teraz jesteśmy aktualnie po generalnym remoncie wszystkich pomieszczeń rybaczówki. Ktoś, kto był tam kiedyś, może przyjść i skonfrontować to, jak to teraz wygląda. Jak jest porządek, trochę dostaliśmy dotacji z gminy, trochę ze starostwa, plus tam własny wkład, i wszystkie pomieszczenia, tak jest tam 5, są wyremontowane, porządek, są nowe meble. Takie bajerki różne.
0: My jak co roku dorybiamy wiosną i dorybiamy jesienią. Tu jesienią będziemy zarybiać i Hercog.
12: Staw Hercog, przypomnę, ma być bezpłatnym stawem szkoleniowym dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. A już teraz Ruda Śląska. Mieszkańcy mają szansę zamieszkać w nadszybiu i maszynowni dawnego szybu Franciszek. W tych pogórniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Jest to propozycja dla tych, którzy są na liście oczekujących na swoje lokum od miasta i spełniają jeszcze inne wymogi. Prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk.
1: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już dwa etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. To głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających, i później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają. Teren został przekazany już w miesiącu czerwcu. Trzamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić. Jest to miejsce strategiczne, niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o te tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko i idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować, tak żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwe, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda, wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy akt mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Most the Most, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
12: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk. A już teraz Paulina Kozioł i wizyta w śląskim zoo.
2: Nie wszystkie zwierzaki można zobaczyć w śląskim zoo w Chorzowie. Ruszył tam właśnie remont pawilonu antylop, a jego mieszkańcy zostali przeniesieni, mówi Iga Szymańska z ogrodu.
3: Przede wszystkim modernizujemy dach oraz system wentylacji. Poprawi to komfort przede wszystkim zwierząt, ale też oczywiście goście naszego zoo poczują różnicę.
2: Dlaczego ten remont był konieczny?
3: Budynek już jest dość stary i jak to ze wszystkim bywa, on też już zdążył się zużyć, też już ząb czasu go troszkę nadwyrężył. No po prostu remont był konieczny, wymagał tego ostatnie kontrole, więc podjęliśmy taką decyzję i remont właśnie trwa.
2: A co ze zwierzętami, które przebywają w tym pawilonie antylop?
3: Antylopy znajdują się na wybiegach w innych częściach ogrodu. Mamy lato, więc nie ma problemu, one i tak przebywają na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pazurkowce, one znajdują się przy pawilonie małp w letniej wolierze i tak są tam przenoszone już na samym początku lata, więc od jakiegoś czasu nasi goście mogą je właśnie tam zobaczyć. Natomiast pigmejki i tamaryny czerwononogie oraz surykatki, które przez okres letni są w środku pawilonu antylop, one zostały przeniesione na zaplecza hodowlane i do końca października, czyli tak jak jest zaplanowany ten remont, no nie będą one niestety udostępnione dla gości.
2: Czyli nie będzie można ich przez te najbliższe 2 miesiące zobaczyć, a po tym czasie wrócą zapewne do pawilonu z powrotem.
3: Tak, oczywiście już jesienią będzie można surykatki, pigmejki i tamaryny zobaczyć w pawilonie antylop. Będziemy tęsknić, ale myślę, że z przyjemnością nasi odwiedzający spotkają się z nimi właśnie już po zakończonym remoncie.
2: Chyba ten okres właśnie letni jest dobry, jeśli chodzi o ten remont, bo sporo zwierząt i tak jest w innych miejscach.
3: Dokładnie, termin nie jest przypadkowy. Antylopy przebywają głównie na wybiegach zewnętrznych, więc to jest doskonały moment, żeby właśnie ten ich pawilon wyremontować.
2: Co jeszcze się zmienia latem? Dla odwiedzających, którzy na przykład chcieliby zajrzeć tutaj jeszcze, zanim wakacje się zakończą, do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, jakie są różnice właśnie, jeśli chodzi o lato z innymi porami roku?
3: Przede wszystkim frekwencja. Mamy bardzo dużo gości, więc faktycznie w weekendy są spore tłumy. Nas to cieszy oczywiście, że tak dużo osób postanawia nas odwiedzać. Jeśli jednak ktoś woli oglądać zwierzęta w mniejszym towarzystwie, to polecamy przyjść w tygodniu i najlepiej rano. Zresztą rano ta temperatura też jest niższa. Mamy ostatnio spore upały i nie tylko my wolimy, jak jest parę stopni mniej. Zwierzęta też są bardziej aktywne o poranku, dlatego wtedy jest większa szansa, że zobaczymy więcej gatunków.
2: A właśnie jeśli chodzi o zwierzaki, często przyciągają do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego nowych odwiedzających małe zwierzęta. Jak jest teraz? Czy są jakieś maluchy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym?
3: Tak, mamy dwa małe rysie. To jest sytuacja, która nas niesamowicie cieszy, dlatego że bardzo czekaliśmy na te narodziny, ale jest ona szczególna. I wiemy, że zazwyczaj goście przychodzą właśnie, żeby zobaczyć nowonarodzone zwierzęta. Bardzo czekają na to, cieszą się z tego, ale w tym przypadku my nie ułatwiamy naszym odwiedzającym zobaczenia tych zwierzaków. Wręcz troszkę to utrudniamy, bo zamknęliśmy podest, który znajduje się właśnie nad wybiegiem tych zwierząt. A to dlatego, że nasze rysie są w programie reintrodukcji Linking Links, co oznacza, że te nowonarodzone, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czy jeżeli spełnią wymogi koordynatora gatunku i oczywiście wszystkie kryteria, które tam program wyznacza, to one zostaną wypuszczone na wolność. Dlatego ważne jest, żeby jak najmniej oswajały się z człowiekiem, żeby ten człowiek nie był dla nich takim powszechnym zjawiskiem, żeby one jednak czuły przed człowiekiem lęk, no bo potem, kiedy będą dziko żyjącymi rysiami, no to jednak muszą unikać człowieka.
2: Czyli żeby te rysie, które urodziły się w ogrodzie, pozostały po prostu dzikie.
3: Dokładnie tak. Żeby ten człowiek jednak nie wpłynął na ich zachowanie, nie chcemy ich oswajać po prostu z człowiekiem. Ta dzikość tutaj jest jak najbardziej pożądana.
2: Duże są szanse, że one faktycznie wrócą do natury?
3: Trudno powiedzieć w tym momencie. Na razie, jeżeli chodzi o ich rozwój, wszystko jest w porządku. U nas spędzą jeszcze troszkę czasu, a potem trafią jeszcze w kolejne miejsce, gdzie będą żyły w taki półdziki sposób i obserwacja ich właśnie w jaki sposób się zachowują, czy podejmują polowanie, czy ich zachowanie jak najbardziej wskazuje na to, że poradzą sobie właśnie w takim naturalnym środowisku, no to to wszystko pokaże, czy one faktycznie będą wypuszczone. Tutaj już koordynator, który o tym decyduje, będzie je obserwował i taką decyzję podejmie w jedną albo w drugą stronę.
2: A czy wiadomo, kiedy one wyjadą do tego drugiego miejsca?
3: Na razie trudno nam powiedzieć. Czekamy na decyzję właśnie koordynatora.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
16: Ja tylko przypomnę, że nasze zoo zajmuje powierzchnię blisko 50 hektarów. Jest gdzie spacerować, no i jest też co zobaczyć.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
16: Kto pochodzi ze Śląska, nie miał do pierwszej klasy tyty. Rok szkolny właśnie ruszył. Zwyczaj wręczania szkolnym adeptom stożkowatych rulonów pełnych słodyczy wywodzi się z Niemiec. O początkach tego słodkiego zwyczaju na Śląsku już teraz w naszym programie mikrofon przekazuje Annie Grabińskiej-Szczęśniak, kierowniczce działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
4: Tyta na Górnym Śląsku, ale w sumie nie tylko, bo na terenach właśnie, które kiedyś były niemieckie i tylko tam, funkcjonowała jako taki papierowy pojemnik w formie stożka takiego zawijanego i w niej były słodycze. Wzięło się to z tego, że nawet w Niemczech używano takiego określenia Zuckertüte, czyli to były takie właśnie papierowe torebki, do których sypało się cukier. I początkowo dzieci faktycznie otrzymywały na rozpoczęcie pierwszej klasy, w pierwszy dzień szkoły, właśnie takie papierowe torebki wypełnione cukrem. Cukierki pojawiły się zdecydowanie później. Mówi się, że już w XVIII-XIX wieku już o tych papierowych torebkach z cukrem była mowa, wręczanych dzieciom na rozpoczęcie szkoły. Była też taka opowieść, mówiono dzieciom, że w ogóle te papierowe torebki rosły na drzewach, odwrócone w drugą stronę i one się tam powiększały i w momencie, kiedy one już urosły, to znaczy, że należało iść do szkoły. No i oczywiście na Śląsku zwyczaj tyty wręczanych dzieciakom przyjął się, tak jak w całych Niemczech powiedzmy, i były to właśnie kartonowe, takie w formie stożka zawijanego pojemniki wypełnione słodyczami, rodzynkami, co wówczas było rarytasem. Trzeba pamiętać, że nawet początek wieku słodycze nie są jakimś powszechnym towarem, które dzieci miały na co dzień oczywiście, więc to było tak trochę na osłodę zmiany, która w ich życiu następowała i te tyty początkowo oczywiście osoby biedniejsze wykonywały same w domu i ozdabiały, natomiast można je było również zamówić u różnego rodzaju rzemieślników, w lokalnych sklepikach. Dopiero z czasem w Niemczech zaczęły być wytwarzane przez duże firmy takie tyty i one z czasem oczywiście trafiły również do naszych sklepów. Dzisiaj wiadomo, że są już powszechne we wszystkich supermarketach, natomiast nie zawsze przypominają te pierwsze prawdziwe tyty. Widzimy różnego rodzaju ołówki już wypełniane słodyczami i jakieś wszelkiej maści inne jakieś takie konstrukcje. Natomiast ta tradycyjna zawsze powinna być w formie właśnie takiego zwiniętego rogu. Nawet nie powinna mieć tych kantów, bo chodziło o to, że tak jak papier zwijamy w taki rożek, no to on jest po prostu obły i do tego się wsypywało ten cukier. Tak teraz powinny być słodycze. Ona zawsze była wypełniona słodyczami, nigdy nie wypychano dołu. To był moment takich, powiedzmy, większych kryzysów, czy chociażby z lat 20., czy też czasów powojennych, kiedy o te słodycze było trudniej, więc wypychano bibułą cały spód, a tylko od wierzchu były słodycze. Tytę najczęściej wręczali rodzice, ale bywało też, że chrzestni wręczali mniejsze tyty i z jedną taką, tą najbardziej okazałą, szło się właśnie do szkoły w odświętnym ubranku. Tam były zawsze robione pamiątkowe zdjęcia klasowe z wychowawcą i odrębnie oczywiście jeszcze już samego ucznia z tą tytą, czy też z rodzicami. Na zdjęciach właśnie takich z lat 20., 30. w naszych zbiorach widzimy, że no, te tyty są bardzo ciężkie, one są duże, czasem wielkości nawet już samego pierwszoklasisty, który taką tytę trzyma. Oczywiście no, nie wszystkich było stać na te takie najbardziej okazałe tyty, więc te dzieci, które miewały te mniejsze tytki, no, korzystały z takiej wypożyczonej właśnie jednej wspólnej tyty.
16: O śląskiej tradycji etnograf z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Anna Grabińska-Szczęśniak, a już teraz inny temat. Barbórka na liście UNESCO, a decyzja jeszcze w tym roku. Obchody Barbórki szykują się na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przesłany wniosek o wpisanie Barbórki tradycji górniczych na listę UNESCO doczekał się, jak wiemy, nominacji.
5: Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Zaczęło się od pomysłu, który narodził się w Zabrzu. Ja wtedy pracowałam w Muzeum Górnictwa Węglowego. Tuż po wpisie na rejestr krajowy, czyli na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego elementu Barbórka Górników Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku, pojawił się pomysł, żeby jednak to spróbować wpisać na listę reprezentatywną. Wpis jest niezmiernie ważny, dlatego że no, my w tej chwili żegnamy się z górnictwem. Ten wniosek powinien zachęcić ludzi, którzy wszystkich nas, którzy mieszkamy na terenach już w tej chwili powoli po górniczych, po przemysłowych, z tak ogromnie naznaczonych tą antropopresją górniczą, prawda? Górnictwo to nie tylko wątek gospodarczy, często polityczny, ale także ogromny wątek kulturowy, dzięki któremu no, ci ludzie tutaj w jakiś sposób pracowali razem. Ja zawsze powtarzam do znudzenia, że każda kopalnia, czy mała, czy duża, czy w średniowieczu, czy obecnie, to jest dzieło zbiorowe. Sama jedna osoba niczego nie ukopie w żaden sposób. I taką ogromną wartością i tego wniosku, i całych tych tradycji, z których ta Barbórka tak naprawdę się narodziła, to jest ta wspólnotowość i ta zależność od siebie, zarówno w pracy, jak i po pracy. No a przecież Barbórka jest niczym innym, jak właśnie celebrowaniem tej wspólnotowości i tego, no, że jednak się udało kolejnym pokoleniom przepracować w zdrowiu i myślę, że to jest największa wartość. To jest Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
16: Ma iście królewski strój, w dłoni trzyma palmę męczeństwa lub zwycięstwa, albo też miecz. Malował ją m.in. Rafael. To święta Barbara. Patronuje rybakom, żołnierzom, ale najbardziej kojarzona jest z górnikami. Z racji tego, że od jakichś 20 lat mieszkam na Śląsku, mowy śląskiej się nie nauczyłam i już raczej nie nauczę, bo talentu nie mam.

0: Je ma.
1: W tym mieście, proszę Państwa, jako pierwszym mieście uznano, tak bardzo ogólnie mówię oczywiście, że Święta Barbara będzie jednak patronką górników. Wcześniej nad górnikami piecze sprawowali różni święci, a w Tarnowskich Górach w 1721 roku, bardzo dawno temu, założono najprawdopodobniej pierwsze bractwo jej imienia, a jako, że było to miasto górnicze, możemy domniemywać, że właśnie ubrano sobie ją wtedy jako patronkę górników, a w 1747 roku bulla papieska potwierdziła rejestrację bractwa Przenajświętszej Barbary. W związku z tym jesteśmy pierwszym miejscem, gdzie oficjalnie Rzym uznał to bractwo i dzięki temu możemy uznać, że to jest moment, kiedy Święta Barbara staje się patronką górników, tylko i wyłącznie ona. W związku z tym Barburka tak naprawdę wywodzi się z Tarnowskich Gór.
0: I basta. Wszystko to potwierdził mi Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
2: Mocne dowody są na to, dlatego że wydano specjalny modlitewnik w języku polskim w 1747 roku. Właśnie modlitwy do Świętej Barbary. Na pewno odbywały się berkwesty w Tarnowskich Górach od momentu odkrycia złóż. Nasza kopalnia jest jedną z pierwszych. Pierwsza maszyna parowa to Tarnowskie Góry. Urząd Górniczy to Tarnowskie Góry. Tu się wszystko zaczęło i nikt nam tego nie odbierze, tak?
0: I rzeczywiście inni nie śmią Tarnowskim Górom palmy pierwszeństwa odbierać.
3: Nigdy nie chcemy rywalizować z naszymi przyjaciółmi z Tarnowskich Gór, bo przecież to my jedziemy na jednym wózku. Oni przepięknie zachowują kulturę przemysłową, która w Tarnowskich Górach, i tutaj nie możemy się tego bać mówić, jest starsza aniżeli na terenie Zabrza, bo tam już w średniowieczu zaczynano górnictwo, co prawda nie węglowe, srebra, rud żelaza, ołowiu, natomiast obiekty tarnogórskie są wyjątkowe, no, sam fakt, że są na UNESCO. Tak powiem kolokwialnie, nawet z zazdrością zerkamy na Tarnowskie Góry, bo też o tym marzymy. Gdzie zrodził się kult Świętej Barbary? Tu zachęcam do lektury, bo teorii jest bardzo wiele.
0: Dyplomację słuchać w głosie Konrada Kołakowskiego. To jeszcze raz o kult Świętej Barbary pytam członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Jak to było?
2: Ciągamy asa z rękawa. 1721 to jest okres właśnie powstania bractwa. Natomiast to jest czas zastoju w górnictwie. Górnicy modlili się o to, żeby w końcu pojawiły się złoża, żeby mogli pracować. I w 21 roku również rozpoczyna się wydobycie prowadzone przez Julianę Henkę z rodu Donesmarków, na terenie, gdzie Fryderyk Reden 50 lat później odkrywa złoża rud srebra i uruchamia kopalnię Fryderyk. Było wydobycie i powstaje kult Świętej Barbary. Jest namacalny dowód, że te modlitwy zostały spełnione, bo odkryto złoża znowu i to górnictwo działało. Także Tarnowskie Góry działają od XVI wieku, a pierwsze zmianki to jest XII wiek, że o wydobyciu srebra i ołowiu. Nic wcześniej nie było, także też nazywamy Tarnowskie Góry kolebką górnictwa.
0: Wracam do przewodnika z Zabrza. To teraz tak poważnie, bez żartów.
3: Kurt Świętej Barbary zrodził się na Śląsku, zrodził się w Europie i po prostu Święta Barbara została w XIX wieku taką ogólną patronką braci górniczej w większości terenów Europy. I my, nasze muzeum, podjęło się bardzo trudnego zadania zebrania depozytariuszy bądź ludzi, którzy związani są z kultem Świętej Barbary już nie tylko z terenu Śląska, już nie tylko nawet z terenu Polski, ale także z terenu Europy, by wspólnie ocalić tą pamiątkę czasów i to co przez wieki miało miejsce, czyli oddawanie czci Świętej Barbarze, bo jej kult jest wyjątkowy. I w wielu miejscach Europy, a przecież takich zagłębi przemysłowych było wiele, jest wiele, ten kult przybierał różne formy. Jest cecha wspólna, czyli oddawanie czci świętej, opiekunce górników, ale już chociażby sposób celebrowania święta Świętej Barbary, mundury, nawet jej wyobrażenia są nieco różne. My chcemy zebrać, koordynować te działania, aby wpisać kult Świętej Barbary już nie tylko na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, co się stało, ale także, żeby trafiło to na niematerialną listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
0: Kończąc badanie kultu Świętej Barbary w mojej okolicy, nie sposób nie wspomnieć o Barburce. To górnicze święto obchodzone 4 grudnia, w Dniu Świętej Barbary właśnie.
4: To jest karczma piwna. Cieszymy się, bawimy się, konkursy, zabawy.
5: Baloneczka już była?
4: Była 2 razy.
5: To ile ten górnik może wypić?
6: Dużo i dużo.
5: Kobiecie nie zaprasza na taką imprezę.
6: Gdzie jest wyjątek?
5: Cały rok się czeka na tą imprezę.
4: Tak, czeka się cały rok.
7: Ja zrobię!
5: To teraz po łyku.
4: Po łyku.
7: Wydobywą węgiel każdego.
0: I tu też małe wtrącenie. Tarnogórscy gwarkowie świętują latem. Tu Barburka obchodzona jest w połowie lipca, bo tak nakazuje im historia. To gdzie zrodził się kult Świętej Barbary? Ocena nie należy do mnie. W programie jeszcze Świerklaniec i rzecz o wielkiej inwestycji za wielkie pieniądze.
8: Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec. Te środki są rekordowe w skali historii gminy Świerklaniec. To jest, tak jak zostało powiedziane, ponad 90 milionów złotych zawiera cała inwestycja, ponad 60 milionów dofinansowania. To jest całość inwestycji. Dzisiaj jesteśmy świadkami rozpoczęcia inwestycji za 42 miliony złotych rozbudowy oczyszczalni ścieków, która jest

0: Z jednym z najważniejszych składowych elementów rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Świerklaniec. Przepustowość oczyszczalni ścieków musi być odpowiednia na ilość mieszkańców, więc mamy nadzieję zakończenia tej inwestycji do 2028 roku według harmonogramu firmy wykonawczej. Ilość mieszkańców tak naprawdę wzrasta. Ta demografia tutaj w gminie Świerklaniec się poprawiła tak naprawdę w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Musimy jakby mieć tą przepustowość odpowiednią i tak naprawdę budowa tej oczyszczalni to był pierwszy element. Teraz jesteśmy w przededniu rozbudowy. 12,5 tysiąca mieszkańców i ciągle rośnie. Tak naprawdę, brzydko mówiąc, jesteśmy beneficjentem jakby demograficznym tych większych miast.
1: Romek Jaskulski, dyrektor zakładu wodociągów i kanalizacji w Świerklańcu. Obiekt będzie rozbudowany praktycznie o kolejne dwa obiekty, o kolejne dwa bioreaktory. Trzeba też zaznaczyć, że istniejąca oczyszczalnia będzie również poddana modernizacji. Będą wymieniane praktycznie wszystkie urządzenia. Są zaprojektowane, będą dostarczone bardzo nowoczesne urządzenia do odwadniania osadu i do napowietrzania bioreaktorów. Są to urządzenia i z Korei, i z Niemiec, z Austrii, także będzie to bardzo, bardzo nowoczesny obiekt. Będziemy się starali w dalszej kolejności o możliwość przeróbki tego dalszego osadu, zagospodarowania go w dalszy sposób, tak żeby te koszty oczyszczania ścieków były jak najniższe. Pomysły nie chciałbym jeszcze zdradzać, ale dzięki tym urządzeniom do odwadniania osadu będzie to w zasadzie półprodukt, z którym będzie można było coś dalej zrobić. Są na to różne dofinansowania. Pomysły są różne. Można robić pelety, różne granulaty dla rolników, dla środowiska. Więc temat jest na razie otwarty, ale dzięki tej modernizacji to, co dzisiaj jest niemożliwe, wtedy się stanie po tej modernizacji możliwe, na co z niecierpliwością czekam. I to pomoże również obniżyć koszty generalnie, per saldo obniżyć koszty oczyszczania, funkcjonowania obiektu. Woda wypływająca z oczyszczalni To są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Także one się nie będą nadawać do jakiejś dalszej obróbki i uzdatniania, chociaż takie próby gdzieś na świecie są poczyniane, natomiast finansowo to się nie opłaca. Trzeba pamiętać, że to są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z prawem.
2: Tyle na dziś w programie ze Świerklańca.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama. Festiwal na biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na biału w Biedronce i na Biedronce. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
8: Siemanko, 5 września w kalendarzu, jesień przed nami, najpiękniejsza jaka tylko może być, bo z najgorętszą muzą, która będzie Wam przypominała o wakacjach. Opoka siema, to weekendowe melo, zapraszam Dub Dogs na początek.

Alan Walker, Ava Max i już niemal legendarny Fate. Wiem, że kochacie ten numer, bo mówicie nam to bardzo często, wysyłając głosówki czy wysyłając zdjęcia na WhatsAppie. No i jeśli macie ochotę dać znać, co u was, jak wygląda ten pierwszy wrześniowy weekend, to koniecznie napiszcie, dajcie głosówkę, wyślijcie fotę, pokażcie, gdzie jesteście, złapmy kontakt, kochani. Czekam na was na WhatsAppie, a znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach, tam przekierowanie. Chyba, że z tobą. Modelki, już teraz.

0: Sylwa Bampa z numerem On Tonight. Takie gorące numery tylko u nas. No i co? Kręcimy biodrami, bo tak jest przecież najfajniej w sobotnie. Przed południe możecie znowu poczuć się, jakby były wakacje. Na pewno to jest weekend i tym trzeba się dzisiaj cieszyć. Calvin Harris za kilka minut.
1: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: 3.17.41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8.11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4.49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie dobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
20: O Boże, co byście tu zrobili?
21: Czy możemy zwolnić go?
22: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
21: Michel, ty jesteś już mój asystent.
19: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
23: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Ciekawe, z jakim filmem kojarzy wam się ten numer. Ritmo, Black Eyed Peas i J Balvin w Mellow Weekendzie, Mellow Radia. Świetnie, że jesteście razem z nami. To dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że mamy dla was ekstra pieniądze w szybkiej kasie od Mellow Radia. Wbijajcie na melloradio.pl i dajcie znać, na co ich po prostu potrzebujecie. Czy to ma być kasa na nowe skarpety, czy to ma być kasa na nową książkę, może na nowy długopis, żeby lepiej pisało się sprawdziany. Czekamy na was na melloradio.pl, a to już Alabama 10.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap, główne

0: Hit My Heart, Benassi Bros. No i Magda napisała, to ja zgłaszałam te skarpety, że potrzebuję kasy na skarpety właśnie. No, każdy ma jakieś potrzeby. Mam i ja. Jeżeli macie swoje, oczywiście czekamy na was cały czas. Szybka kasa czeka, ale czeka też kolejna porcja muzy. Z nią ruszamy punktualnie o 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs Galaxy.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Wygenerowano z AI.

0: masz. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Skoda.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałdyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
7: Dzień dobry, siema, hej, 11 wjeżdża na zegarki, inni zajmują się gadaniem, a my już odpalamy najgorętsze numery, które grzeją was w ten weekend. Kungs, Teofilius, London z numerem Galaxy, opłaka, siema.

Whatever Turns You On. Dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Axwell i Bon w Meloradiu. Bon to świetny wokalista, który sprawił niemałą niespodziankę fanom w czasie tegorocznego Tomorrowland, bo wystąpił razem z Martinem Garrixem na, można powiedzieć, małym recitalu przy fortepianie i gitarze. W socialach bez problemu to znajdziecie, my też udostępnialiśmy te rolki. On and On, Sub Focus, już teraz w Meloradiu. Róbcie głośniej.

0: What if? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co gdyby zniknęły nagle wszystkie social media? Nie wiem, ale wiem, że teraz są, więc zaglądajcie do naszych najczęściej jak możecie. Alan Walker za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
5: Niskie ceny.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
22: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
23: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
24: Skąd ta piana, kochanie?
23: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
25: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
26: O Boże, co wyście tu zrobili?
27: Czy możemy zwolnić go?
28: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
27: Michel, ty jesteś już mój asystent.
25: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
29: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, home barista, kilograma. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95,1.

Gdybym miał cię uderzyć wieczorem w melo, pójść w miasto, pójść do klubu i poprosić DJ-a o jakiś numer, to na pewno byłoby to Tornado Love. Pewnie jeden z wielu, które chciałbym usłyszeć, ale nie wahałbym się użyć tego numeru na parkiecie. Forest Movement i Cover Drive w Melo Radio. No kiedyś tak się robiło, się szło do DJ-a i mu się zawracało głowę. Dzisiaj to ja nie wiem, jak na to patrzą. Chyba nie jest to zbyt fancy, więc nie namawiam. Marlon Hofsta z numerem I Like dla was teraz w Melo Radio.

0: Crying on the Dance Floor i Sam Feld. Patrycja napisała, że raz nawet ją zrugał, mówiąc delikatnie, pewien DJ za to, że poprosiła o numer. Słuchaj, u nas prosić możesz, a nawet możesz pokazać, które numery lubisz najbardziej. Głosujcie na 30 Meloradia. Szczegóły po 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Karnawał, Gibbs, PZ Full Money.

0: koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech skał.

0: Extra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
14: 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Marian, a gdzie mogę kupić
21: na mediaexpert.pl?
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
22: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
23: Siemano, dzień dobry, ależ gorący numer przed nami, ależ gorąca godzina w samo południe. Opoka kłania się nisko, mówię siemanko i zapraszam na kolejną godzinę Melo Weekendu, Melo Radia. Karnawał dla was od Gipsa, PZ i For Money.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

stawiam śmiałą tezę, że każdy z nas ma przynajmniej takie jedno miejsce, przynajmniej jedno, do którego mógłby wracać niezliczoną liczbę razy, w którym czuję się doskonale i w którym naprawdę świat staje się jakby piękniejszy. Ja też mam, to jest pewna plantacja winorośli w południowo-wschodniej części naszego kraju. Po prostu widok fenomenalny na zakole Dunajca. Krajobraz niczym w Toskanii, a jednak to nasze rewiry, mówiąc bardzo konkretnie. A ty? Masz takie miejsce? Daj znać, czekam na was przy WhatsAppie. My Place i Josh Baker przed momentem, a już teraz Feder z numerem Lordly w Melo Radio.

Raz lepiej, raz gorzej. Tak to życie nam płynie. Better Times. Mam nadzieję, że te najlepsze jeszcze przed nami. Tego wszystkim nam życzę. Robin Schulz przed momentem, a dzisiaj w nocy oczywiście w dobrym Melo. Sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.

0: z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Ślub w stylu etno? To nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
11: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie. Meloradio Śląsk.

co jeśli, pyta Carla Fernandez w Melo Radio, a ja sprawdzam, jak się ma anglojęzyczny odpowiednik tego tytułu. What If od Neptuniki na miejscu 22 w notowaniu 30 Melo Radia. Może być lepiej, wystarczy, że będziecie wspierać ten numer, jeśli wam się podoba. meloradio.pl, playermeloradio.pl, jak wolicie, tam 30 Melo Radia dla was, tam właśnie głosujecie. A to kolejny z gorących numerów tego popołudnia. Self-Aware, Lumix dla was.

0: on me. Is This Love, Komodo, klasyk, zamyka nam godzinę 12, ale proszę nie uciekać nigdzie daleko, bo ja po 13 mam dla was parę muzycznych niespodzianek. Mam nadzieję, że rozgrzejemy was do czerwoności.
1: A już od 13 zagramy
0: Candy Night, Jazzy Spritz.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19:00.

0: 9.45 w TVN.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie.

0: 1 FM.
1: Siemano, jak mawiała moja wychowawczyni, 13 na zegarze, czas się budzić, gospodarze. Czy jest wśród nas ktoś, kto dopiero właśnie otworzył oczy? Proszę się zameldować na WhatsAppie. Opoka, siema, zapraszam.

Sad Girls, Bibi Rexa w Melo Radio. Taką Sad Girl jest z pewnością Marcelina, która napisała: przebalowałabym całą noc, chciałabym dziś cieszyć się swoim zmęczeniem i niewyspaniem, ale tak, wstałam dopiero przed chwilą, bo byłam na nocce, wróciłam dopiero po 7:00 i trzeba było trochę złapać oddechu, żeby mieć energię na dzisiejsze dobre melo. I to mi się bardzo podoba. Dobre melo w Melo Radio od 20:00, najlepsze, najgorętsze sety gwiazd. Sprawdźcie cały line-up na player meloradio.pl. The Days i Crystal dla was. Yeah.

0: Z pewnością natknęliście się w życiu na różne teksty pokazujące to, jak ktoś kogoś kocha. Może sami takie teksty słyszeliście albo je tworzyliście, ale chyba nie ma bardziej dosadnego, by udowodnić komuś, że jest dla was wszystkim. Poza tobą nic. Lifka w Melo Radio po 13, a za chwilę lecimy dalej z Avicii.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
13: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2+2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Korek.

Bez wątpienia to jest gość, który potrafi hipnotyzować tłum. To jest gość, który wie, jak uderzyć w najczulsze punkty naszych rejwowych dusz. Anima w Meloradiu, do tego cudowny wokal Ellie Goulding i tak powstało Hypnotized. Kocham, uwielbiam, a numerów, których mam nadzieję możecie się zakochać, mamy zdecydowanie więcej. How Does It Feel? To jeden z tych najgorętszych ostatnich tygodni. Dubdogs dla Was.

0: Więc wyobraźcie sobie, że siadacie na krzesełku przy stoliku, w rękach małe espresso, nóżka założona na nogę i wsłuchujecie się w numer Love Generation. No przecież to jest niemożliwe, przy tym nie da się nie skakać. Bob Sinclair rozgrzewał nas przez kilka ostatnich minut i takich skocznych, imprezowych numerów to my mamy więcej. Po 14 już wracamy.
1: A już o 14 zagramy
0: Moonlight Alabama 10.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Porekla.

To, co zrobili ostatnio w Göteborgu, pokazuje, jakiej klasy są artystami. Swedish House Mafia, Axwell, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo mieli zagrać na stadionie u Levi w Göteborgu, ale złe warunki atmosferyczne zmusiły organizatorów do odwołania tego koncertu, więc panowie przespali się na miejscu, poczekali kilkanaście godzin i następnego dnia na placu centralnym w popołudniowych godzinach dali bezpłatny koncert dla wszystkich. Happiness is so sad w Melo Radio, a teraz Galanty z numerem No Money, na to też mamy receptę. O potrzebach pieniężnych pogadamy za chwilę.

Silva Bampa On Tonight w Melo Radio, a na meloradio.pl szybka kasa. Dajcie znać, na co jej potrzebujecie. Na przekąski, do wieczornego filmowania przed telewizorem, a może jednak na dobre melo na mieście. Czekamy, dajcie znać na meloradio.pl, a my zajmiemy się resztą tuż po weekendzie.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Ślub w stylu etno? To nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Poryklam.

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek w Melo Radio Lubię, jak tak sami z siebie czasami coś napiszecie do nas na tym WhatsAppie. No i Paweł napisał, że wcale nie tęskni za wakacjami, bo on planuje już kolejne i wcale nie w czerwcu, lipcu czy sierpniu, a już w lutym, bo właśnie zarezerwował wylot do Egiptu. Pozdro, tak trzeba żyć, a nie marudzić i smucić się tym, że jesień i zima przed nami. Wtedy też może być pięknie, a my zadbamy o to, żeby było gorąco, bo będziemy grać wam takie gorące numery. Prima Donna, Two Colors w Melo Radio. Świetny numer na sobotnie popołudnie. Zróbcie głośniej.

0: się w ogóle nie krępować. Dyskotekowe kule do tego numeru jak najbardziej pasują. Coraz bliżej do dobrego melo, do sobotniego imprezowania. This is the world we live in. Alcazar na koniec ode mnie dla was. Dzięki za dzisiejsze weekendowe melo. Wracam już jutro z kolejną porcją najgorętszej muzyki w Melo Radio. Opoka strzała.
1: A już o 15 zagramy.
0: Fukajliwka chce więcej.

0: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj

0: Odgrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl. A na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
0: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Ale się będzie działo w tej godzinie w Melo. Jak zawsze mam dla was masę najlepszej muzy. Chcę więcej? Fukaj Lipka i Enklawa to na dobre wejście. Za chwilę też m.in. Offenbach i Overdrive. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Armin Van Buuren i Everlasting. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15:00. A my też bardzo chętnie oczywiście podkręcimy stan waszych portfeli. Już w poniedziałek będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w szybkiej kasie w Meloradio. Wystarczy, że już teraz zgłosicie się na meloradio.pl. No a poniedziałek wcale nie musi być taki zły jak zazwyczaj. Meloradio.pl, tam wbijajcie już.

Ależ to jest dobry kawałek, Fast Boy, tak podkręcamy tempo w Meloradio, a już za chwilę będę miał dla was patent na to, co zrobić, żeby wasza potencjalna druga połówka była wychillowana na randce. Zagra nam też Duke Dumont i Ocean Drive.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
12: Zaraz wracam.
13: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Najmocniejszy finał wakacji przed nami. Dni Gliwic 4 i 5 września. Zagrają dla nas topowi artyści: Baim, Nosowska, Kuba i Kuba, Daniel Godson oraz lokalni twórcy. Do tego festiwalowa strefa Social Zone z gastronomią, sztuką i instaboksami. I masa atrakcji. Spotykamy się pod gliwicką radiostacją 4 i 5 września na Dniach Gliwic. Zaprasza prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Więcej informacji na stronie gliwice.eu.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

No ten numer przy sobocie sprawdza się idealnie. To Melo Radio i to Rush, tak pokręcamy tempo jeszcze przed 16 w Biforze, przed dobrym Melo. A ja mam dla was patent, jeżeli chcecie, żeby wasza druga połówka na randce była wychillowana. Wystarczy, że założycie, uwaga, coś niebieskiego, no bo właśnie czytam w internetach, że ten kolor w otoczeniu działa uspokajająco i uwaga, obniża poziom stresu. No to w sumie nada się i na randkę, i na przykład do łazienki, żeby wasza dziewczyna zapomniała o tym cieknącym kranie, który czeka na naprawienie. Chłopaki.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Wygenerowano z AI.

0: na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W mediaexpert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Po reklamie. Melo Radio Śląsk.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
16: Zastanawiałem się, od czego zacząć 16, no i ten kawałek sprawdzi się idealnie. Self-Aware i Lumix to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też w przygotowanej przeze mnie playce, m.in. King of My Castle, Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Maxwell Bone i Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo na kilkanaście minut po 16. Dobrze, dzieciaki jeszcze do szkoły nie wróciły, no to już niektórzy chcieliby zmian, bo uwaga, pojawiła się petycja, żeby skrócić lekcję z 45 minut do 35. No to tak, żeby uczniowie oczywiście byli bardziej zadowoleni. Jak dla mnie, spoko, no ale w takim razie poproszę też o petycję, żeby skrócić na przykład czas pracy z 8 godzin do 2. Coś czuję, że pewnie podpiszę.

0: Disco Before przed dobrym Melo, George Baker i My Place. A wy, gdzie dzisiaj imprezujecie? Domówka, klub, a może na przykład na zewnątrz? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl. A u nas za chwilę Don't Leave.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus, szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Marian, a gdzie mogę kupić
20: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
21: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
22: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
23: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
22: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

to Before przed dobrym Melody Me Trumpet, Just In Case. Tak, podkręcamy tempo, a u was ono też widzę, że już na nieźle podkręconym poziomie, bo Marcin pisze, że u niego zapowiada się dzisiaj wyjście na miasto z kumplami, żeby dla jednego z kolegów, uwaga, wyrwać jakąś fajną dziewczynę. No to z fartem, chłopaki, w takim razie, powodzonka, trzymam mocno kciuki. Kinga z kolei dzisiaj ma domóweczkę urodzinową, uwaga, w greckim stylu, podesłała mi fotkę. No, jak tak patrzę, to jest zacnie. Ciekawe, czy będzie zatem tłuczenie talerzy, no bo wtedy to może i Magda Gessler wpadnie.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ale ten numer wprowadza w dobry nastrój przy sobocie. Sokół, Clear Mind, Enklawa i Pogważymy. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że u was Before rozkręcony na całego, a jeżeli nie, no to spokojnie, bo po 17 też o to zadba.
2: A już o 17 zagramy
1: Talk to You. Another punktualnie o 17 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągnięcia.

0: definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

Dr. You, Bulletproof czy How Does It Feel to tylko część kawałków, które przygotowałem dla was na tę godzinę w Melo. Another otwiera nam 17. Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Cóż to jest za znakomite połączenie? Alok i Jennifer Lopez w Meloradiu i Everything's Fine. Tak, podkręcamy tempo w wiforze przed dobrym Melo, bo na tym znamy się najlepiej. A co byście powiedzieli na to, żeby wejść do samolotu, nie wiedząc, dokąd lecicie? No, jedna z linii lotniczych w tym miesiącu taki lot w Polsce zorganizuje. Taki trip w nieznane. Wsiadacie, wysiadacie, no i dopiero wtedy dowiadujecie się, gdzie. I jolo, ale w sumie spoko. Ktoś złośliwy w sumie mógłby powiedzieć, że wszędzie i tak będzie lepiej niż w Polsce.

0: to Neptunika i What If. Tak podkręcamy tempo w Meloradio jeszcze przed 18, a za chwilę powiem wam o gościu, który postawił na, no, mocno nietypowy challenge. Zagra też Sean Paul i Dua Lipa, to już za moment, nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Tutaj! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
25: O Boże, co wyście tu zrobili?
26: Czy możemy zwolnić go?
27: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
26: Michel, ty jesteś już mój asystent.
24: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.

Lato Bryska i Lato w Melo. No, na szczęście lato jeszcze trwa. My podkręcamy tempo jeszcze przed 18. 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. Serio. Ktoś wpadł na taki pomysł, a dokładniej to facet 57-letni, nauczyciel WF-u z Wielkiej Brytanii. No, typek wykminił, że chciałby przeżyć w tym wieku coś epickiego. No i tak właśnie to ogarnął, że przejechał 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. No to teraz pomyślcie sobie, jak wy narzekacie po dniu nóg na siłowni, co on musiał mieć po tym miesiącu.

0: Martin Solveig, Alma i All Stars w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo. Kaśka podesłała mi na WhatsAppie Melo zdjęcie z jej biforu. No, widzę, że impreza się naprawdę nieźle rozkręca, a przecież jeszcze tyle godzin przed nami. No, po 18 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire Fire. Szizma w Melo Radio punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nigdzie się nie ruszajcie i bądźcie razem z nami.
1: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło

0: musisz tam być.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Skoro Beef Orchard dobrym melon, no to oczywiście nie może zabraknąć ognia. Fire Fire otwiera nam 18, za chwilę też m.in. Lorraine i Euphoria, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

To Melo Radio na kilkanaście minut po 18, ja to Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No ten numer chyba nam się nigdy nie znudzi, a wy piszecie na WhatsAppie Melo. Magda podesłała mi fotkę z pieczenia ciasta ze swoim chłopakiem, bo wpadają do nich znajomi. No czyli smaczne Melo się zapowiada. U Kamila nieco bardziej pracowicie, bo dzisiaj nocka w robocie. No ale mordeczko, nie przejmuj się, Stumbling In już teraz dla ciebie i dla was. Można się odpalić, bo no w to, że szef pracuje w sobotę po 18 nie uwierzę.

0: to World Away w Meloradiu jeszcze przed 19, a ja znalazłem danie, które idealnie sprawdzi się na takim biforze przed dobrym Melo. O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Olivia Adams dosłownie za kilka chwil, więc bądźcie razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: To promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.

David Guetta, Anne-Marie i Baby Don't Hurt Me. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19. Jeżeli szukacie inspiracji, co dzisiaj przemać na Melo, no to właśnie chyba znalazłem danie idealne w internetach. Bo uwaga, w Szkocji popularne jest danie, które jest, uwaga, mrożoną pizzą zanurzoną w panierce i smażoną na głębokim oleju. No, biorąc pod uwagę, jak tłusta jest polska kuchnia, brzmi jak cheat meal idealny.

0: patrząc na wasze wiadomości na WhatsAppie Melo, no to w wielu miejscach to party już naprawdę mocno się rozpoczęło. Ale my cały czas mamy before jeszcze przed dobrym Melo, no i po 19 też się zadzieje.
1: A już o 19 zagramy
0: Body Tak. Ale Farben u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
10: Oj, teraz to będzie prawdziwy język ciała. Body Talk otwiera nam 19 na antenie Meloradia. Wy oczywiście jak najbardziej możecie poruszać bioderkami. Za chwilę też m.in. Today 4. Oj, się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19.

No oni to zdecydowanie wiedzą, jak stworzyć świetny numer. Gibbs, PZ i 4Money w kawałku Karnawał. No, karnawał co prawda już za nami, ale kasa oczywiście jak najbardziej się przyda, a my na rozdawaniu kasy znamy się jak mało kto. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy, żeby w poniedziałek zgarnąć 200 od Meloradia, na co tylko potrzebujecie. Może na jakąś fajną randkę, może na przykład chcecie sobie kupić coś dobrego do jedzenia, albo na przykład nowy case do telefonu. Co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, czekamy na wasze zgłoszenia, a w poniedziałek szybka kasa do kogoś poleci.

0: wstawać.
1: To Lipka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo. Jeszcze przed 20:00 Sandra napisała na WhatsAppie, że chętnie by dzisiaj gdzieś wyszła we Wrocławiu, ale nie ma z kim. No może ktoś z Was się odważy, czekam na wiadomości na WhatsAppie Melo, a u nas za moment Rudimental.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji.

To Wystone, to Tony AJ, to Melo Radio. No wiedziałem, że na was zawsze można liczyć. Sandra parę chwil temu pisała na WhatsAppie Melo, że nie ma jeszcze planów na dzisiejszy wieczór. No i co? No i tyle się was odezwało, że teraz może przebierać w propozycjach. No i to jest właśnie magiczna moc sobotniego wieczora i before'u. Muza oczywiście też się przyda. Topic Lucky Ones to już teraz. Słuchajcie Melo.

Calvin Harris i Thinking About You. To jest świetny kawałek na dobre rozkręcenie soboty, ale gwarantuję wam, że ta sobota dopiero się zaczyna. U nas już za moment The Best of Tomorrowland i dobre melo, także nigdzie się nie ruszajcie i zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. The Best of Tomorrowland w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95,1 FM.
9: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
8: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio.
9: Where imaginations run wild.
8: Dobre Melo w Meloradio. Melo.
9: A place where curiosity.

Cyberpunk Radio. This is your

Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór moi drodzy, witam was Skytech, zapraszam na 87. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo dobrej muzyki, jak zwykle Anima, RG, Dub Vision i najnowszy Skytechowy singiel. A na początek Dub Vision z numerem Tonight, przeróbka świetnego klasyka Rogera Sancheza. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie.

słuchacie This is SkyTech, a to jest prawdziwy banger Goom Gum z numerem March. Tuż przedtem Anima i Stylo z numerem No Good. A już za chwilę RG7 Sky i Murder. Dajcie głośno.

0: słuchacie, this is SkyTech. Piękne melodyjne brzmienia od Colina i Falberg, Closure. Tuż przedtem JLV i My House. A już za moment Harry B z numerem Ground Beat. Dajcie głośniej.
1: This is SkyTech.

słuchacie, this is Skytech Single Players. Powrócił z nowym numerem No Peace. Tuż przedtem Anima z numerem Atoma. A już za moment bardzo fajny remix Virtual Self i Ghost Voices w wersji Loriana. Dajcie głośno.

0: Melo Radio Śląsk. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: A new dimension of sound.
1: To jest Robin Schulz. Dobre Melo. Melo